miałem problem jakby z kupnem ubrań chociażby w którymkolwiek ze sklepów, bo teraz jak wiemy wszystko jest slim fit, a no ja miałem z tym problem na tyle, że nie mogłem dobrać odpowiedniego ubioru w żadnym

0: momencie szykuję się do zawodów sylwetkowych, dlatego budowanie masy jest jakby rzeczą niezbędną w tym całym przedsięwzięciu.
1: Teraz, że tak powiem, jesteś już zaprawiony trochę w tych bojach, ale na początku nie obawiałeś się tego, że możesz sobie zrobić krzywdę?
0: Jakby... Żeby zacząć, dużo czytałem w internecie na ten temat. Nie miałem wglądu w żadną pomoc. Nikt mi jakby nie kierował mnie za rękę, nie mówił, co mam robić w danym momencie. Najzwyczajniej w świecie dużo czasu spędzałem na czytaniu jakby innych ludzkich przykładów na tym, że na tej zasadzie, że da się, jak się chce.
1: Czyli na pewno pomogła tobie w tej pracy determinacja, ale mówi się, że problem zazwyczaj siedzi w głowie. No i na ile ta psychika decyduje o naszych zmianach, a na ile jakieś inne czynniki?
2: Zarówno w przypadku sportowców profesjonalnych, jak i takich, którzy uprawiają sport amatorsko, ten czynnik psychologiczny jest bardzo ważny, tak? Szczególnie w momencie, kiedy przychodzą sytuacje trudne, czyli musimy radzić sobie z kryzysem. I czy to wszystko siedzi w głowie? Właściwie tak, dlatego że sport wiąże się z przełamywaniem pewnych granic, z pokonywaniem siebie. I często nie tylko profesjonalnym sportowcom, ale też amatorom staram się tłumaczyć coś takiego, że to, co się dzieje w głowie, to są tylko myśli. Tutaj może podam taki przykład osoby, która rozpoczyna przygodę z bieganiem. Tak? Na początku jest bardzo trudno przebiec choćby pierwszy kilometr. Tak? Właściwie odczuwamy to, że są to takie nieprzyjemne stany, tak? Dlatego, że mamy przyspieszony oddech, że wszystko nas boli, tak? I takie osoby często się zastanawiają, a gdzie tu szukać frajdy, skoro ci ludzie biegają maratony i mówią, że to tak świetnie, a ja po prostu umieram po pierwszym kilometrze i mi to w ogóle nie sprawia przyjemności. Ważna jest cierpliwość, właśnie ta determinacja, ale też takie przetrzymanie tego początku, tak? Czyli stawianie sobie takich długoterminowych celów i jakby widzenie tego, co będzie się działo za chwilę, tak? Czyli krótkie też cele, takie metoda małych kroków. Tak? Dzisiaj przebiegnę 500 metrów, kolejne 500, tak? Ale też jakby z tej sfery psychologicznej przede wszystkim jakby radzenie sobie z myślami, tak? Bo na początku nasz organizm się będzie buntował, będzie mówił, zatrzymaj się, tak? Zwolnij tempo, tak? Po co to robisz? A tutaj właśnie kwestia takiej trochę walki z samym sobą, pokazanie sobie tego, że ja jestem w stanie powalczyć o siebie, o te swoje cele i wtedy jakby to przynosi efekt.
1: Wspomniałaś o kryzysie. Ty pamiętasz swój pierwszy taki kryzys, Maksymie?
0: Więc zaczynając, właśnie nawiązuję do przykładu pani tutaj, to na początku był bardziej szybki chód niż bieg. Z czasem zacząłem odczuwać bóle w stawach mimo jakiegoś tam leczenia, może nie tyle co leczenia, a przyjmowania suplementów do odbudowy stawów. No i faktycznie na początku nie przypomina to frajdy. Później z czasem, jak nabierzemy kondycji, nabierzemy jakby techniki biegania, bo ja dużo biegałem, udało mi się jakby przebiec każdą z edycji zeszłorocznego Runmagedonu, czyli biegu z przeszkodami. Dodatkowo pokonałem najtrudniejszy półmaraton Europy w Wolverhampton, Tough Guy, jako jeden z 8 Polaków też, więc tam było ponad 4 godziny biegu. No i jakby trzeba było rozłożyć sobie siłę. Nawiązując do pytania odnośnie kryzysu, jakby kryzys pojawia się wtedy, gdy nie widzimy efektów. Jeśli wszystko jest prowadzone tak, jak powinno być, czyli odpowiednio się odżywiamy, odpowiednio trenujemy, nie mamy kontuzji, dzięki czemu widzimy efekty i nie ma czegoś takiego jak kryzys. Przynajmniej w moim przypadku tak nie było. Nigdy nie miałem chwili zwątpienia, jakby zawsze wiedziałem, co chcę osiągnąć. No i do tego dążę nadal.
1: Ale są na przykład jakieś takie, bo mnie się wydaje osobiście, że ten kryzys chyba mimo wszystko w jakimś stopniu, nawet najmniejszym, każdego spotyka. Są jakieś ćwiczenia takie psychiczne, które możemy my sami praktykować, żeby się oswoić z takimi trudniejszymi stronami treningu może?
2: W psychologii sportu uczymy przede wszystkim tego, żeby odpowiednio zarządzać uwagą, czyli kierować swoimi myślami. Zdecydowanie bardziej korzystne jest to, jeżeli myślimy o zadaniach, tak? Wynik jest jakby konsekwencją tego, że my wykonamy odpowiednie zadania, odpowiednią technikę, odpowiednie ćwiczenia, tak? Czyli bardzo często jakby kryzys wiąże się z tym, że my się skupiamy na wyniku, tak? Czy osiągnęliśmy go, czy nie? A wtedy jakby tracimy z pola widzenia drogę, która do niego prowadzi. W związku z tym zdecydowanie, jeżeli chcemy na przykład ukończyć triatlon,

0: w określonym tempie, tak, to musimy wiedzieć, w jaki sposób jakby przygotować się do tego i co ja muszę robić na poszczególnych kilku etapach, tak, czyli w jaki sposób muszę utrzymać tempo w pływaniu, tak, później na rowerze i później w bieganiu, tak. W związku z tym jakby zdecydowanie bardziej skupienie się na zadaniach, na czynnościach, które jakby nie są związane z tą oceną, z wynikiem, czy to jest, czy już nie ma, jest tutaj zdecydowanie bardziej jakby pomocne w utrzymywaniu motywacji i w przezwyciężaniu sytuacji trudnych, kryzysowych.
1: A propos psychiki, o której rozmawiamy, często też zdarza się tak, że gdy przychodzimy pierwszy raz na siłownię, jest taka myśl, kurczę, inni na nas patrzą, pewnie się z nas śmieją. Spotkałeś się z czymś takim?
2: Chodzi o jakby obserwując innych uczestników siłowni, tak? Czy...
1: Nawet o to, że sam pojawisz się na siłowni i masz wrażenie tego, że inne osoby, które na tej siłowni są, nie chcą ci pomóc, ale raczej chcą się z ciebie śmiać i chcą ci zrobić podgórkę.
2: Wiesz co, no, ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jakby nigdy się z tym nie spotkałem, bo ja najzwyczajniej w świecie trenuję sam, zakładam po prostu słuchawki na uszy, robię swoje, wychodzę i tyle mnie widzieli.
1: Ale na początku nie miałeś czegoś takiego? Jak przychodziłeś, ważyłeś ponad 112 kilo, nie miałeś wrażenia, że inni na ciebie patrzą?
2: Wtedy miałem wrażenie, że nie tylko na siłowni na mnie ludzie patrzą. To było jakby taką traumą, która do tej pory troszeczkę się utrzymuje. Oczywiście przekształca to się w coś pozytywnego, bo teraz ludzie jakby spotykając mnie gdzieś w autobusie mówią, wow, nie poznałem cię, bo tak się zmieniłeś, a jeśli wracamy do czasów jakby początku, gdzie przychodziłem faktycznie na siłownię, no i miał miejsce ten szybki bieg, szybki chód zamiast biegu, brak techniki, brak jakiegoś tam tak naprawdę zmobilizowania i pojęcia na temat poprawnego wykonywania ćwiczeń, no faktycznie mamy prawo czuć się nieswojo, jakby, że to jest nowe otoczenie, nowi ludzie, którzy już jakiś czas trenują, a my jesteśmy nowicjuszami, ale trzeba przełamywać bariery i po prostu, jeśli mamy jakieś pytania, jakieś wątpliwości, nie wiemy co, jak w danym momencie wykonać, to po prostu najlepiej jest zapytać się, bo dzięki temu otwieramy się przed ludźmi i ludzie też nas postrzegają takimi właśnie, jakie wrażenie sprawiamy.
0: Z racji tego, że psychologia sportu to jest również psychoedukacja, ja się odniosę do tego przykładu, dlatego że uczymy sportowców, że między innymi tego typu zniekształcenia, tak, że być może ktoś myśli, że nam słabo idzie, że się nie nadajemy, tak? W psychologii nazywamy to czytaniem w myślach. I jakby, żeby sobie z tym poradzić, ja wielokrotnie zadaję zawodnikom pytanie, to w takim razie, co ja w tym momencie myślę, tak? I następuje moment takiego zawieszenia, zatrzymania się i oczywiście zawodnicy próbują wymyśleć określone tematy, o których być może w tym momencie myślę, ale wtedy kolejne pada pytanie, to daj mi dowód, że tak jest, tak? Jakby tutaj, aby przede wszystkim zmniejszyć koszty psychologiczne tego, że nam się wydaje, że ktoś o nas myśli, warto sobie zdać sprawę z tego, że czytanie w myślach jest niemożliwe, że to jest tylko naszą nadinterpretacją, że nie mamy dowodów, że tak jest. W związku z tym warto po prostu skupić się na sobie, na swoich działaniach, tak, a nie gdzieś tam tą uwagę kierować na zewnątrz, bo to z pewnością jakby nie przełoży się do tego, że ten trening będzie lepszy.
1: No to jest pewnego rodzaju problem, ale możemy wyróżnić więcej takich problemów? Jak sobie z nimi ewentualnie radzić?
0: Zdarza się, że my też nadmiernie jakby przewidujemy przyszłość, tak? Czyli to, że co się wydarzy, że nie damy rady, tak? Że co się wydarzy, jeżeli nie osiągnę tego wyniku, który sobie zaplanowałem. I to jakby tutaj przede wszystkim to, co mówiłam o tym kierowaniu uwagą, tak? To może sprawiać trudności. Dlatego bardzo ważne jest, aby te cele były dosyć tak precyzyjnie określone, tak? Żeby nie wywoływały negatywnych emocji, tak? W postaci strachu, w postaci smutku, tak? I tutaj to myślenie o zadaniach, tak? Czyli co muszę zrobić, ja się na tym skupiam, bo widzę, że dzięki temu zwiększam prawdopodobieństwo, że ten cel zostanie, wynik zostanie osiągnięty. Tutaj będzie takim działaniem przede wszystkim konstruktywnym.
1: Czyli te cele jakby mogą się na bieżąco zmieniać, tak? Nie ma czegoś takiego, że jeden cel jest określony i do niego dążymy?
0: Zdecydowanie. My musimy też sprawdzić, czy ten cel jest możliwy do osiągnięcia, tak? Dlatego, że wiele osób właśnie zaczyna przygodę ze sportem w, no już w wieku dorosłości, tak? I gdzieś tam, ale mimo wszystko chcą osiągać spektakularne wyniki. No też warto jakby tutaj mieć na uwadze to, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy i że dla wielu osób to jest po prostu rekreacja sportowa, a nie sport profesjonalny, gdzie właściwie trzeba zacząć od dziecka, żeby ewentualnie można było liczyć na jakiś wynik, tak? Czyli jakby tutaj też świadomość tego, jakie są nasze cele, jakie są też nasze ograniczenia, w sensie takich po prostu też no, fizycznych, fizjologicznych, tak? I wtedy jakby przeformułować, przewartościować sobie te cele, żeby ten sport był przyjemnością, a nie frustracją, że czegoś nam się nie udało, co właściwie być może już z punktu widzenia no, wieku i fizjologii jest po prostu nie do osiągnięcia.
1: Znamy nasze cele, znamy nasze ograniczenia. Jak zatem przygotować się do pierwszego treningu? Jaki on powinien być?
2: Więc na początku warto skonsultować się z lekarzem, czy nie mamy jakichś przeciwwskazań, dzięki którym po prostu nie możemy iść na siłownię. Wiadomo, są różne dolegliwości typu nadciśnienie. Ja sam miałem z tym problem chwilowy. Jakby na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że nie poszedłem do lekarza przed rozpoczęciem jakby swojej przygody z siłownią. Na moje szczęście udało się jakby uniknąć tego. Bo nie było to konieczne na tyle, że po prostu nie miałem jakichś większych problemów, aczkolwiek początki jakby są bardzo trudne i możemy zrobić sobie krzywdę.
1: A na czym ty się skupiłeś na samym początku? No bo są na pewno kwestie diety, planu treningowego, tego też jak się ubrać, jakie obuwie dobrać. Gdybyśmy mogli pokrótce o tym powiedzieć, skupić się na tych kilku punktach i zaproponować tym, którzy zaczynają albo też może nie do końca dobrze zaczęli, co powinni zrobić.
2: To tak jak mówiłem właśnie, na pierwszym miejscu skonsultować się z lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań. Druga sprawa, najlepiej iść jakby, jeśli chcemy zacząć trening siłowy, chcemy zacząć ćwiczyć na siłowni, na siłowni też można biegać, można uprawiać różne inne ćwiczenia cardio i tak warto iść do trenera, który znajduje się w danym momencie w klubie i po prostu poprosić go o przeprowadzenie takich podstawowych pytań, dzięki którym możemy określić cel dla danej osoby. Wiadomo, na początku może to być, nie wiem, chęć zrzucenia wagi, chęć poprawienia swojej kondycji, czy też zwykła poprawa samopoczucia, która też jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Ja idąc na siłownię nie przywiązywałem jakiejś szczególnej wagi do ubioru. Dla mnie to było jakby rzeczą na tyle zwykłą, że ubrałem się w zwykły strój jakby na WF, założyłem zwykłe sportowe buty i poszedłem robić swoje. W każdym razie ubiór, odżywianie, jakby odpowiedni trening, wszystko jest bardzo ważne i wszystko składa się w jeden wspólny cel. Odżywianie jest jakby rzeczą priorytetową w tym momencie, bo jeśli określamy sobie jakiś dany cel, to dzięki zdrowemu odżywianiu możemy te szczebelki sobie pomniejszać i pokonywać coraz to większą drogę jakby w kierunku osiągnięcia sukcesu.
1: A ty jak pracujesz ze sportowcami, to zwracasz uwagę na co oni zwracają uwagę oprócz psychiki?
0: No oczywiście, przede wszystkim jakby tutaj staramy się podążać za zawodnikiem, tak, czyli patrzeć, jakie są jego priorytety, co dla niego jest ważne, ale też co buduje jego przekonanie, że ten cel jest możliwy do osiągnięcia, czyli jeżeli są rzeczy, które wzmacniają jego pewność siebie i one są funkcjonalne, czyli mu pomagają, to tego nie zmieniamy, tak, zmieniamy rzeczy, jeśli chodzi o myślenie, o nastawienie, które sprawiają trudności, które przeszkadzają zawodnikowi. Jeżeli zawodnik lubi zawsze startować w czerwonych skarpetkach i ma przekonanie, że rzeczywiście to mu przyniesie szczęście, no to nie ma powodów, żeby jakby tutaj zmieniać to przekonanie, dlatego że ono przede wszystkim jakby wspiera to, że ten wynik jest możliwy do osiągnięcia.
1: Takie trzymanie się zasad w jakiś sposób pozwala też na zmianę stylu życia, ale może też sprawić, że w pewnym momencie stracimy kontrolę?
0: zdarza się różnie, tak? Czyli z jednej strony na początku zaczynamy zabawę ze sportem, tak? W miarę tego, jak widzimy, że ten efekt postępuje, zdarza się, że faktycznie jakby oddalamy się od tego, co było taką motywacją do podjęcia właśnie aktywności sportowej, tak? Czyli że nie jest to frajda, ale jest to przełożenie tego, że musi być określony jakiś wynik, dlatego że tak, moi znajomi mówią, że jeżeli pobiegnę w takim czasie, to jestem gość, a jak nie, no to niestety nie. I jakby tutaj też ja wielokrotnie byłam, sama startując w imprezach biegowych i triatlonowych, byłam świadkiem tego, że gdzieś tam na mecie uczestnicy przeżywali frustrację, dlatego że zabrakło 10 sekund, tak, do złamania jakiejś takiej wymarzonej bariery. I jakby tutaj oczywiście te cele i wyniki są ważne, tak, to nie znaczy, że się mamy na tym nie skupiać, tylko bardzo często właśnie tracimy jakby z pola widzenia to, po co my uprawiamy ten sport, tak? Czyli jakby świadomość tego, że to jest frajda, że to jest przyjemność, że to jest inwestowanie w siebie, w sensie właśnie takich zasobów psychologicznych, że przełamujemy siebie, przełamujemy granice, tak? Jesteśmy silniejsi psychicznie, mentalnie, bo w momencie, kiedy my na przykład po ukończeniu takiego startu, tak? No, czujemy, że jesteśmy źli, smutni, frustrowani, no to pytanie, gdzie tutaj właśnie jest ta przyjemność tego, która miała być celem nadrzędnym.
1: Ty często pracujesz ze sportowcami, a my jesteśmy w stanie wypracować w sobie taką psychikę mistrza świata?
0: Przede wszystkim, no oczywiście, że tak. Każdy może ją sobie wypracować. Sportowcy, no to po prostu jakby są osoby, które no ich ta aktywność jest, można powiedzieć, ich zawodem, tak? Czyli kwestia jakby budowania nastawienia, tak? Przez sport może się przekładać również na inne sfery życia, tak? Bardzo często jest tak, że wspieramy na przykład grupy biznesowe, tak? Żeby właśnie myśleli w sposób taki mistrzowski, tak? Czyli, że formułowali cele, posiadali odpowiednią motywację, tak? Wykonywali, skupiali się na określonych zadaniach. Czyli każdy z nas przede wszystkim może nie tyle jakby nauczyć się technik, ale zbudować podejście, które będzie sprawiało, że no, będziemy chcieli jakby osiągać, tak, szczyty w życiu swoim, prywatnym i zawodowym.
1: Ty, Maksymie, miałeś jakiś taki moment, że przez chwilę popadłeś w samozachwyt? Jak zobaczyłeś, jak się zmienia twoja sylwetka?
2: To znaczy może nie tyle to samozachwyt, a jakby napędzenie siebie do dalszej pracy, bo w momencie rzucenia przykładu, zdjęcia sprzed i po roku czasu zrzucenia tych 32 kg, jakby po prostu nie mogłem wytrzymać i musiałem się pochwalić całemu światu, że udało mi się osiągnąć coś takiego i faktycznie nigdy w życiu nie spotkałem się z taką ilością jakby pochwał, dzięki czemu złapałem jeszcze większego bakcyla, jeszcze bardziej chcę to robić i chcę pomagać innym ludziom właśnie jako trener.
1: Podkreśliłeś pochwalić się. Teraz mamy do czynienia często z różnymi social media, czyli chodzi mi na przykład o portale Facebook, Instagram. Tam ludzie skupiają się, mam wrażenie, nieco mniej na treningu, a bardziej na tym, żeby pokazać ewentualnie jego efekty, albo też to, jak ma się umięśnione ciało. No i pytanie do was, na ile uważacie to za zgodne z samym sobą, a na ile jest to związane z wpływem społeczeństwa z zewnątrz?
2: To może, nie wiem, czy nam taki przykład jakby odpowiedni na to miejsce, ale jakby kaloryfer u chudego chłopaka jest tak samo jakby ciężko wypracowany, jak duży biust u grubszej kobiety. O, to jest taki przykład, który jest właśnie w tym momencie kreowany na portalach typu właśnie Facebook, Instagram. No i duża część osób skupia się bardziej na tym, żeby zrobić sobie sesję na tle szafki, niż wziąć się po prostu do pracy i czuć się z tym lepiej.
1: A swoim zdaniem, Martyno, z punktu widzenia psychologa?
0: No z pewnością jakby tutaj osoby, które demonstrują swoje atuty w mediach społecznościowych, tak, no to jest to kwestia być może wzmacniania swojej pewności siebie, szukanie akceptacji i tak jak tutaj trener powiedział, no pytanie, co jest celem, tak, czy to, że ja chcę pochwalić się efektami swojej pracy i pokazać, ile wysiłku włożyłem, czy jakby celem jest to, żeby zebrać jak najwięcej lajków, tak, no i no tutaj trudno jakby negować negować to, że te osoby miałyby tego nie robić, dlatego że im to jakby pewnie sprawia satysfakcję, tak? Ale też gdzieś tam właśnie skupia uwagę, tak, odbiorców na tym, że liczy się wynik, tak? A jakby nie jest pokazana praca, która została tutaj włożona, tak? I to w pewnym momencie u niektórych osób może budzić coś takiego, że ja widzę, że ktoś przynosi efekty, ale ja nie wiem, jak to zrobić, ile to czasu wymaga, tak? Co musiałbym zrobić? I to też powoduje, że czasami mogą może brakować tej motywacji do podjęcia tego działania, tak, jeśli chodzi o sport, bo nie jest pokazane jakby po kolei kroki, które do tego prowadzą.
1: No ale te lajki kuszą, no.
0: Lajki kuszą, oczywiście, że tak. No z pewnością jakby tutaj to, że tyle osób lajkuje, tak, dane zdjęcia, będzie wpływało w sposób motywujący, ale też właśnie z jednej strony być może, jeżeli no nie widzimy tej drogi, nie mamy motywacji do tego, żeby to podjąć, ale inna strona medalu jest taka, że skoro innym osobom się udało, tak, jeżeli tyle tysięcy osób, tak, mogło tutaj wypracować sobie mięśnie, podjąć wyzwanie ćwiczeń, tak, to dlaczego tutaj ja bym nie miała tego zrobić? Czyli jakby też działanie tego jest takie, że ten sport trafia do, aktywność fizyczna, tak, rekreacja trafia do też szerszej grupy ludzi, czyli ogólnie rzecz biorąc myślę, że jakby cały ten klimat tego, że teraz no modne jest ćwiczenie i cała Polska ćwiczy, biega, no generalnie rzecz biorąc jest na plus, tak, bo jeżeli jakakolwiek droga prowadzi do tego, że my jednak schodzimy z kanapy, tak, i podejmujemy to wyzwanie, no to myślę, że działa to w sposób właśnie taki pozytywny, zachęcający.
1: Mówiliśmy o początkach treningu, o tym, co robić, jak już jesteśmy w trakcie tego treningu, ale jak sobie radzić z tym, gdy czujemy, że jesteśmy blisko na przykład wypalenia?
0: Wypalenie bardzo często wynika z tego, że nie przybliżamy się do celu, który sobie założyliśmy, tak? Że widzimy właśnie to, co też trener powiedział na początku, tak? Że nie widzimy efektów swojej pracy, tak? I jakby teraz tutaj kwestia tego, że właśnie wsparcie osób, które się na tym znają profesjonalnie, tak? Jak instruktorzy, trenerzy, tak? Dietetycy, lekarze, psycholodzy, pozwala jakby zweryfikować, czy rzeczywiście ten cel jest dobrze postawiony, tak? Czy my gdzieś tam po drodze nie popełniamy jakichś błędów, które jakby powodują, że my po prostu ten cel jest niemożliwy do osiągnięcia, tak? Czyli gdzieś tam weryfikacja tego, w jaki sposób jakby ta droga do celu przebiega, tak? I wtedy jakby kwestia właśnie tego wypalenia, czy ten cel jest realny, czy jest możliwy do osiągnięcia, czy zrobiłem wszystko, żeby faktycznie zwiększyć prawdopodobieństwo, że jest on osiągalny, tak? To jakby pozwala na to, żeby się przed tym wypaleniem chronić. Myślenie o tym, co mam zrobić, co zadania, ale też taka samoakceptacja, tak? Tutaj się odniosę do tego, co przed chwilą mówił Maksym, że właśnie samoakceptacja siebie, tak? Już na początkowym etapie, bo bardzo często ludzie mają takie błędne przekonanie, że jeżeli schudnę, jeżeli poprawię swoją sylwetkę, to zmieni się świat, że ludzie być może będą zupełnie odbierali mnie inaczej, tak? I bardzo często, jeżeli właściwie ja osiągnąłem ten cel, tak, ale widzimy, no, że świat się nie zmienia, tak, że nadal jakby to wszystko funkcjonuje tak samo, to może być przykładem frustracji, czyli samoakceptacja, tak, tego, że robię to dla siebie, a nie z powodu właśnie takich czynników zewnętrznych, żeby być inaczej akceptowanym, bo często właśnie to, że my później nie możemy jakby tego odczuć, tak, powoduje, że właśnie, no, widzimy, że pytanie, po co to robiliśmy, tak, i to jakby powoduje, że tej motywacji zaczyna już później brakować.
1: Miasto Młodości to audycja przede wszystkim kierowana do młodych ludzi. Co warto przybliżyć młodym osobom na początku tej drogi? Też kiedy oni może powinni zacząć? Czym powinni się zająć?
0: Jeśli chodzi o początek, to tak jak było wspomniane, ważna jest ta konsultacja z lekarzem, tak? Żeby jakby tutaj wyeliminować wszystkie czynniki, które mogą być problematyczne, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, tak? Jeżeli tą weryfikację przejdziemy, to jeśli chodzi o młodych ludzi, czy też nawet to, co czasami tutaj sugerujemy, pracując z rodzicami młodych zawodników, jest to, żeby ta dyscyplina sportu była dobrana do temperamentu, tak? Żeby tu tą motywację utrzymać. Czyli jeżeli są osoby, które będą dobrze się czuły w sportach zespołowych, które będą lubiły trenować w grupie, tak? Są osoby, które będą samotnie lubiły przemierzać ścieżki leśne biegając, tak? Są osoby, które będą lubiły trening siłowy. Czyli jakby trzeba obserwować, spróbować też różnych dyscyplin sportu. Czy sprawia mi frajdę pływanie, czy jazda konna, czy tenis, tak? Bo to doświadczenie będzie powodowało powodowało, że my właściwie trafimy w to, co nas najbardziej interesuje, czyli kwestia właśnie tego, że próbujemy różnych dyscyplin i patrzymy tak, co nam sprawia największą frajdę. Wtedy jakby ten wybór będzie zdecydowanie celowany.
1: A jest zatem jakiś sposób, żeby znaleźć taki złoty środek w tym, co chcemy robić?
0: Poprzez jakby doświadczenie w różnych dyscyplinach sportu czasami ujawniają się pewne predyspozycje. Są osoby, które mimo wszystko już marzą o grze w tenisa, no może nie będą miały predyspozycji takich, żeby tą dyscyplinę uprawiać zawodowo. Tutaj kwestia decyzji, czy na tyle to lubię, że po prostu wiem, że może w wyniku nie będzie, ale sprawia mi to ogromną frajdę i robię to dla siebie. Czy też na przykład mam fizyczne predyspozycje do tego, żeby świetnie pływać. Ale nie wszystkie osoby lubią wodę. Czyli właśnie kwestia trochę też testowania siebie, też korzystania z takiej pomocy z zewnątrz, dlatego że osoby, które są trenerami, instruktorami, też widzą pewne predyspozycje, które mogą powodować, że my w tej dyscyplinie sportu osiągniemy sukces, tak? Jakby poleganie na tym też będzie powodowało, że mamy tutaj jakby szerszą perspektywę tego, że ja mogę coś tutaj osiągnąć. Czyli pytanie właśnie, co jest dla nas ważne, tak? Czy tylko frajda, czy też jakby chcemy wzmocnić to poprzez to, że mamy jakiś cel wynikowy, tak? Jakby tutaj ta sugestia będzie na pewno pomocna.
1: To żeby tak zachęcić, jakie możemy podać takie plusy ćwiczenia na siłowni?
2: Może jeszcze raz na swoim przykładzie, jakby ja z rozmiaru XXL zszedłem do L. To jest taki jakby największy chyba mój sukces. Dodatkowo czuję się super. Moja jakby i samoocena i pewność siebie wzrosła o 100%. Otwieram się do ludzi, nie mam problemu jakby z nawiązywaniem nowych kontaktów. Moje życie osobiste całkowicie się przewróciło do góry nogami, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Czyli można powiedzieć, że dzięki temu, że inni nas akceptują, też my akceptujemy samych siebie, tak?
0: Na pewno tak to działa, no po prostu warto gdzieś tam sobie budować przekonanie, że sport jest fajny, sport to są endorfiny, to jest poczucie pewności siebie. W trakcie uprawiania sportu gdzieś tam przełamujemy granice, które budują nam takie przekonanie, że my jesteśmy w stanie pokonać trudności też w innych sferach życia i bardzo często osoby, właśnie ten sport pomaga do tego, że jeżeli się pojawią jakieś trudności, to ja wiem, skoro potrafiłem, tak, przebiec 10 kilometrów w mrozie, wietrze i śniegu, tak, i było mi ciężko, ale dałem radę, to dlaczego w innych sytuacjach mogę sobie nie poradzić? Dam radę.
1: No dobrze, no to czego moglibyśmy życzyć młodym osobom tak na koniec w związku ze sportem?
2: Wytrwałości, rozsądku.
0: A ja przede wszystkim życzę tego, żeby ten sport był przyjemnością i żebyśmy po każdym treningu, tak, powiedzieli sobie świetnie, jestem krok do przodu. To jest ta kolejna mała cegiełka, którą tutaj dla siebie dołożyłem, żeby ten mur silny budować.
1: To tego wam życzymy. Gośćmi Miasta Młodości była Martyna Nowak, psycholog sportu z Uniwersytetu SWPS i Maksym Ziółkowski, trener personalny. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Mężczyźni potrafią gotować?
5: Tak, myślę, że... Znaczy nie chciałbym tutaj się od razu w konflikt między kobietami kucharzami a mężczyznami kucharzami uwikłać, ale, bo on wydaje mi się trwa, ale tak, mężczyźni umieją gotować. Jest to dużo kucharzy, którzy to potwierdzają.
4: I dzisiaj o gotowaniu będziemy rozmawiać, nie tylko męskim, ogólnie o gotowaniu. Karol Kwiatkowski w studiu, bloger kulinarny, autor bloga Gruby Wałek. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry.
4: Czym jest dla ciebie gotowanie?
5: Ojejku, to jest dosyć złożony temat, bo z jednej strony to sposób na zaspokojenie podstawowej potrzeby w taki dość kontrolowany sposób, ponieważ kiedy ja gotuję, to dokładnie sobie mogę wybrać produkty, z których to robię, wiem co jem, wiem jak to przygotowuję, więc co mi grozi lub nie, to jedno. A drugie to też myślę taki relacyjno-społeczny sposób na spędzanie czasu z innymi ludźmi, z moimi bliskimi, ponieważ albo często gotuję coś dla przyjaciół, albo gotuję razem z nimi, albo kiedy wpadam na weekend do mamy, to gotuję coś, co jej akurat niekoniecznie smakuje.
4: Bo zazwyczaj tak jest, że nasze mamy mają trochę inne kubki smakowe.
5: Trochę inny smak i trochę inne produkty, które lubi, a ja czasami przywożę coś dziwnego, co zje przez szacunek, ale czego już niekoniecznie, co już niekoniecznie docenia. Więc tak, no myślę, że to są takie dwie rzeczy. Jedna to po prostu, żeby zjeść, żeby to było smaczne, zdrowe i dobre, a druga to, żeby spędzić miło czas z bliskimi.
4: A powiedz, od czego się u ciebie zaczęło? To było tak, bo ja często teraz obserwuję na przykład programy telewizyjne o gotowaniu i jak widzę sześciolatków, którzy przygotowują przegrzebki, to po prostu mam ciarki na ciele. I tak się zastanawiam, czy u ciebie też zaczęło się w tak młodym wieku, czy to przyszło z czasem?
5: Młodym, ale nie od przegrzebków. Bardzo młodym, ja tego nie pamiętam swoją pamięcią, ale zostało mi to powiedziane, że jak miałem kilka lat, chodziłem, nie wiem, tam do zerówki, czy do pierwszej klasy jeszcze szkoły podstawowej, często moich rodziców nie było w domu, gdy wracałem, więc musiałem sobie poradzić sam. I czasami nie znajdowałem obiadu, który na mnie miał czekać, więc zostałem kiedyś przyłapany na dosłownie gorącym uczynku przez tatę, który wrócił wcześniej do domu i zobaczył, jak usmażyłem jajecznicę, nie spaliwszy domu, nie poparzywszy siebie, i co najlepsze, ona była zjadliwa, więc wiedziałem, gdzie jest sól. No nie wiem, czy to jest super przedsięwzięcie jak na siedmiolatka.
4: No wiesz, no jajecznica to też duże dokonanie.
5: Tak, no dzisiaj te przegrzebki trochę zawyżają poziom, ale to było parę lat temu, wtedy nie było pewnie jeszcze przegrzebków w Polsce tak łatwo dostępnych jak jajka.
4: Dokładnie, nikt o tym do końca nie wiedział. Okej, teraz gotowanie, tak jak powiedziałeś, to jest zaspokajanie między innymi potrzeb, ale też jedną z twoich potrzeb jest prowadzenie bloga kulinarnego, Gruby Wałek się nazywa. Co to za projekt?
5: To jest projekt, który zrodził się z jakby dwóch tęsknot. Pierwsza z nich to była taka, że powiem to, chciałem być po prostu drugą Magdą Gessler.
4: O nie, tak nie można, jest jedna królowa.
5: Ja już to zrozumiałem.
4: Pogodziłeś się z tym już?
5: Pogodziłem się z tym już, zająłem sobie swój kącik, w którym jest mi dobrze. Ponieważ dużo gotowałem, moich wielu przyjaciół bardzo dużo u mnie jadło, to też często o tym rozmawialiśmy, czy zrobienie bloga nie byłoby czymś fajnym. Tak jeszcze bez takiej koncepcji, jak powinno się mieć, tak, żeby wiedzieć, w którą stronę ten blog miałby pójść, co tam będę gotował. I kiedyś pod wpływem impulsu go po prostu założyłem. To była taka iluminacja, łączenie z kosmosem, nie? Nazwa, logo, wszystko powstało nagle podczas jednej sesji przy komputerze nad tym wszystkim. I ta idea, czym ma być Gruby Wałek i co to za blog, zrodziła się później. To, jaką kuchnię tam proponuję, to już zaczęło się wykształcać w trakcie kolejnych potraw, robienia kolejnych przepisów, prób różnych nowych rzeczy. I to jest taka kuchnia, która może dzisiaj niekoniecznie też się wpisuje w trend, bo ona jest sugarful, fatful i wszystkie te niezdrowe.
4: Nie, o diecie na razie nie rozmawiamy.
5: Tak, nie, no zależało mi na tym, żeby gotować prosto z tego, co jest dostępne, żeby to nie było takie gotowanie, które mnie na przykład bardzo zniechęca, kiedy, nie wiem, ktoś dobra, super, że był, ale już niekoniecznie super, kiedy radzi tobie, gdy chcesz ugotować coś takiego, każe ci jechać po pieprz do Antananarywy na Madagaskar, bo to jest takie hello, że nigdy w życiu tam nie pojadę. Pójdę albo do lokalnego sklepu, albo do jakiejś sieci i kupię go tam, w najlepszym wypadku na jakimś targowisku bardziej sprawdzonego producenta czy sprzedawcy. Więc to było takie gotowanie i jest w sumie proste, z rzeczy, które są dostępne i takie, które chciałbym, żeby nie przerażało, bo ja też na początku niekoniecznie umiałem gotować. Myślę, że tego się uczysz dopiero, kiedy zrobisz coś kilkanaście razy, tak jak ja bezę. W końcu mi zaczęła wychodzić, tak? Ale w międzyczasie zmieniłem mieszkanie, więc już jest inna wilgotność powietrza, inne wszystko.
4: Stąd wszystko.
5: Inny piekarnik i myślę, że trzeba będzie znowu zacząć od zera.
4: Czyli Gruby Wałek to był spontan?
5: To był spontan, tak. I chodziło o to, żeby to było takie gotowanie, które nie przeraża z tego, co jest pod ręką.
4: Opowiedziałeś teraz przed chwilą o tym, że to jest takie łatwe gotowanie, w sensie nie są to jakoś mega skomplikowane potrawy i te składniki są łatwo dostępne, ale czy możesz określić rodzaj kuchni, jaką robisz? Nie wiem, to jest tylko kuchnia włoska, czy kuchnia francuska, czy po prostu to jest jakiś miszmasz smaków?
5: Wiesz, to bardziej miszmasz. No i, bardzo lubię kuchnię polską, taką tradycyjną i...
4: Schabowy?
5: Też, ale też taką bardziej tradycyjną, co dopiero niedawno relatywnie zacząłem odkrywać, kilka lat temu, kiedy powstała Polona w sumie i kiedy Muzeum Pałacu w Wilanowie utworzyło tam, powiedzmy w cudzysłowie, swoją kuchnię. Z obu tych źródeł zacząłem się dowiadywać o istnieniu różnych bardzo starych książek i starych przepisów, które kiedy zaczynałem czytać. I okazało się, że w książce tam Obiady na trudne czasy ktoś prosi, żeby do jakiegoś deseru, trudne czasy i deser, to już jakby, nie? Co to były za trudne czasy? Dodać litr araku i 2 kg truskawek, to w ogóle było takie, o wow, po pierwsze to jest na trudne czasy, hello, a po drugie okazuje się, że no ten okres powojenny tych ostatnich kilkudziesięciu lat PRL-u, kiedy było dużo mniej dostępnych produktów w Polsce, trochę nadwyrężył tę kuchnię, chociaż z drugiej strony spowodował, że ona jest bardzo pomysłowa. A okazuje się, że wcześniej nie wiem, XVIII-XIX wiek, to była przebogata kuchnia, pełna takich smaków, przypraw, mięs, warzyw, których się dzisiaj dopiero stara przypomnieć.
4: I teraz do tego pomału wracasz, tak?
5: Pomału wracam, ale oczywiście daleko mi jeszcze do tego, co znajdziemy w Polonii, albo co robią kucharze z Wilanowa, ale to mnie bardzo fascynuje. To jest jakby jeden obszar tej kuchni, takiej polskiej odkrywanej, ale takie klasyki jak schabowy, kotlet mielony, oczywiście też są zawsze super ekstra. Drugi obszar to trochę taki miszmasz tego, co po prostu lubię, czyli tak, kuchnia włoska, blisko wschodnia, tu nie bardzo rozróżniam na arabską i izraelską, bo to są bardzo podobne przyprawy, chociaż myślę, że
4: kucharze ktoś mógłby się obrazić.
5: Z obu tych narodów mogliby trochę powiedzieć nie, ale w takim pierwszym odruchu, jak gdzieś tam jesteś i coś jesz i nie wiem, tutaj masz kmin rzymski, tu masz kmin rzymski, tu masz hummus i tu masz hummus, to zaczynasz to trochę traktować
4: jako
5: coś wspólnego bardzo. No, więc to w sumie takie trzy obszary. Polska, gdzieś tam włoska, no bo ona jest taka względnie wdzięczna, niby prosta.
4: A jeszcze wrócę do tej właśnie kuchni polskiej sprzed lat. Co to są za potrawy? Bo tak naprawdę to chyba niewiele osób kojarzy tę kuchnię.
5: Tak, żeby ją nazwać teraz i powtórzyć, to byłoby mi ciężko nawet, bo te przepisy czasami mają 3-4 strony w tych książkach.
4: I bardzo ciekawe nazwy tych potraw
5: są rozbudowane. I bardzo ciekawe nazwy i często też przygotowanie takiej potrawy to nie jest 20 minut, tak jak byłoby nam najwygodniej w tempie tego, co się dzisiaj dzieje w naszych życiach, móc gotować. Tu też należy się weganom. Ja jem mięso, więc na przykład wszystkie potrawy z dziczyzny, nie wiem, jelenina, dziki, czy przywracano, ale tak naprawdę przecież zapomniano na długie lata gęś, czy kaczka. To się dopiero teraz pojawia. Myślę, że to też trochę...
4: I to też bardzo pomału.
5: Pomału i trochę to jest też za sprawą telewizji, która trochę generuje te trendy, tak? Jest dużo programów kulinarnych, jest wspomniana już Magda Gessler, którzy są troszkę ambasadorami takich potraw, tak? Że to też nie jest takie drogie, nie jest takie trudne w przygotowaniu, żeby trochę jeść więcej niż najtańsze, naszpikowane antybiotykami mięso drobiowe. Takich przepisów w kuchni staropolskiej jest dużo. Jest też dużo przepisów, które nie rozumiem, bo okej, kwarta, to jeszcze rozumiem, że to jest tam 250 ml, ale nazwy niektórych czynności
4: tak,
5: są
4: to
5: dzisiaj
4: prawda.
5: Niezrozumiałe, no i tu z pomocą przychodzi właśnie na przykład Wilanów, który trochę tłumaczy te przepisy, co należy zrobić, jak już masz te 2 kg gęsiny na placie kuchennym i
4: co
5: tak trafiasz na czasownik, który
4: czyli co wykonać dalej, dokładnie.
5: Nie, że gotuję, tylko coś.
4: Jasne, chciałem zapytać o inspiracje, ale tuż o tych inspiracjach trochę powiedziałeś, bo rozumiem, że podróże często, właśnie ta kuchnia polska. Czy coś jeszcze cię inspiruje w kuchni?
5: Wiesz co, inni ludzie, tu niekoniecznie może Magda Gessler czy znani kucharze, ale bardziej mnie jara to, co wie tylko na przykład jedna osoba, tak? Jestem gdzieś, nie wiem, z znajomymi na Warmii, jeździmy sobie po wszystkich wioskach dookoła Olsztyna, robimy różne rzeczy, zwiedzamy różne miejsca i nagle się okazuje, że gdzieś po środku wsi jest otwarta knajpa, restauracja, kawiarnia, co już jest w ogóle wow, że na wsi, która ma 20 domów, jest jakaś post-hipisowska kawiarnia otwarta i są tam pierogi, które wylepia na miejscu jakaś babcia, więc to jest super, jak spróbujesz i ci smakuje i nie jadłeś tego wcześniej, żeby spogadać z taką osobą, zapytać jak to robi, czego używa, skąd się wziął ten przepis, bo najczęściej to są takie zmodyfikowane w danym domu, u tej danej babci.
4: Regionalizmy, prawda?
5: Bardzo regionalne i ograniczone obszarowo przepisy, których nigdzie indziej nie zjesz. Nie znajdziesz pewnie też w książkach, bo kto oprócz ciebie wówczas w tej wsi dotarł do takiej babci. Więc to są takie perełki, które można sobie gdzieś wyszukać, od kogoś usłyszeć. I to nie po to, żeby tam, wiesz, mieć swoją taką książkę kucharską, tajemną.
4: I nikomu nie mówić.
5: Nikomu nie mówić, bo ja się chętnie dzielę różnymi mykami, sekretami. Ale to jest najcenniejsze, no, bo te modne, głośne rzeczy zawsze znajdziesz, bo one są gdzieś zapisane, albo w internecie, albo na papierze, w printzie.
4: A takich ludzi, których spotykasz, nie mają problemu z tym, żeby ci o tym opowiedzieć, bo kucharze,
5: problemu nie
4: kuchni...
5: mają, natomiast czy mówią prawdę, to najczęściej okazuje się dopiero w twojej kuchni, tak? Przy okazji pierogów to nawet jeszcze jest takiego rozumowego ogarnięcia. Ktoś ci mówi, mniej więcej wiesz, jak się robi pierogi.
4: Ja uwielbiam te sformułowania, wiesz, na oko.
5: A to tak, tego też niestety używam, ale to dlatego, że gotowanie jest chyba też bardzo prywatne. Niektórzy lubią coś bardziej wysmażonego, inni mniej. Niektórzy wolą więcej przypraw, inni mniej. Więc...
4: Ale ciasto na pierogi na oko?
5: No tak.
4: Trzeba być bardzo doświadczonym chyba.
5: Prawda, tak. Ja już przestałem ważyć w większości rzeczy, chyba że robię coś pierwszy raz i rzeczywiście to na oko albo szklanka, przy czym moja szklanka to niekoniecznie będzie ta sama pojemność co twoja. No to jest też ekstra, no robisz i nagle coś się dzieje nie tak, już widzisz, więc musisz reagować, jak wiesz jak, to jeszcze może się uratujesz, jak nie, to trochę gorzej.
4: Nie wiem, czy to jest ekstra, ja bardzo nie lubię takich sytuacji, właśnie wczoraj miałem taką przygodę, że wszystko szło dobrze i nagle nie wiedzieć dlaczego coś się zepsuło. To skoro jesteśmy o tym przy tym próbowaniu przepisów i gotowaniu, ty umieszczasz na swoim blogu przepisy. Powiedz, czy to jest tak, że na przykład raz przygotowujesz taką potrawę i wrzucasz już przepis, jesteś pewny, że to ludziom wyjdzie? Mhm. Czy próbujesz na przykład, nie wiem, 10 razy i za każdym razem masz 5 testerów, którzy próbują i mówią, o dobra, ta wersja była okej.
5: Okay. Zależy. Jeżeli mi wychodzi wszystko gładko, nie mam niespodzianek w trakcie i to jest generalnie dość prosta potrawa, no bo takie wolę, bo też nie spędzam w kuchni jakoś strasznie dużo czasu, bo go nie mam po prostu aż tyle, żeby go przeznaczyć na gotowanie, to wtedy to jest szybka piłka. Na blogu nazywam to szybkim numerkiem, tak? Czyli obiadem, który można zrobić dosyć szybko, w miarę tanio i łatwo. Natomiast jeżeli jest tak jak z rzeczoną bezą, kiedy po pierwsze wiedziałem, że to jest trudna rzecz, po drugie przeczytałem kilkanaście przepisów i każdy się trochę różnił. Mm. No i potem zaczynasz testować i nie wychodzi, i nie wychodzi, i nie wyrasta, albo nie schnie. No to wtedy nie, oczywiście.
4: Robię szukasz
5: notatki,
4: tego.
5: Szukam dotąd, aż to znajdę, przy czym wiem, że znowu moja kuchnia, moje naczynia, moja wilgotność powietrza,
4: wszystko ma znaczenie.
5: Może się zadziać to zupełnie inaczej.
4: A masz taką w sobie odpowiedzialność? Zastanawiasz się, jak wrzucasz taki przepis na bloga i myślisz sobie, a jak nie wyjdzie i co ci ludzie powiedzą?
5: Nie, wiesz, szczerze mówiąc nie, ponieważ no, jeżeli wiem, że mi wyszła, pamiętam, że nie umiałem gotować. Dobra, pewnie z każdym rokiem, kiedy gotuję więcej, troszkę umiem więcej, więc gdzieś się ta granica przesuwa. I wiem, że to są proste rzeczy, no bo nie każę nikomu nadziewać kaczki, a potem piec jej zawiniętą w ciasto drożdżowe. No to raczej każdemu wyjdzie. Jeśli by nie wyszło, no to oczywiście mogłem się gdzieś pomylić, tak? Czasami robię taki przepis, gdzie o jednym składniku zapominam i dopiero po komentarzu kogoś, ej, a te jajka to gdzie? Wszystko w głowę i szybko to aktualizuje. A jeżeli komuś nie wyjdzie, no to oczywiście pół winy biorę na siebie. Mogłem ja popełnić błąd i nie wiem, no to jest blog, więc można napisać maila, zagadać na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek.
4: I się dogadać.
5: Ale nie boję się tego, że komuś nie wyjdzie i coś powie złego. No jeśli coś nie wyszło, to niech się skontaktuje i zobaczymy, no. Mhm. Albo ja się czegoś nauczę, albo on.
4: Trzeba mieć szkołę, żeby gotować?
5: Nie, myślę, że nie. Fakt, że jak bywam czasami na jakichś warsztatach kulinarnych, na których są uczniowie z szkół gastronomicznych, młodsi ode mnie o kilka lat i kroją jak w Masterchefie cebulę, a ja robię to 10 razy wolniej i no dobra, nie zacinam się już nożem, bo bardzo uważam.
4: Już nie jest ten etap.
5: Już nie jest ten etap, ale robię to wolniej, nieporadnie, to czuję się gorszy, ale tak to myślę, że jeżeli chcesz gotować, lubisz, to nie chcę w takie banały popaść, tak? Ale jeżeli smakują ci różne rzeczy, lubisz kombinować, próbować i robić to jeszcze z przyjaciółmi, no to nie wiem, czy szkoła jest potrzebna. Jeżeli ktoś chce być super ekstra kucharzem w wielogwiazdkowej restauracji, to może bardziej, chociaż pewnie też niekoniecznie, bo są też ludzie, którzy nauczyli się wielu rzeczy sami, a potem już w drodze kariery, pracy w różnych restauracjach z różnymi ludźmi, uczą się jeszcze więcej, więc szkoła pewnie jest dobrym punktem wyjścia, ale myślę, że niekoniecznym.
4: Pytam o to, bo czasami się zastanawiam, obserwuję, jak młodzi ludzie popadają w jakieś, no nie chcę mówić w depresję, ale w zakłopotanie, kiedy na przykład opuszczają swoje rodzinne gniazdko, gdzie mieli codziennie gotowe śniadanie, gotowy obiad, gotową kolację zrobioną przez mamę. Wyjeżdżają powiedzmy na studia i w pewnym momencie okazuje się, że jedzenie fast foodów, takich łatwo dostępnych w restauracjach, przestaje być fajne. Mamy ochotę na, nie wiem, żurek albo na mielonego i okazuje się, że ci ludzie nie potrafią nic zrobić i wtedy rośnie w nich frustracja i jakby co zrobić wtedy, w takim przypadku? Poddać się czy walczyć?
5: Nie, no walczyć! Ja doskonale wiem, o czym mówisz, bo pamiętam, jak zacząłem studia i właśnie przeżyłem ten szok. To trwało kilka miesięcy, kiedy o kurde, nie ma śniadania, muszę zrobić je sobie sam. Jak wrócę wieczorem, to też nic nie zjem, jeśli sobie nie zrobię. I były takie czasy, że to mnie skompromituje. Brałem ugotowany ryż z domu, od mamy i na przykład słoik zupy po to, żeby było mi łatwiej. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że ugotowany ryż, słoik zupy to jeszcze, na drugi dzień albo dwa dni później, bo na przykład na drugi dzień jesz coś innego, nie bardzo nadaje się już do jedzenia, a na pewno już nie jest taki jak ten na świeżo.
4: Nie jest to spełnienie marzeń.
5: Nie jest to spełnienie marzeń. No i kilka takich nieprzyjemnych sytuacji sprawia, że jednak zaczynasz szukać. Owszem, trafiasz na gotowe produkty w sklepach czy w fast foodach, to znowu nie jest to i potem jakby nie masz już wyjścia. Albo umrzesz z głodu, albo zaczniesz coś gotować. I potem się okazuje, że dobra, no może mielonego nie zrobię od razu, albo schabowego. Ja bardzo długo nie robiłem nic z mięsa właśnie przez to, że w ogóle bałem się tej obróbki. Co to ja mam w ogóle dotknąć gotowego mięsa? Bardzo lubię i jem, jak mówiłem na początku, ale to mnie przerastało. zaczynałem od warzyw, no a później rozszerzasz stopniowo, tak? Im czujesz się pewniej, tym gotujesz więcej, do tego bym zachęcał, tak? Bo wszyscy umrzemy, wszystkie.
4: Nie, tak pesymistycznie nie kończmy, nie, spokojnie. Jeść trzeba.
5: No nie wiem, to jak jem źle, to od razu mam mniej energii, słabsze pomysły, gorszy humor. Jak dbam o to, co jem, żeby było świeże, fajne i dobre, to jest wszystko lepiej. Może to efekt placebo, ale jeśli tak, to też super.
4: To też super. Karol, no ale od czegoś trzeba zacząć z tym gotowaniem? Od czego? Od przeglądania przepisów?
5: Tak sobie myślę też, jak ja zaczynałem. Zaczynałem od tego, żeby próbować najpierw gotować te takie ultra podstawowe rzeczy samemu. Tak, jajecznicę ogarnąłem w wieku 7 lat.
4: Już po studiach miałeś łatwiej.
5: Na studiach miałem już nieco łatwiej. Później już sobie przetrenujesz jakiś taki zestaw rzeczy znanych z domu, kilka najbardziej takich, które ci utkwiły w pamięci lub smakowały, no to zaczynasz szukać i wtedy te przepisy się pojawiają jakby automatycznie. Zacząłem je czytać trochę na blogach, trochę w książkach kulinarnych mojej mamy, które sobie fotografowałem, kiedy do niej przyjeżdżałem. Trochę jakieś jej notatki i przepisy.
4: A dzwoniłeś do mamy?
5: Tak, czasami.
4: Mamo, gotuję zupę, co dalej?
5: Tak. Czasami dzwoniłem, albo... dzwoniłem, jak już kupiłem niby wszystkie rzeczy, wydawało mi się, że wszystkie rzeczy na jakąś potrawę, dzwoniłem, ej, a jak ty robisz to i to? No i ona mi tłumaczy, na przykład w drugim kroku okazuje się, że brakuje kluczowego składnika, nie? Już nerw, trzeba znowu iść do sklepu. Fajnie sobie zacząć od tego, co się gdzieś zna z domu, żeby móc porównać smak. Jakby wtedy masz taką, wiesz, czy te czynności, które robiłeś, prowadzą do celu, czy nie bardzo. A w drugim kroku myślę, że można sobie czytać. No i dużo gotować, tak? Jak coś się nie nadaje do jedzenia pod względem smaku, no to zawsze jest do uratowania, bo możesz to przyprawić. Mhm. Jak nie dosmażysz mięsa, no to dobra, lepiej nie. Ale zazwyczaj jest tak, że no, nie będzie wyglądało jak fine dining, ale będzie zjadliwe, więc...
4: Da się zjeść.
5: Da się zjeść.
4: Mówisz, że... Znaczy, mam wrażenie, że stawiasz na początek na improwizację, w sensie takim, że nie trzymajmy się do końca przepisów? O to chodzi?
5: Nie. Na początek stawiałbym na rzeczy, które znamy, bo wydaje mi się, że będzie łatwiej je zrobić. Natomiast improwizacja pewnie przychodzi później. Ja się na początku kurczowo trzymałem przepisów. Kupiłem sobie już elektroniczną wagę, żeby
4: co do grama
5: wymierzyć, tak jakby gram w te czy we w te przy różnych podstawowych przepisach miał aż takie znaczenie. Nie ma. A ta improwizacja przychodzi później, no bo jak już trochę kojarzysz, jak co smakuje, jakie ty coś z czym połączysz, trochę już masz tę miarkę w oczach, no to już...
4: Już możesz robić na oko.
5: Na oko, tak. I trochę sobie improwizować. Nie wszystkie improwizacje są udane, tak? Jak zrobiłem sernik bazyliowy, to było spoko. Jak zrobiłem ciasto czekoladowe z rozmarynem, to też było spoko, ale... Były takie improwizacje, które zakończyły się rozlanym na mnie i na podłodze sernikiem, który jednak się nie upiekł przez godzinę. I rano zamiast sernika do kawy był płacz i nerwy, i złość, i rozczarowanie.
4: Doskonale wiem, o czym mówisz. Ja jestem 100% zwolennikiem improwizowania i naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz wykonałem jakąś potrawę, a często przeglądam przepisy. Pamiętam, kiedy ostatni raz wykonałem jakąś potrawę zgodnie z przepisem. Zawsze coś zmienię. No tak jak mówisz, efekty są tego różne. Czasami jest to naprawdę super i odkrywam się, wow, zamiast tego składnika można dodać coś innego, a czasami faktycznie można się srogo zawieść na swojej pomysłowości. Czy w kuchni istnieją jakieś zasady, o których powinny pamiętać młode osoby zaczynające swoją przygodę z gotowaniem? Takim gotowaniem, wiesz, nie blogowym, tylko gotowaniem w domu na własne potrzeby.
5: Takie dwie, których ja zawsze przestrzegam, to pierwsza zasada to pamiętanie o tym, że nóż jest ostry. To taka dla własnego bezpieczeństwa. Druga, nie wiem, może to wynika z jakichś też przepisów PHP, tylko nie poznałem ich nigdy, ale też... Okej, stół zawsze staram się mieć czysty po każdej jednorazowej czynności, ręce też, a na przykład jeżeli spadnie mi coś na podłogę, to zostawiam to tam do czasu, aż skończę, bo nie wiem, jakoś to może moja nerwica, neuroza, obsesja, ale wydaje mi się, że jeżeli teraz tymi bezbakteryjnymi dłońmi dotknę podłogi przez przypadek, po której chodzę na przykład w butach, bo przecież wpadam do domu czasami w butach na szybko po coś i przebiegam, no to od razu wszystkie bakterie trafiają do jedzenia, więc staram się, jeśli coś spadło na podłogę, to zostaje to tam do zakończenia procesu gotowania i jak zacznę sprzątać, to dopiero...
4: Chyba, że ktoś ma psa w domu, to...
5: Tak, to wtedy mu może wylizać, ale oj, są takie rzeczy, żeby lepiej nie je. No to tak, ostry nóż, podłogę sprzątać dopiero po zakończeniu i generalnie starać się trzymać no wszystko czyste, z czego się korzysta, bo niektóre rzeczy z niektórymi nie powinny się łączyć. Ta beza na przykład, tak? Jeżeli wpadnie ci odrobina żółtka do białek, to nie wyjdzie. To są takie dwie pierwsze zasady. No i trzecia, też taka ogólna, to taka, żeby jednak, nie wiem, mi towarzyszy lęk zawsze, kiedy robię coś nowego albo coś gotuję, to żeby, jeżeli komuś też towarzyszy, no to próbował to jakoś ogarnąć, przezwyciężyć, bo tam się nie dzieje nic strasznego. Inne, no to takie, które są związane z jedzeniem, łączeniem przypraw ze sobą, smaków, no to jest, pewnie jest ich miliardy, więc tego chyba się nie ma co uczyć. No warto sobie potestować różne rzeczy. Jeśli coś ci smakuje w restauracji, to być może zapytać, jak to było zrobione.
4: Oczywiście
5: wtedy
4: powiedzą.
5: Pewnie nie dostaniesz pełnej odpowiedzi.
4: Ostatnio próbowałem wyrwać przepis na sernik dyniowy, ale nie wyszło.
5: Nie poszło.
4: Karol, przygotowałem dla ciebie taki krótki test.
5: Wyjdzie, że nic nie umie.
4: I tak naprawdę ten bloger okaże się w ogóle niegotujący. Podam ci kilka składników, takich, które są dosyć łatwo dostępne i które możemy mieć zazwyczaj w lodówce. I chciałbym, żebyś wymyślił tak na szybko z tego potrawę, okej? Okay? Dobra, to pierwszy zestaw mam taki. Pomidory, czosnek, mąka i jajko.
5: No trochę tu brakuje, ale...
4: Znaczy nie, okej, okay, umówmy się, że to są główne składniki. Oczywiście możesz sobie do tego dodawać inne rzeczy. Na tym bazujemy, ale możesz dodać, nie wiem, wodę, cokolwiek.
5: Dobra, no to tak. Gdybym był na pierwszym roku studiów, to w wersji hard zrobiłbym... powiedzmy takie wytrawne pancake'i i do tego podstawowy sos pomidorowy z czosnkiem. No bo wystarczy ten czosnek podprażyć na odrobinie oleju, wylać te pomidory, przyprawić solą i pieprzem i właściwie, okej, to nie będzie jakiś super ekstra sos pomidorowy, ale nie trzeba go niczym zaprawiać, niczego więcej dodawać, chyba że ma się jeszcze jakieś przyprawy. A z mąki i jajka, no to bez wody na przykład, czy odrobiny mleka, no to naleśniki czy makaron może być trudno zrobić. Albo jeszcze inaczej, i to będzie proste, można zrobić szakszukę, po prostu podgrzać te pomidory, które się ma. Nie wiem, czy w puszce, czy surowe.
4: Nie, nie, jest zostawmy to tak, surowe, tak, tak.
5: Więc można pokroić te pomidory, podsmażyć je z czosnkiem na odrobinie oliwy, masła, czego tam kto używa. I potem to jajko wbić do tego sosu. Ono tam zetnie się do formy takiej, która będzie przypominała troszeczkę jajko sadzone na przykład, czy gotowane, a mąkę możemy odstawić na półkę.
4: Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś jest bezglutenowcem. Dobra, drugi zestaw mamy. Migdały, śmietana, serek mascarpone i pistacje.
5: To by może być na słodko, tylko brakowałoby cukru.
4: Umówmy się, że możemy dodawać.
5: Możemy dodać. Tak. Dobra, to jeszcze jeśli mamy do tego jeszcze mikser, to już w ogóle super ekstra, bo taki serek mascarpone można najpierw zmiksować z cukrem. Jeżeli to jest takie zwykłe opakowanie, tam 250 gram załóżmy, no to nie wiem, zależy jak kto słodko lubi, 2, 3 łyżki, 4, 8, 10, 12. Miksujemy ten serek mascarpone z cukrem, wlewamy tylko tu powolutku i znowu na oko śmietanę, cały czas miksując, żeby ta konsystencja nadal była dość zwarta, ale jednak, no nie tak jak ser z cukrem ubity. I co tam było? Migdały, pistacje.
4: I pistacje.
5: Można to podprażyć na suchej patelni, pokroić, podprażyć na suchej patelni, albo wrzucić surowe, posypać na wierzch. I super ekstra. Ja lubię kiedyś taki tylko z chałwą. Krem z mascarpone.
4: Cieknie mi już ślinka pomału. Trzeci zestaw. Ziemniaki, kozi ser, papryka i suszone pomidory.
5: O Boże, to brzmi dobrze. Z tego pewnie zrobiłbym zapiekankę. Ziemniaki najpierw można obrać i ugotować. Generalnie ziemniaki się gotuje tak około 20 minut w całości, żeby były miękkie. Można te trochę krócej, na przykład 15, żeby się nie rozgotowały, bo po ostudzeniu można je pokroić, ułożyć w jakimś naczyniu żaroodpornym, ceramicznym do pieczenia, czymkolwiek tam mamy. Na spodzie popruszyć tym kozim, tak? Kozim serem.
4: Tak, kozi ser sobie wymyśliłem.
5: Na wierzchu położyć paprykę, potem przykryć na przykład jeszcze jedną warstwą ziemniaków i to będzie bardzo sucha zapiekanka, ale jeśli znowu mamy śmietanę, bo została nam
4: z pierwszego zestawu, z drugiego, tak.
5: To można wymieszać ją z tym jajkiem, które wprawdzie raz już zjedliśmy w szakszuce, ale może będzie jeszcze jedno.
4: Może były dwa, no w sumie.
5: Solą, pieprzem, jakimiś przyprawami, które lubimy. Rozmarynem, koperkiem, świeżą pietruszką i takim sosem polać to wszystko po wierzchu i wstawić do piekarnika na też, znowu na oko. Wszystko jest albo gotowe do zjedzenia, bo jest surowe, jadalne, albo ziemniaki w piecu już wcześniej ugotowane nie potrzebują wiele czasu, więc można to upiec, nie wiem, tam 15, też 20 minut, żeby ten sos się, powiedzmy, zarumienił. Zarumienił to znaczy zmienił barwę na ciemniejszą.
4: Dziękuję, że takie rzeczy tłumaczysz. Nie bez przyczyny wymyśliłem sobie ten test.
5: O Boże,
4: bo... Tak, już po nie. Nie mam czwartego zestawu.
5: Już zacząłem się denerwować.
4: Spokojnie, wiesz, kolejne byłyby strasznie trudne. Bo tak mi się wydaje, że możemy ugotować coś z niczego.
5: Możemy.
4: Często jest tak, że znajdujesz w lodówce 4 składniki i można naprawdę wymyśleć coś pysznego i wspaniałego. Wystarczy ruszyć głową, a nie załamywać się, ojej, mam tylko ziemniaki, kozi ser, paprykę i suszone pomidory, prawda? Często tak gotujesz z takich składników, które ci zostają na przykład?
5: Często może nie, ale regularnie. No bo załóżmy, nie robię zakupów super ekstra regularnie, że na przykład co tydzień zawsze. Ale to jest tak, że jak zrobię takie zakupy, bo po prostu mam na jakieś rzeczy ochotę, no to potem je gotuję tam przez kilka dni z tych rzeczy, które kupiłem, no i zawsze coś ci zostanie, więc potem jest no troszkę o takie, wiesz, ślęczenie przed lodówką i otwierasz drzwi, pali się to światło. Gdybyś mieszkał z rodzicami, to mama właśnie by krzyczała, żebyś zamknął lodówkę,
4: bo tak.
5: Czas mrozi. No i robisz obliczenia w głowie, mam to i to i to. I najczęściej jakoś to łączę właśnie w zapiekanki, bo to raz, że to jest
4: i można tam wrzucić wszystko.
5: Smażenie. Można wrzucić wszystko i najczęściej smakuje to, najczęściej, nie mówię, że zawsze, dość dobrze.
4: Najtrudniejsze danie, jakie ugotowałeś?
5: Nie, no najtrudniejsze było coś, co upiekłem, czyli beza, bo do tego robiłem wiele podejść, ale też stroganów, którego robiłem. Pamiętam, że na początku mnie przerażał. W ogóle ilość składników, kroków, jak czytasz nawet ten pierwszy przepis taki gdzieś, żeby mniej więcej wiedzieć, z czego się to robi i jak, co krok po kroku, no to mnie przerażało. Wydawało mi się, że to 500 godzin w kuchni, że po prostu nie wyjdę żywy. Ja lubię też rzeczy, przy których nie używam wszystkich czterech palników i nie brudzę wszystkich rzeczy, które mam w kuchni. Stroganów jest trochę taki jest, bo tam najpierw podsmażasz mięso, w drugim garnku gotujesz już jakby tę zupę, więc trochę tych czynności jest, ale potem jak już to zrobiłem, to się okazało, że wcale to nie jest takie trudne.
4: Słodki, ostry, gorzki?
5: Wszystkie po trochu. Znaczy słodki bardzo. To jest taki atawizm z dzieciństwa. Miałem reglamentowane słodycze, żeby być zdrowym i nie udyć w dzieciństwie. Dużo ciast było na moim blogu swego czasu. Miałem taką fazę. Zerwałem z tym okresem. Zrozumiałem rodziców, że to nie jest zdrowe. A teraz różne wytrawne rzeczy. Ostrej kuchni akurat ostrej kuchni nie lubię. Znaczy zjem, ale jeżeli jest już naprawdę ultra pikantna, to wtedy już po prostu no, mam sparaliżowane kubki smakowe i nie czuję nic prócz bólu.
4: No tak, owszem, to się tak kończy. Jak odczuwać przyjemność z gotowania?
5: To się chyba w trakcie gotowania nie da, tylko dopiero potem jak inni jedzą i mówią, że jest dobre, no bo raz to jest naprawdę ciężka praca. Nigdy nie chciałbym mieć własnej restauracji, a na pewno nie pracować w tej restauracji w kuchni, bo to jest no ciężka orka. Stoisz nad kilkoma na przykład parującymi, gorącymi naczyniami, męczysz się, ponieważ cały czas czegoś próbujesz, jesteś w tych oparach, wąchasz to wszystko, to jak już jest gotowe, to wcale nie masz ochoty.
4: Jesteś najedzony już.
5: Jesteś najedzony.
4: W etapie gotowania.
5: Więc no myślę, że przyjemność gotowania zaczyna się po gotowaniu, czyli kiedy to jest przez kogoś jedzone i ten ktoś mówi, że to jest dobre. Albo kiedy na przykład robisz zdjęcie i jakimś cudem uda ci się zrobić super ekstra, to też jest przyjemne.
4: Bo chciałem cię zapytać jeszcze, jak odczuwać przyjemność z jedzenia, no ale tu już jedno z drugim się trochę połączyło.
5: To się połączyło. Nie, no jedzenie jest bardzo przyjemne, zwłaszcza jeśli... Nie, no dobra, niezdrowe jedzenie też jest bardzo przyjemne.
4: Jest.
5: Ale...
4: Tak dobrze, że to mówisz.
5: No jest oczywiście smaczne, jest tak skomponowany ten smak, żebyś uzależnił i chciał je... Znaczy uzależnił w takim sensie, wiesz...
4: Żebyś wrócił.
5: Tak było mi po drodze z tym, co tam zjadłem, że chcę wrócić, tak. I oczywiście też jem takie rzeczy, tylko że dosyć rzadko, no nie wiem.
4: Czego życzyć grubemu wołkowi?
5: Regularności pewnie, bo na co dzień pracuję gdzie indziej, więc blog był takim trochę trzecim miejscem, tak? Po domu i pracy, takim miejscem, gdzie realizujesz swoje hobby, pasje, gdzie jesteś już sam ze sobą w jakimś tam procesie twórczym. No i niestety jest tak, że jak te dwa pierwsze obszary zaczynają troszeczkę zawłaszczać czas, który masz, bo coś się ważnego dzieje, w czym chcesz wziąć udział, no to wtedy to trzecie schodzi na czwarty wtedy już plan i przestaje gotować, więc myślę, że regularności, bo to mam uświadomione jako złe i wadliwe. Że...
4: A jakich smaków?
5: Myślę, że dalej blisko wschodnich, bo nigdy się tym jeszcze nie najadłem do syta na tyle, żeby już z tym zerwać. Poza tym bardzo lubię Bliski Wschód, zarówno Izrael, jak i kraje arabskie, więc...
4: Ach, Izrael, tak, to coś wspaniałego.
5: Gdybyś mógł mi życzyć rychłej wyprawy do Iranu, to wtedy byłby bardzo...
4: Dobrze, to życzę ci rychłej wyprawy do Iranu i wielu ciekawych smaków. Karol Kwiatkowski, dzięki wielkie, gruby wałek w studiu Meloradia. Dziękuję.
5: Dziękuję.
3: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
6: Który kraj zwiedzaliście ostatnio? Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Stany Zjednoczone? To, mówiąc kolokwialnie, oklepane kierunki wśród młodych ludzi. Dziś wyruszamy w podróż za naszą wschodnią granicę, konkretnie na Białoruś. A tam jest co zwiedzać. Karol Łuniewski, ruszamy.
7: Igor Sokołowski, autor książki Białoruś dla początkujących i rozumiem miłośnik wschodu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Zgadza się, jestem miłośnikiem wschodu, przyznaję się do tego bez bicia.
7: Skoro napisałeś taką książkę, to czym się kierowałeś? Miłość do Białorusi od zawsze w tobie istniała i od zawsze się w tobie gdzieś tam tliła?
8: To znaczy miłość od Białorusi, to tak jak każda miłość, myślę, przychodzi niespodziewanie i człowiek nawet nie orientuje się, kiedy wpada w połuszy i się zakochuje.
7: To kiedy się zakochałeś?
8: W 2000 roku. Miałem wtedy 11 lat i zupełnym przypadkiem trafiłem na jeden dzień do Brześcia, do miasta przygranicznego na Białorusi. Pierwsza randka, tak. I już podczas pierwszej randki byłem oczarowany tym, co tam zobaczyłem.
7: A czy od 2000 roku, od waszej pierwszej randki, zdarzały się sytuacje kryzysowe, jakieś ciche dni, na przykład zorientowałeś się, że kurczę, nie wszystko jest fajnie w tym kraju?
8: W 2006 roku, myślę, były takie ciche dni, to była dżinsowa rewolucja, która została brutalnie stłumiona i ja wówczas właśnie sobie, bo to była ta długa przerwa, podczas której nie byłem na Białorusi, i wówczas pomyślałem, że to jest dla mnie kraj dziwny, mimo wszystko wydawał mi się podobny do Polski, ale właśnie wówczas, kiedy zacząłem się mniej więcej orientować w sytuacji geopolitycznej, kiedy zauważyłem właśnie, jak wyglądają pewne kwestie polityczne i gospodarcze na Białorusi, zauważyłem, że tak naprawdę ten kraj jest bardzo daleko od nas, mimo tego, że jest naszym sąsiadem. Bo tutaj właśnie 2006 rok to był taki pierwszy moment, kiedy zauważyłem, jak bardzo geografia nie pokrywa się ze sposobem myślenia i pod względem sposobu myślenia Białoruś jest bardzo daleka Polsce. I to był ten moment, kiedy stwierdziłem, że muszę poznać lepiej ten kraj, muszę się dowiedzieć, dlaczego ta rewolucja się nie udała i muszę tam przede wszystkim pojechać, bo w 2000 roku, to powiedzmy sobie szczerze, mając 11 lat, niewiele rozumiałem i niewiele mogłem zobaczyć. No i przyszedł taki moment w 2008 roku, kiedy po 8 latach poszedłem na tak zwaną drugą randkę, jak już idziemy tym tropem. I wtedy zacząłem coraz więcej widzieć, no i potem były kolejne randki, które pokazały mi właśnie to, że tak naprawdę dużo rzeczy, o które myślałem o Białorusi, zanim tam pojechałem, w ogóle nie mają racji bytu.
7: A z tą rewolucją dowiedziałeś się w końcu, dlaczego ona się nie udała?
8: Tak, dowiedziałem się. Nie udała się z tego tytułu, znaczy czynników tutaj jest wiele, jak w każdej takiej porażce. Jednym z nich

0: czy Białoruś popełniają ten błąd, ponieważ postrzegamy ich przez swoje schematy myślowe. Tymczasem, biorąc pod uwagę naszą najnowszą historię, historię XX wieku, te schematy myślowe za Bugiem są totalnie odmienny, przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście można tu mówić o regionalizacji, że wschód Białorusi myśli inaczej, zachód Białorusi myśli inaczej, ale mimo wszystko ta granica światopoglądowa za Bugiem jest dosyć duża i to był właśnie jeden z tych podstawowych, myślę, czynników, dla których żadna rewolucja na Białorusi się nie uda i myślę, w najbliższym czasie się nie uda i dlaczego tamta się nie udała. Z tego prostego względu, że ta rewolucja nie była im potrzebna, Białorusinom. Dla Białorusinów najważniejsza jest stabilizacja. Stabilizacja gospodarcza, którą Łukaszenka zapewnia Białorusinom. Różnymi sposobami, jest to zaciąganie kredytów, jest to uzależnianie w dużym stopniu Białorusi od Rosji. Typowy Białorusin, przeciętny Białorusin tego przecież nie odczuwa. Najważniejsze jest dla niego to, że 10 będzie miał emeryturę, będzie miał rentę, będzie miał płacę, w lodówce będzie coś do jedzenia. Będzie to niedużo, ale ten minimalny standard mu wystarczy.
1: W Rosji jest chyba podobnie. Ludziom zależy na stabilizacji. Władimir Putin jakąś tam podstawową stabilizację im daje. Ale z drugiej strony jest mnóstwo wiosek w Rosji, w których cywilizacji nie ma i ci ludzie naprawdę żyją bardzo skromnie. I oni nadal kochają Putina.
0: Znaczy, Rosja jest bardziej złożonym krajem i z bardziej złożonym problemem, bo myślę, że można tu w dużej mierze mówić o problemie, ale nie zmienia to faktu, że tak, oni kochają Putina, ponieważ w dużej mierze, jeżeli mówimy tutaj o właśnie ludziach tak bardzo odciętych od świata, dużą wagę tutaj przykłada się do propagandy i ta propaganda bardzo silnie. Telewizja, radio, dokładnie, więc to bardzo silnie oddziałuje na umysły tych ludzi, którzy są oddaleni od rzeczywistości. Nawet jak właśnie rozmawia się z nimi na ten temat, no tak, no ale dlaczego tak chwalicie Putina, Łukaszenkę? Przecież wy tu nie macie ani wody bieżącej, ani prądu, nie macie takie problemy, nie wiem, z dotarciem gdziekolwiek, bo drogi również nie ma. Przy czym oni mówią, że no tak, ale gdyby Putin, Łukaszenko wiedzieli o tym, w jakiej my jesteśmy sytuacji, na pewno by nam pomogli, bo to jest wina tych naszych lokalnych władców, że tak powiem, a nie tych na samej górze. Zwróćmy uwagę to na te seanse, jakie Putin robi, gdzie ludzie z całej Rosji do niego dzwonią i na przykład opowiadają mu, teraz już to troszeczkę ewoluowało, więc za pomocą też Skype'a, mówią mu o swoich problemach. Przecież w żadnym normalnym kraju nikt by nie pomyślał, że to ma jakąś rację bytu. Dużo osób mówi, że to jest teatrzyk. Owszem, w połowie jest to teatrzyk, ale proszę mi uwierzyć, że mnóstwo ludzi, których dzwoni, jest również dopuszczanych oczywiście z kilkosekundowym opóźnieniem do głosu do Putina i oni pełną wiarą w sercu mówią mu o tym, że gość mieszka w wiosce, która ma 20 osób i on nie ma drogi do pracy i on wierzy w to, że Putin mu zrobi tę drogę.
1: Więc może kiedyś zrobi.
0: Może kiedyś zrobi, ale to jest właśnie taki sposób myślenia.
1: Młodzi ludzie, którzy lubią podróżować i zwiedzają nowe kraje, raczej biegną na zachód, raczej wyjeżdżają na zachód, a nie na wschód. Powiedz mi, co tracą?
0: Zachód jest nudny. Zachód jest przewidywalny i nie jak kiedykolwiek pojadę na zachód, bo czasami się jeszcze zdarza, to ja się tam męczę, no bo nic mnie nie zaskakuje i ja się nie czuję jak turysta przede wszystkim. No to jest pogłosie tego, że no i Polska tak zmieniła swój status w Europie, więc ja teraz nie odczuwam takiej różnicy, jak jeździli nasi rodzice, tak, jak jeździli na zachód, no to dla nich to był inny świat. My teraz, żeby zobaczyć inny świat, mamy kierunek w drugą stronę. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, wehikuł czasu istnieje. To jest pociąg relacji Terespol-Brześć i wystarczy przejechać tym pociągiem i oprócz tej zmiany czasowej, gdzie traci się godzinę, to można właśnie się cofnąć w niektórych miejscach o 10-15 lat. To nie jest tak, jak się mówi, że wiele osób porównuje sytuację Białorusi do tego, co u nas było za czasach PRL-u. Nie, tak głęboko to nie jest. No i tracą przede wszystkim wspaniałą przygodę, bo każda podróż na wschód, nawet jeżeli pojedziemy w jakieś takie najbardziej miejsce, że tak powiem, standardowe, to to i tak zawsze spotka nas coś nieoczekiwanego. Przynajmniej ja mam takie odczucie, że gdziebym się nie ruszył na Białorusi, zawsze się dzieje coś, po czym potem sobie myślę, jak to się stało.
1: No, na przykład? Ja oczekuję przykładów, bo teraz, wiesz, zachęciłeś mnie. Wehikuł czasu.
0: Jest taka kraina na południu Białorusi, która nazywa się Polesie. Jest zresztą bardzo piękna. Zresztą Polesie geograficznie niektórzy stwierdzą, że to jest również Włodawa nasza, że to również są krańce Polski Wschodniej, która się ciągnie właśnie na pasie północnej Ukrainy,

0: południowej Białorusi i kończy się na dosłownie kawałeczku zachodniej Rosji. I kiedyś wybrałem się właśnie do Dawidgródka, jednej z takich miejscowości, które tam są po prostu przejazdem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I krok po kroku dowiedziałem się, że niedaleko znajduje się opuszczony poligon wojskowy, który właściwie nadal jest dostępny i miejscowi korzystają z jego usług w ten sposób, że tam były prowadzone jakieś próby z bronią, czy to jądrową, czy to atomową, coś w tym stylu. W każdym razie wszystkie urządzenia, które tam były, właśnie z tego względu nie zostały wzięte, tylko nie zostały zabrane, tylko zostały pozostawione tam w tym lesie. Więc mieszkańcy, niewiele bacząc na to, czy jest to napromieniowane, czy nie, przyjeżdżali sobie do tego lasu i zabierali sobie, a to lufo od czołgu, bo proszę zauważyć, jaka tam była mądrość, że po co wziąć cały czołg i targać go do skupu złomu, jak można kawałek po kawałeczku, niczym tort, go odkrajać i wozić na skup złomu. No i właśnie okoliczni mieszkańcy krok po kroku doszedłem do tego, jak to wygląda, i zabrali mnie na ten poligon, więc miałem okazję brać udział właśnie w takim widowisku, jak się odkraja kawałeczek takiego metalowego. To była bodajże amfibia taka gigantyczna. No i ta amfibia została odkrojona i zawieziona, a mi pokazywano ten poligon, jak właśnie wygląda.
1: Dobry Łukaszenka. Zostawił Białorusinom możliwość zarobku.
0: Oczywiście, że tak. No słuchaj, w takich wypadkach ludzie zaczynają sobie sami radzić, tak? No myślę, że właśnie za PRL-u też Polacy umieli sobie radzić w każdej sytuacji. Teraz Białorusini też zawsze jakoś umieją coś wykombinować. No smutek był taki, że właśnie jak ja już byłem na tym poligonie, to ta amfibia to była jedna z takich ostatnich już rzeczy, jakie tam były. Nie było dane mi zobaczyć, jak jest czołg rozkręcany, ale potem właśnie powożono mnie po tym całym terenie tego poligonu i właśnie jak Polak, jak jeszcze zobaczysz jakiś czołg czy coś, to krzycz, to będzie na wódkę wieczorem, tak?
1: Grudka, no widzisz, piłka. Jeszcze wszystko przed tobą. Igor, nasi rodzice, dziadkowie wychowywali się w tym ciężkim ustroju dla nas i mam wrażenie, że dziś, wybierając się na wschód, możemy trochę przenieść się, tak jak mówisz, w czasie i zobaczyć, jak żyli nasi rodzice, mówiąc krótko. Powiedz mi, gdybym chciał pojechać na Białoruś, bo przyznaję, nie byłem, powinienem czuć się niebezpiecznie tam?
0: Nie, w żadnym wypadku. To jest właśnie ten jeden, to jest kolejny taki mit stereotypowego myślenia, który właśnie popełniamy przy Białorusi, rażej ich oceniamy, właśnie chcemy myśleć przez swoje pryzmaty myślowe, a dwa, że tam jest, owszem, to nie jest, ja nie chcę teraz przedstawić Białorusi jako raju, kraju, w którym wszystko jest pięknie, tylko problem polega na tym, że tam mogą się czuć niebezpiecznie ludzie, którzy obnoszą się ze swoimi poglądami, które są właśnie antyłukaszenkowskie, tak, albo prozachodnie, lub jakakolwiek taka aktywność typu performance, tak, typu happeningi różne, to tak, to może się spotykać z ostrą reakcją władz, no i jest to smutne, no i na to póki co nie znaleziono antidotum, bo jak zauważyliśmy, czy sankcje wobec Łukaszenki, czy jakiekolwiek inne działania, nigdy to nie przynosiło żadnych skutków.
1: No dobrze, ale jedziesz na Białoruś, mówisz, tak, jestem z Polski.
0: Nie ma żadnego problemu. Więcej, jak jeszcze właśnie trafisz do dobrego miejsca i powiesz, że jesteś z Polski, to jeszcze cię ugoszczą i trzeźwy na pewno nie wyjdziesz o własnych nogach z takiego domu. Ale tak mówiąc, całkiem serio, dla człowieka, który jedzie tam po prostu zwiedzać Białoruś, tak, i chce zobaczyć zabytki i nie wtrąca się w polityczne rzeczy, nie angażuje się w żadne tego typu sprawy, nie ma żadnego problemu. Może swobodnie się poruszać po Białorusi. Znaczy, są problemy natury biurokratycznej, bo trzeba sobie załatwić wizę. Ta wiza nie jest tania. Trzeba zawsze mieć określone lokum, w którym się mieszka, no bo tam na przykład nie można pojechać na Białoruś pod namiot. To jest na przykład dla mnie smutne, bo kiedyś właśnie próbowałem, ale wiem już, że to jest po prostu... Można próbować kombinować, ale lepiej nie. Jeżeli ktoś nie ma tam znajomości, to lepiej nie robić takich rzeczy. Trzeba sobie załatwić wcześniej voucher turystyczny. To jest problem, będziesz miał problem natury organizacyjnej. Z dokumentami będziesz miał dużo do czynienia. Ale żeby cię czuć niebezpiecznie, żeby tam czyhały na cię jakieś niebezpieczeństwa, albo że wyjadą czołgi i nagle trafisz właśnie w środek zawieruchy jakiejś tam opozycyjnej, to tobie jako właśnie człowiekowi, który tam jedzie zwiedzać Białoruś, zupełnie nie grozi. I ja również w swojej książce chcę to przedstawić, że Białorusi nie wolno się bać, na Białoruś trzeba jeździć, bo w ten sposób pomagamy temu narodowi. Wiele osób nie rozumie tego. Dla mnie, ja osobiście, Osobiście uważam, że głupie jest protestowaniem na przykład pod ambasadą białoruską i, nie wiem, wykrzykiwanie jakichś haseł, które nie pomagają w żaden sposób demokracji białoruskiej czy czemuś, żeby ten kraj się rozwijał. Żeby pomóc Białorusi, no najpierw trzeba zrozumieć, a przez szkiełko telewizora nie zrozumiemy. Trzeba najlepiej tam pojechać i ich poznać, ich naturę, ich przyzwyczajenia, ich światopogląd i samą Białoruś. No i ja właśnie do tego namawiam, że można tam pojechać, nic się człowiekowi nie stanie, jeżeli tam pojedzie i będzie spokojnie zwiedzał ten kraj.
1: Zaczęliśmy poznawać 15 minut temu, odkąd jesteś w studiu, więc jesteśmy na dobrej drodze. Jacy są młodzi Białorusini? Rozumiem, że ludzie starsi jeszcze tkwią w swoich przekonaniach pro-łukaszenkowskich, jeśli możemy to tak nazwać, ale czy młodzi ludzie jakoś budzą się z tego snu, czy też tak jak ich rodzice twierdzą, że Łukaszenka jest najlepszym władcą na Białorusi, jakiego można mieć?
0: Tutaj mamy sytuację standardową jak w innych krajach, to znaczy stolica myśli zupełnie inaczej i choć hasło młodzi wykształceni z wielkich ośrodków zostało już wyśmiane na wszelkie możliwe sposoby, no to tutaj ja mogę powiedzieć, że tak jest, że ci młodzi wykształceni z wielkich ośrodków chcą do Europy i nie za bardzo im się podoba to, co Łukaszenka robi. Natomiast jeżeli pojedziesz na wieś, no to niezależnie od wieku, większość osób powie ci, że są zadowolonych z tego stanu rzeczy. No i to też zależy w dużej mierze od charakteru osoby, z którą rozmawiasz. Bo jeżeli ktoś ma ambicje, chce się gdzieś wybić, myśli samodzielnie, nie podoba mu się sytuacja na Białorusi, to trzeba mówić otwarcie. Ludzie, którzy zadowalają się takim minimum socjalnym i nie mają jakichś określonych aspiracji bardzo wysokich, tylko właśnie ta posada w kołchozie kierowcy, prawda, ciężarówki im bardzo odpowiada, no to oni będą zadowoleni. Ja kiedyś odwiedziłem taki kołchoz Chruszewka, który znajduje się niedaleko polskiej granicy i to w momencie to był 2011 rok, kiedy na Białorusi szalał kryzys i były wielokilometrowe kolejki właśnie, żeby wymieniać rublę białoruskie na dolary i w ogóle wszystko leciało na łeb na szyję. Po czym pojechałem do tego kołchozu i to tak jakbym wszedł, nie wiem, przekroczył bramy raju. I młodzi ludzie, mniej więcej właśnie tak w wieku 20-30 lat, siedzieli sobie, był piątek, godzina 12, kołchoz w ogóle nie pracował, oni sobie leżeli pod drzewkami, pili piwo, jedli, w ogóle śmiali się, było wspaniale. I się zapytałem, no to jak to, przecież dookoła jest kryzys, ludzie nie mają pieniędzy, a wy możecie tak spokojnie sobie leżeć? A oni powiedzieli, no nieważne, bo u nich działa cały czas ten system. Czy się stoi, czy się leży, tyle i tyle się należy. Więc ten kołchoz nadal pracował, bo Łukaszenka też wie, że to jest ta ręka, która na niego głosuje i to jest jego żelazny elektorat.
1: I gdyby nie było pracy, wtedy mogłoby się dziać na
0: Białorusi.
1: No
0: tak, a oni mają pracę, tylko że nie pracują, więc jest pięknie. Kredyty są przejadane. I to niezależne jest, czy to jest młody, czy starszy człowiek. Jemu to się podoba. No ale są ludzie, tak jak mówię, jak się pojedzie do Mińska, pójdziesz na uniwersytet, no to tam już sytuacja nie wygląda tak różowo. Ci ludzie mówią, że nie podoba im się to, że są właśnie za tą granicą, gdzie właśnie dla nich na wyjazd do Polski, co dla nas, dla niektórych, jak to usłyszą, to może mi się to wydać nieprawdopodobne, ale dla nich marzeniem jest pojechać do Polski i w Polsce robić karierę, bo Polska to jest dla nich lepszy świat.
1: No i to są ludzie, którzy chcą walczyć o swoją przyszłość.
0: To są ci sami ludzie,
1: którzy... Tak, że ci ludzie, którzy pracują w tym kołchozie i jest im dobrze tak, jak jest, są albo A, leniwi, albo B, boją się ryzyka. Bo wiesz, w demokracji jest tak, że jeśli chcesz mieć, musisz zawalczyć o to. A tam masz, co prawda mało, ale wiesz, że będziesz miał. I to jest lenistwo, czy bardziej obawa, czy wygoda?
0: Ja myślę, że to jest piękne połączenie tych trzech czynników. Naprawdę, że to jest i lenistwo, i wygoda, i troszeczkę obawy. No bo to jest, to właśnie w tym momencie, w tym jednym zdaniu określiłeś ten właśnie to pytanie, które mi zadałeś na samym początku. Dlaczego ta rewolucja się nie udała? Bo rewolucja to jest przewrót, to jest coś niepewnego, a poza tym Białorusini się dużo nauczyli po tym, co to znaczy niepewne na początku lat 90. Bo pamiętajmy, że Białoruś miała okres demokracji i to były 3 lata, które każdy Białorusin ci powie, że to było piekło na ziemi.
1: To jest program dla młodych ludzi. I teraz mam do ciebie takie pytanie. Zazwyczaj mówimy o młodzieży polskiej, ale teraz rozmawiamy oczywiście o młodzieży białoruskiej. Czy kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, jak myślisz, że młodzi ludzie będą coraz lepiej wykształceni, będą mieli coraz większą świadomość i coraz bardziej będą chcieli do tego zachodu, zbliżyć się mentalnie do Polski. Czy kiedyś rewolucja uda się na Białorusi? Jak myślisz? Czy Białoruś będzie jeszcze przez dziesiątki lat tkwiła w tym systemie?
0: To jest bardzo ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że musi przejść zmiana pokoleniowa, przede wszystkim taka, żeby nie było już na Białorusi ludzi, którzy pamiętają i pamiętają w dobrym tego słowa znaczeniu Związek Radziecki. Co się tyczy młodych ludzi, u nich właśnie myślę, że młodzi ludzie ze względu na internet, ze względu na ogólnodostępność, bo też nie róbmy z Białorusi Korei Północnej. Każdy, kto chce wyjechać z Białorusi, zawsze wyjedzie z Białorusi i mają ludzie tam normalnie dostęp do internetu. Właśnie nie śmieszy to, jak się mówi o blokadzie informacyjnej na Białorusi. To, że ktoś zakłóca radio Racja czy telewizję Belsat, które są sponsorowane przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to nie jest blokada informacyjna taka, że ponieważ smutna prawda jest taka, że czy byłaby ta blokada, czy nie, to i tak niewielu osób by tego słuchało i oglądało. Ale jeżeli chodzi o internet, o Facebooka, o Wkontakcie, czyli tą rosyjską odmianę Facebooka, ci ludzie mają coraz większą świadomość i mają...
1: Rosyjska odmiana Facebooka Wkontakcie.
0: Wkontakcie, tak.
1: Okej, fajna rzecz, dowiedzieliśmy
0: się. Nie, bo ja byłem zaskoczony, jak byłem pierwszy raz i mówię, jak to nie macie Facebooka, przecież to jest niemożliwe. A oni mówią, a jak to wy nie macie Wkontakcie, jak to jest możliwe? Więc spotkałem się z taką ścianą. W każdym razie, wracając do tematu, oni mają o wiele większą świadomość tego, że na przykład właśnie ich rówieśnicy w Polsce żyją o wiele lepiej. Chodzi o to, że nie jesteśmy, nie wiem, pod okupacją amerykańską, jak czasami przedstawiała nas białoruska propaganda. Mimo to żyjemy normalnie, mamy standard o wiele wyższy i nauki, i rozrywki, i wszystkiego, więc w związku z tym zaczynają się też powoli buntować, tylko że jednocześnie ta natura Białorusinów nie pozwala im się zbyt głośno buntować. Nie wiem, czy słyszałeś o tym przypadku, jak jednoręki mężczyzna został skazany za klaskanie.
1: Nie słyszałem.
0: Były takie happeningi organizowane przeciwko Łukaszence, że ludzie właśnie nie krzyczeli żadnych haseł, nie mieli żadnych transparentów, po prostu wychodzili na plac i klaskali. No ale wśród nich był Kaleka, który nie posiadał jednej ręki. Mimo to i tak dostał mandat i tak został zgarnięty przez milicję.
1: No, to są te paradoksy, które na Białorusi można zauważyć.
0: No tak, zresztą chyba dostał Łukaszenka antynobla, z tego co wiem, za ten właśnie piękny przypadek, za właśnie skazanie jednorękiego mężczyzny za klaskanie, także to było bardzo piękne. W każdym razie liczę na to, że za parę lat już nie będzie tak mu zależało na tym, żeby robić właśnie takie cyrki, no bo to inaczej się tego nie da określić. Tym bardziej, że tak jak mówię, nawet te wystąpienia ludzi w Mińsku nie są groźne, a dla jego władzy, no bo cały kraj nie jest, że tak powiem, zadowolony z tego, co robi opozycja.
1: Zostawiając na chwilę politykę, no przyznasz, nie dało się uniknąć polityki mówiąc o Białorusi, bo jednak ona jest mocno związana, jak już ustaliliśmy, z mentalnością mieszkańców.
0: Zapytaj się Kowalskiego na ulicy, jakiego zna Białorusina. Każdy ci powie, że Łukaszenkę, więc jeżeli najbardziej znanym Białorusinem jest polityk...
1: A mój znajomy jest Białorusinem.
0: A, no to widzisz, to ty znasz jeszcze jedno.
1: Ja raczej bym takiej odpowiedzi nie udzielił.
0: Jeszcze jak ktoś futbolowi kibicuje, no to powie, że Aleksander Chleb. No to jest właśnie były piłkarz Arsenalu, ale tak, oprócz tego, to nikt nie kojarzy żadnych innych Białorusinów.
1: Słuchaj, zrobimy kiedyś taką sondę.
0: Spoko.
1: Dam ci znać, jakie są efekty.
0: Będę ciekawy.
1: Teraz już takie bardziej przeziemne sprawy. Jadę na Białoruś, ląduję w Mińsku. Co jeść? Co byś mi polecił?
0: To samo, co w Polsce.
1: Tak. Czyli jakoś tak bez... niespodzianek.
0: Różni się nomenklatura, w każdym razie kuchnia jest identyczna. I jak ktoś lubi poznawać nowe kuchnie, to jest jeden z minusów Białorusi, że będzie bardzo zawiedziony. Jedna rzecz, zawsze do zupy dadzą ci chleb, ale z tego co słyszałem, jak się pojedzie do Białegostoku, to również tak to działa.
1: A do każdej zupy?
0: Do każdej. No, ważne, żeby była zupowata, tak? No to wtedy zawsze będzie chleb dodany. Przynajmniej ja się spotkałem z czymś takim, jak przyjechałem na początku i nie jadłem właśnie zupy z chlebem, to było zaskoczenie. Ale jak to? To jest niemożliwe. A druga rzecz, dieta jest oparta na ziemniakach przede wszystkim. Zresztą o Białorusi mówi się w pewien sposób prześmiewczy, że to jest kartoflana republika, bo największymi bogactwami naturalnymi Białorusi są kobiety i ziemniaki. Oprócz tego Białoruś za bardzo nie ma bogactw naturalnych. Druga rzecz to jest taka, że to wynika też z historii, że właśnie w czasie wojny później była kwestia tego, że nie zawsze było, że tak powiem, kolorowo na wioskach białoruskich, więc ziemniaki jako ta najtańsza właśnie forma spożywcza, nie, no po prostu jako najtańszy produkt zawsze była szeroko dostępna i z tego wynika, że teraz bardzo duża część właśnie menu białoruskiego opiera się na ziemniakach. Zresztą sami Rosjanie o Białorusinach mówią bulbasza. bulba to ziemniak.
1: Ale szoku dietetycznego w takim razie nie przeżyjemy, bo w Polsce też ziemniaczki lubimy jak najbardziej jeść. Niektóre zupki z chlebem też są całkiem okej. Okay. No dobrze, najedliśmy się w tym Mińsku. Załóżmy, że jestem nastolatkiem, młodym człowiekiem. Gdzie poleciłbyś mi pójść najpierw, żeby się nie zanudzić?
0: I to jest właśnie problem.
1: Oho.
0: Jesteśmy, bo to już w ogóle o innych miastach obwodowych, czy Mohylew, czy Brześć, to ja już w ogóle nie mówię, ale jeżeli chodzi o Mińsk, no to naprawdę, biorąc pod uwagę ofertę klubową, ofertę kawiarni i ofertę miejsc rozrywki, no to Mińsk wypada no strasznie smutno na tym tle. Klubów jest bardzo mało. Jak już są, no to wygląda to, że tak powiem, często jak takie, nie wiem... Tak jak u nas się na niektórych wsiach były popegeerowskie budynki, się przejmuje właśnie na, przekształca się w dyskoteki. Tak, tak zwane wichury, więc takich wichur też jest tam
1: na
0: bardzo.
1: Których można oberwać, mówiąc delikatnie.
0: Sztacheta party, tak?
1: Tak.
0: Więc sztacheta party również jest bardzo popularną formą rozrywki na Białorusi.
1: Ale wiesz, przepraszam, przerwę ci. Młodzi ludzie, którzy już jadą na Białoruś i przechodzą przez tę samą biurokrację, raczej nie jadą się tam bawić, bo w Polsce jednak ta oferta klubów jest dobra. Gdzie zrobić selfie, żeby ładne było na Facebooka?
0: Gdzie zrobić selfie, żeby było ładne na Facebooka? To jest dobre pytanie. Bo czekaj, musiałbym pomyśleć. Jest kilka...
1: Wiesz, no prawda jest taka, że selfie można zrobić wszędzie, no ale...
0: No tak, ale żeby było fajne. Na pewno Twierdza Brzeska.
1: Aha.
0: Z tym, że nie wiem, jak zareagowaliby na to sami Białorusini, bo Twierdza Brzeska jest jednak miejscem takim, który wspomina ciężkie lata wojny i to były forty, które były przejmowane raz przez jedną raz armię, raz przez drugą. Więc niektórzy wspominają ją bardzo, bardzo ciężko, te momenty, które tam są z nią związane, ale zauważyłem, że młodzi ludzie często tam przychodzą właśnie, bo tam są bardzo ładne, duże pomniki. To jest pierwsze miejsce, to jest w Brześciu przy samej granicy, gdzie poznajemy gigantomanię właśnie wschodu. Mhm. Gdzie tam pomnik nie może być normalnych rozmiarów, tylko jak dajemy pomnik, to taki, żeby w ogóle człowiekowi właśnie, jak będziesz robił selfie, to już nieba nie będziesz miał na ekranie. Aha. Tylko właśnie będziesz miał tylko swoją twarz i te pomniki, które tam są przedstawione. Także Twierdza Brzeska. A w Mińsku, myślę, no, plac Niepodległości jest bardzo ładny.
1: Wiesz, no, mówisz, że Twierdza Brzeska wspomina ciężkie czasy wojny. Są politycy na polskiej scenie politycznej i zagranicznej, wręcz za oceanem, którzy selfie robią wszędzie i nie...
0: A,
1: nie
0: tak, zgadza się.
1: Nie zważają, w jakich okolicznościach i gdzie je sobie robią.
0: Nie, a tym bardziej, że Twierdza Brzeska to jest miejsce już typowo turystyczne, zaadaptowane dla turystów, także tam selfie można. Jednak po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, że bezproblemowo.
1: Mentalnie, ogólnie, w życiu codziennym, jacy są Białorusini, może młodzi Białorusini?
0: Spokojni. Nie są zestresowani i nie uciekają przed czołgami. Żyją w podobny sposób jak my. Tylko, że mają, myślę, że też ich styl życia jest różny od naszego ze względu właśnie chociażby na tą infrastrukturę rozrywkową. Oni mają jednak mniej tych możliwości. Białorusin młody tych miejsc ma tyle, że może policzyć je na palcach jednej ręki, więc nie będzie się długo zastanawiał, gdzie dzisiaj pójdzie do klubu. No, powiedzmy sobie szczerze, na przykład dla hipsterów, no to w ogóle nie ma miejsc na Białorusi.
1: Są w ogóle hipsterzy na Białorusi?
0: Ja nie widziałem. Na pewno jacyś są.
1: To może byłeś w bardzo mainstreamowych miejscach i dlatego nie widziałeś, bo hipsterzy się tam nie pokazują.
0: No tak, ale to właśnie to jest taka mała podpowiedź dla hipsterów, że jeżeli gdzieś jechać na wakacje, no to tylko na Białoruś, no bo czy jest bardziej właśnie miejsce mniej mainstreamowe niż Białoruś czy Rosja?
1: Mniej hipsterskie.
0: Właśnie, no także ja zdecydowanie zapraszam hipsterów na wschód, chociaż sam nim nie jestem. Jeżeli chodzi o taką różnicę subkulturową, to mogę powiedzieć jeden przykład. Jak byłem tam w 2008 roku, pojechałem tam w begach, byłem w szerokich spodniach i ludzie w moim wieku się mnie pytali, dlaczego, w ogóle o co chodzi z tymi spodniami. No to zobacz, jaka jest przepaść, jak, nie wiem, jak właśnie pod koniec lat 90. już w teledyskach Limp Bizkit, czy właśnie innych zespołów, na którym była taka fala, biegałem w szerokich spodniach, a tam nie wszyscy, oczywiście nie byłem w Mińsku, tylko byłem na prowincji, ale mimo wszystko to mnie tak zaskoczyło, że...
1: Ale z modą to jest tak, że ona idzie z zachodu i po jakimś czasie dociera do Polski i później jest długo, długo nic i później dociera na wschód.
0: No nie, ale tak, właśnie jest jest ta przepaść, że u nich wszystko dociera później, wolniej. Teraz już się to troszeczkę bardziej wyrównało, ale to zasługa internetu.
1: Obaliliśmy dzisiaj podczas naszej rozmowy kilka mitów dotyczących Białorusi.
0: No takie było nasze zadanie.
1: Takie było nasze zadanie. Mam nadzieję, że nam się udało. I śmiało możemy polecić wyprawę na Białoruś. Tym bardziej, że chyba nie jest drogo, no.
0: Wizy są tylko drogie, no ale w sumie chociaż biorąc pod uwagę wizy do Stanów czy do Rosji, to są
1: no właśnie,
0: tanie.
1: Ale samo życie, za ile obiad zjesz, taki porządny?
0: Jeżeli chodzi o jedzenie, to ceny są bardzo podobne. To jest właśnie dziwne, bo Białorusini zarabiają o wiele mniej, a mimo wszystko mają ceny podobne do naszych. Ale tutaj pocieszę ludzi, którzy na przykład potrzebują zatankować samochód tańsze 3-4 razy bardziej niż w Polsce, także to są te plusy cenowe. Ale jeżeli
1: proszę
0: chodzi
1: bardzo,
0: o
1: paliwo.
0: Tak,
1: w paliwo, Polsce ceny horrendalne.
0: No tak, można spokojnie jechać i tankować na Białoruś.
1: Igor Sokołowski, autor książki Białoruś dla początkujących. To ja nie wiem, czy nasi słuchacze już teraz mogą z tą książką się zapoznać. Nie wiem, czy są tacy początkujący.
0: Nie wszystko jeszcze udało nam się opowiedzieć, także oczywiście zapraszam.
1: Sama książka, tam jest dużo zdjęć z tego, co mówiłeś.
0: Tak, tam są moje zdjęcia z różnych miejsc na Białorusi, bo udało mi się zjechać praktycznie całą Białoruś. Oczywiście nie byłem we wszystkich miejscowościach, ale wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które trzeba zobaczyć na Białorusi, udało mi się
1: zobaczyć.
0: Razy
1: byłeś na Białorusi?
0: Oho, to teraz mnie zagiąłeś. Wiesz co, nie więcej niż może więcej niż 10, no coś takiego. To co powiedziałem, najbardziej mi zależało na poznaniu samych Białorusinów, bo obrazki można sobie, zabytki można sobie obejrzeć. Zabytki były tym, że tak powiem, moim pierwszym krokiem do samego Białorusina, żeby potem mu się, że tak powiem, brzydko wedrzeć w duszę i zabrać to co najważniejsze i przełożyć właśnie na karty książki.
1: Igor Sokołowski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Cześć wszystkim. Ja nazywam się Natalia Ryba i dzisiaj debiutuję jako prowadzący, jeden z dwóch prowadzących właściwie, programu o nazwie Miasto Młodości. Bardzo mi miło, no i mam nadzieję, że nie zawiodę. Moim pierwszym gościem dzisiaj, z czego niezwykle się cieszę, jest artystyczna, zdolna dusza, a mianowicie chciałabym wam przedstawić i zaprosić na wysłuchanie rozmowy z Karoliną Gwóźdź. Karolina jest aktorką, wokalistką, autorką tekstów i muzyki i zajmuje się też dubbingiem. Między innymi możemy ją usłyszeć w produkcji Netflixa Szybcy i Wściekli w wersji animowanej. Cześć Karolina.
4: Dzień dobry.
3: A może się przywitaj jakimś takim śmiesznym głosem dubbingowym?
4: Dzień dobry. Bardzo jest mi miło, że mogę tutaj dla państwa teraz coś powiedzieć.
3: Cudownie. Żeby zacząć w ogóle rozmowę o aktorstwie, wydaje mi się, że warto zacząć od twoich początków. Czyli takie bardzo sztampowe, banalne pytanie na początek. Jak wyglądała ta twoja droga aż do tego momentu teraz, kiedy grasz w teatrze?
4: Więc to wszystko zaczęło się, myślę, że w podstawówce, kiedy najczęściej recytowałam różne wierszyki na jakichś szkolnych uroczystościach, a później zaczęłam grać w Teatrze Robotniczym w Nowym Sączu. To był taki amatorski teatr dla mieszkańców właśnie Nowego Sącza. Później razem ze znajomymi zaczęliśmy interesować się bardzo Tadeuszem Kantorem i zaczęliśmy się spotykać na takich cotygodniowych warsztatach, ale takich zajęciach teatralnych, trochę na zasadzie wymiany naszych pomysłów, naszych inspiracji. Nawet tworzyliśmy jakieś spektakle. No było to dla nas na pewno wielkie, wielkie przedsięwzięcie w tamtym czasie i bardzo się dużo przez to nauczyłam. Improwizowaliśmy. No i przede wszystkim wymienialiśmy się naszymi inspiracjami, czyli to, co nas interesuje, jakąś muzyką, jakimiś aktorami, autorami dramatów itd., itd. I później dostałam się do szkoły teatralnej w Warszawie. To było w 2015 roku, czyli zaraz po maturze. I tak od szkoły teatralnej sobie jestem w Warszawie i próbuję swoich sił tutaj w warszawskich inicjatywach artystycznych.
3: No właśnie, bo ja głównie chciałabym się podczas tej rozmowy skupić na tym epizodzie w twoim życiu, jaką była szkoła teatralna, co niewątpliwie wywarło na pewno na tobie duży wpływ, ale najpierw muszę cię zapytać, w jakich produkcjach mogliśmy cię oglądać, zanim znaleźliśmy się w takiej rzeczywistości, w jakiej trwamy do tej pory?
4: Więc zanim zamknięto teatry, to miałam okazję występować w Teatrze Syrena. Związałam się z nim jeszcze właśnie w trakcie studiów, ponieważ moja pierwsza produkcja w Teatrze Syrena to był Next to Normal w reżyserii Jacka Mikołajczyka. Z kolei wzięłam udział w spektaklu Kapitan Żbik i Żółty Saturator, również w Teatrze Syrena w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. No i cóż, i w trakcie jeszcze pandemii zrealizowaliśmy również w reżyserii Wojciecha Kościelniaka Pretty Woman w Teatrze Varieté w Krakowie.
3: Jak ci się w ogóle pracowało z takim nazwiskiem jak Wojciech Kościelniak?
4: Wspaniale. To jest jedno z najbardziej wartościowych dla mnie spotkań dotychczas.
3: Mhm. No dobra, no to tak, zaczniemy temat szkoły teatralnej. Na początku takie pytanie, czy ty uważasz osobiście, i chcę, żeby to była szczera odpowiedź, czy uważasz, że żeby zostać aktorką, trzeba skończyć szkołę teatralną?
4: Nie, wydaje mi się, że to nie jest obowiązkowe, na pewno to może być pomocne.
3: I twoim zdaniem dla ciebie było pomocne?
4: Tak, na pewno, dlatego że szkoła teatralna nauczyła mnie przede wszystkim warsztatu. W sensie mam poczucie, że po tych 4 latach kształcenia tam każdy wychodzi z taką, takim zbiorem pomysłów, jakimś wzorem warsztatowych rzeczy, takich rzeczy, których właśnie uczy szkoła teatralna, czyli tego, jak można myśleć o teatrze, jak można myśleć o budowaniu postaci. Wiadomo, że później i tak każdy z nas robi to tak, jak uważa za najlepsze, czyli każdy ze szkoły teatralnej wybiera to, co dla niego jest najlepsze, natomiast na pewno spotkanie z takimi osobistościami, jakie uczą właśnie w szkole teatralnej i jakby zmierzenie się z ich energią, z ich doświadczeniem, z ich radami, to po prostu jest wielka, wielka nauka i przede wszystkim, gdzie możemy nauczyć się warsztatu, jak nie właśnie od osób, które od, nie wiem, 10, 20, 30 lat są na scenie i mogą podzielić się takimi praktycznymi radami, które my musielibyśmy zdobywać właśnie przez 10, 20, 30 lat. Więc z pewnością dla mnie szkoła teatralna była absolutną trampoliną do tego, żeby się później gdzieś odnaleźć na próbach po prostu.
3: Szkoła teatralna też w moim odczuciu, z tego co wiem i się orientuję, ma trochę taką łatkę, trochę takiego wojska, no bo jednak dużo rzeczy poświęcasz idąc do szkoły teatralnej, to znaczy bywasz tam od rana do wieczora właściwie, często też jesteś zajęta w weekendy. Czy dla ciebie to było duże poświęcenie i czy myślisz, że nie wiem, wyniosłaś z tego najwięcej jak się dało?
4: Czy wyniosłam z tego najwięcej jak się dało? Myślę, że nie. Myślę, że zawsze da się wynieść więcej i da się zawsze zaangażować bardziej, da się zawsze czerpać z czegoś bardziej. Natomiast czy uważam to za poświęcenie? Nie, uważam to za pewien etap, który był jednym z najbardziej kolorowych, ciekawych, wymagających. Bardzo ten czas nauczył mnie siebie. To znaczy miałam okazję poznać siebie w różnych sytuacjach i to jest niekiedy trudne i tak dalej, ale to jest wszystko bardzo potrzebne. Niemniej jednak myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że szkoła rzeczywiście jest, przynajmniej wtedy jak ja chodziłam do szkoły, to była wymagająca o tyle, że rzeczywiście czasowo, zajmowało sporo czasu, angażowała nas rzeczywiście no od rana do wieczora raczej, ale nie, to było myślę, że piękne zahartowanie i też poznałam bardzo dużo wspaniałych, kolorowych ludzi, więc to było też kosztem czegoś. Natomiast kiedy ktoś pyta mnie, czy szkoła teatralna jest poświęceniem, to jednak warto o tym powiedzieć, że trzeba się przygotować na to, że może pewne rzeczy się przewartościują. To znaczy spotkania ze znajomymi, powiedzmy z tego poprzedniego okresu, zanim się dostało do szkoły teatralnej, są dużo trudniejsze i było kilka takich sytuacji, gdzie ktoś na przykład, nie wiem, urządzał coś, jakieś urodziny, wyjazdy i tak dalej. Ja nie mogłam tego zrobić i wtedy się na to złościłam, że nie mogę. Dlaczego jakby nie mogę poświęcić też czasu na swoich znajomych z tego okresu przed dostaniem się do szkoły? Natomiast myślę, że jakby to jest kwestia powiedzenia sobie, że to jest ten czas na rozwój i dlatego warto.
3: Powiedziałaś o tym, że to jest dla ciebie to był taki czas, kiedy mogłaś się poznać i mi się w ogóle wydaje, że jakby aktorstwo jako zawód, tak całościowo, to jest absolutnie coś związane z poznaniem siebie, z psychologią, z swoim umysłem, nie tylko jakby z taką świadomością ciała, ale też umysłu.
4: Tak.
3: I chciałam cię zapytać o to, z twojej perspektywy, czy mogłabyś, nie wiem, może masz takie wspomnienie, w którym momencie przekroczyłaś siebie, jakby wyszłaś z jakiejś swojej takiej sfery komfortu, albo, nie wiem, bałaś się może w jakimś momencie?
4: Przede wszystkim każdy egzamin, pomimo tego, że przygotowujemy go skrupulatnie pod opieką profesora na zajęciach, każdy egzamin jest pewnego rodzaju przekroczeniem. To znaczy, trzeba w pewnym momencie wszystkie rady profesora zebrać, ale też znaleźć trochę właśnie siebie w tych tekstach mówionych, czy w tych piosenkach, które wykonujemy. Dlatego, że to było za każdym razem uczenie się, jak pokonać stres, jak pokonać strach, wiadomo, cała atmosfera w szkole jest raczej wspierająca, to znaczy wszyscy na egzaminach słuchają nas bardzo, bardzo nam pomagają, widać, że są zaangażowani w nasze, jakby w nasze występy. Występy oczywiście traktuję to w wielkim cudzysłowie. Natomiast na pewno każdy egzamin był przekroczeniem, chociaż takie moje jedno z większych, myślę, że z większych stresów, ale też z takich większych właśnie moich strachów, przekroczenia swojej jakiejś takiej strefy komfortu. To były zajęcia na trzecim roku, kiedy przygotowywaliśmy fragmenty spektaklu Szefera Amadeusz Mozart pod kierunkiem Bartosza Porczyka. I ja wtedy miałam okazję właśnie grać Mozarta, ponieważ nasz profesor miał pomysł na to, żeby wszystko przeinaczyć. To znaczy świat mężczyzn zamienić na świat kobiet. Świat kobiet zamienić na świat mężczyzn. Więc przypadła mi właśnie wówczas rola Mozarta, a właściwie pani Mozart. I pamiętam, że właśnie Bartosz Porczyk próbował jakby wyzwolić we mnie jakąś taką niegrzeczność, jakąś taką brutalność, taką nieoczywistość, jakąś niebanalność. I dla mnie to był duży krok, w sensie dużo to, kiedy on mówił, ale dobra, to skorzystaj z tego, co teraz masz, z tego, co teraz partner ci dał. Jakby w ogóle nie myśl, co miałaś powiedzieć, po prostu to powiedz. I nagle trochę się traci grunt, bo nie wiadomo, z czego korzystać, bo trzeba być bardzo czujnym, bardzo skoncentrowanym na to, co się wydarzy na scenie wówczas, a on jeszcze jakby prowokował mnie do tego, co było super, żeby jakby nieoczywiście myśleć o tym tekście, żeby gdzieś tam się pojawiły jakieś takie nagłe jakieś zachowania, nagłe moje, to znaczy pani Mozart, jakieś lęki, jakieś żarty. Ona była strasznie nieoczywistą postacią i wtedy pamiętam, że rzeczywiście to była jedna z takich ciekawszych prac pod względem budowania roli, czyli nie iść sztampowo, tylko gdzieś tam kombinować w bardzo różnoraki sposób i to było na pewno przejściem przede wszystkim mojego grzecznego powiedzenia tekstu i tak dalej, tylko gdzieś tam wyjścia właśnie i bycia trochę poza tym, jaka jestem prywatnie.
3: Trochę wyprzedziłaś moje pytanie, które miało być później, a mianowicie jak ty teraz budujesz rolę? Jak zaczynasz w ogóle ten proces? Czy najpierw sugerujesz uwagami reżysera, czy wręcz przeciwnie, najpierw dajesz jakieś swoje propozycje?
4: Nie, myślę, że najpierw sugeruję się tym, co mówi reżyser i zwykle tak jest, że na próbach czytanych albo na takich pierwszych próbach gdzieś tam dialogowych, gdzie zaczynamy mówić o tych postaciach, to zwykle reżyser wie więcej o tej postaci niż ja. Dlatego, że bardzo często on już poznał ten materiał wcześniej, zanim ja dostałam scenariusz. Więc na początku to jest tak, że raczej reżyser proponuje, jak gdzieś tam on widzi to. Natomiast to jest zawsze w dialogu. W sensie to zawsze jest na zasadzie wspólnego gdzieś tam myślenia, wspólnej burzy mózgów na temat tej postaci, a nie, że on mi powie, że ona jest taka i mimo tego, że ja się z tym nie zgodzę, to ja muszę to zrealizować. Nie. To jest właśnie zawsze wspólne myślenie. No i na przykład tak jak Wojciech Kościelniak, przynajmniej tak jak ja miałam okazję z nim współpracować, to on wspaniale naprowadza na jakieś różne pomysły, dlatego że to jednak on widzi nas z zewnątrz i gdzieś tam jest w stanie odczytać nasze intencje, albo to na przykład, co my myśleliśmy, że zagraliśmy, ale to nie przeszło przez scenę, w sensie gdzieś tam nie zrobiliśmy tego na tyle dokładnie albo na tyle wiarygodnie, że gdzieś tam to się zatarło dla widza, więc on jest tym pierwszym widzem, który powie, nie zadziałało, twój pomysł jest jednak, nie przechodzi przez scenę. I mimo tego, że ja mogę sobie wymyślić nie wiadomo jakie rzeczy, to po prostu nie przechodzi i tyle, więc jakby wtedy muszę się dogadać z nim jakoś, co zrobić, żeby albo mój pomysł przeszedł na tę postać, albo coś zmienić, żeby to było jakby lepsze.
5: Żeby to była współpraca po prostu.
4: Dokładnie
5: też.
4: Tak. I wydaje mi się, że w tym momencie rzeczywiście bardzo jestem czujna na uwagi reżysera, bardzo jestem też czujna na to, żeby to właśnie było w zgodzie jakby z moim gdzieś tam myśleniem. I jakoś póki co w tym moim skromnym doświadczeniu jest okej, jakby gdzieś tam się chyba dogaduje. Że nie miałam takiej sytuacji, w której musiałam na przykład zacisnąć zęby i powiedzieć, dobra, okej, zagram to, bo ty tego chcesz. Nie, ani też nie było na odwrót, że musiałam kłócić się o swoją rację a propos pomysłu na tę postać, więc na szczęście póki co miałam właśnie takie doświadczenia, że to była współpraca i raczej dopowiadanie sobie różnych pomysłów, skręcanie w jakąś stronę, niż walka o jakieś pomysły na tę postać. Czasem zamiast gadać o danej postaci, o swoich pomysłach, czasem jest dobrze to zrobić i po prostu pokazać, bo czasem nie umiemy opisać tego, co chcemy zrobić, a jak to zrobimy, to okazuje się to dobre lub złe.
5: Czy nie jest też tak w życiu, że lepiej mniej gadać, a po prostu działać, prawda? Wracając do murów Akademii, bo myślę, że egzaminy wstępne mają trochę taką, wręcz legendę. W ogóle krążą wśród ludzi, którzy mieli z tym styczność, nie mieli z tym styczności. Już znamy te historie chociażby z łódzkiej szkoły, czy krakowskiej, gdzie ktoś miał zagrać mleko, usiadł i powiedział, że zagrał tak, zsiadłem
4: albo,
5: mleko.
4: Albo jajko, tak.
5: Tak. Tak. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Tak, wiem, że to jest bardzo długi też proces, ale tak pokrótce jakby się powiedziała, czy to dla ciebie było trudne doświadczenie? No i w ogóle, jak to wspominasz?
4: Wspominam to bardzo dobrze. Akurat wiem, że egzaminy do szkoły teatralnej mogą być traumatyczne, dlatego że dla niektórych osób, które miały okazję spotkać się z jakimiś takimi nietypowymi zadaniami, niekiedy takimi niekomfortowymi, wiem, bo słyszałam takie różne historie, to rozumiem, że to może być kiepski jakby okres, ten czas egzaminów. Natomiast ja wspominam go bardzo dobrze. Przede wszystkim dlatego, że to jest gdzieś tam takie wyjęcie trochę z życia. To są 2 miesiące jeżdżenia po różnych miastach. Natomiast jest to czas na pewno stresujący. To znaczy, jestem zdania, że trzeba poznać siebie w trakcie egzaminów, trzeba poznać też siebie w trakcie w ogóle jakichkolwiek działań takich artystycznych przed widownią, bo to jest stresujące. Musimy wiedzieć, że, i to jest oczywiście kwestia doświadczenia, że w trakcie, kiedy się stresujemy, to nasze ciało reaguje tak albo tak. Że nie wiem, brakuje nam oddechu, albo brakuje nam śliny, albo pocą nam się ręce, albo drżą nam nogi. W sensie to są takie rzeczy, które nagle na egzaminach w szkole są zaskakujące. Że nagle, nie wiem, ja nie wiem, co mam powiedzieć, albo zapominam tekstu, bo to mnie stresuje i takie różne sytuacje. Ale jeśli chodzi o ten czas też egzaminów, on jest bardzo ciekawy, dlatego że możemy poznać siebie, swoją wyobraźnię w kontekście zadań aktorskich, bo na każdym egzaminie jest też, oprócz tego, że mówi się tekst w swojej interpretacji, śpiewa się piosenkę w swojej interpretacji, to są też zadania aktorskie na danych tekstach i piosenkach. No i wówczas możemy się gdzieś tam zmierzyć z tym, jak powiedzieć dany tekst w innej zupełnie sytuacji, czyli kompletnie przeinaczyć interpretację tego tekstu, który przynieśliśmy na egzaminy. I to jest na przykład dla mnie super zabawa. No to jest trochę to tak jak, nie wiem, jak wymyślanie sobie różnych historii, jak jest się małym i po prostu graniu tych sytuacji, że moja koleżanka teraz będzie, nie wiem, jakimś, nie wiem, księciem, a ja będę księżniczką i my musimy, bo jesteśmy rozdzieleni, musimy się jakoś odnaleźć. No więc to jest dla mnie strasznie zabawne i naprawdę to była super zabawa. I też myślę, że każdy na egzaminach jest taki pełen nadziei, zestresowany, ale pełen nadziei, bo to jest gdzieś tam taki próg, jeżeli się go przejdzie, w sensie dostanie się do szkoły, no to rzeczywiście spełnia się marzenia. I każdy jest podekscytowany, każdy jest naprawdę pełen właśnie takich jakichś nadziei, takich... pełen nadziei. Każdy jest podekscytowany, pełen nadziei, pełen takiego wigoru, jakiejś energii pozytywnej, która się, wiadomo, w nas wszystkich, nam się wszystkim udziela. I to jest super w egzaminach.
5: To na pewno i to też mega wpływa, jakby w ogóle to, że się jest tam razem z tymi wszystkimi ludźmi. Wydaje mi się, że to na pewno taką buduje atmosferę trochę społeczności, no nie? Że jedziemy na jednym wózku.
4: Tak,
5: trochę.
4: Dokładnie. Razem się wspieramy, razem sobie pomagamy, w sensie mówimy na przykład, że nie wiem, ja dostałem takie zadanie, ty dostałeś takie zadanie, nie wiem, ktoś był miły, ktoś był niemiły, nie wiem, brakuje mi na przykład leginsów na fragment taneczny, na egzamin taneczny.
5: Albo dziura ci się zrobiła w leginsach.
4: To ktoś mi pomoże, ktoś mi pożyczy, albo na przykład, nie wiem, czeka mnie egzamin teoretyczny, ja miałam taką sytuację, czekał mnie egzamin teoretyczny następnego dnia i student powiedział, a weź poczytaj sobie o tym i o tym. I rzeczywiście dostałam to pytanie. Dostałam pytanie na temat tego, co jakby na ten temat, który polecił mi gdzieś tam pogłębić jeden ze studentów, więc to jest absolutnie taka atmosfera wspierania się, jakiejś takiej radości i bardzo, bardzo to jest fajne, przynajmniej dla mnie. Fajne wspomnienie.
5: A dlaczego myślisz, że dostałaś się do szkoły teatralnej? Jak myślisz z perspektywy czasu, co przeważyło? Jaka twoja cecha, nie wiem, charakteru albo może jakaś kwestia zdolności, umiejętności?
4: Co mogło przeważyć? Nie wiem, wydaje mi się, że to powinno być pytanie do komisji, która mnie przyjęła. Nie wiem.
5: Okej, no ale jak o tym myślisz, to myślisz, że... Jak o tym myślisz, to myślisz. Jak sobie to wspominasz, to myślisz, że bardziej byłaś mocna w tamtym momencie w tekście czy w piosence?
4: Myślę, że z racji tego, że dostałam się na kierunek muzyczny, czyli aktorstwo teatru muzycznego, na pewno plusem było to, że ukończyłam wówczas szkołę muzyczną, czyli miałam podstawy stricte muzyczne, takiej wiedzy ogólnomuzycznej, a też miałam doświadczenie rzeczywiście w śpiewaniu, dlatego że uczęszczałam na zajęcia wokalne, występowałam na różnych jakichś koncertach, brałam udział w jakichś festiwalach, więc też miałam okazję się zmierzyć z tym i gdzieś tam poszerzyć swój repertuar i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście, no to ja lepiej na pewno, w sensie lepiej czułam się mocniejsza, czułam się bardziej pewniejsza czułam się w piosence na pewno niż w tekstach. Mhm. Ale czy to przeważyło? Nie wiem. Bo jest mnóstwo przecież bardzo dobrze śpiewających osób i to jakby...
5: Oczywiście. Na pewno też jakaś charyzma, energia, która od ciebie biła, kwestia charakteru, to na pewno też miało wpływ. A powiedz mi, czego ty nie lubisz w tym zawodzie?
4: Teraz?
5: Właśnie nie sugeruj się tym okresem teraz, bo teraz to wszystkim jest trudno i w ogóle myślę, że jak ktoś tego słucha i chce iść do szkoły teatralnej, to gdy mówisz o tym, że super atmosfera i sobie pomagaliście, a te osoby będą zdawać do tych szkół online,
4: tak,
5: to jest wręcz po prostu smutne, więc postaraj się jakby odciąć to, że teraz nie możesz wykonywać tego zawodu wcześniej, w sensie jak sobie o tym myślałaś wcześniej, jak mogłaś grać, jak chodziłaś na próby.
4: Jakby w tym zawodzie ja uwielbiam wszystko to, co się łączy z zawodem, z pracą samą w sobie. A czego nie lubię, to jest niestety, co może być czasem frustrujące. To znaczy, że jest nas bardzo dużo, bardzo zdolnych. Jest nas tak. I myślę, że przez to, że jest bardzo duża konkurencja, to trzeba się przyzwyczaić do tego, że nie zawsze się nam uda, że możemy do jakiegoś projektu nie zostać zaangażowani, że możemy jakiś casting przegrać. Że po prostu, że nie zawsze się nadajemy, mimo tego, że bardzo byśmy chcieli. Za każdym razem, jak idę na casting jakiś, to bardzo chcę. Bardzo chcę się znaleźć w tym projekcie. I się nie udaje. No i wtedy wiadomo, że jest przykro. I to jest na pewno coś, czego nie lubię, bo... Ojejku, muszę teraz przyznać to sama przed sobą, mimo tego, że to jest bardzo... bardzo źle o mnie świadczy, ale myślę, że to ludzkie. Że czasem jak wiem, że ktoś inny się dostał, to pojawia się taka chora niestety, ale bardzo niedobra, ale zazdrość.
5: To jest absolutnie ludzkie.
4: Dlaczego jej się udało, a mi nie? Dlaczego jemu się udało, a mi nie? Jakby co jest ze mną nie tak? Co zrobiłam źle, że nie udało mi się? I zwykle wtedy się pojawia. I nie udało mi się. Wtedy, i wtedy, i wtedy, i wtedy, i wtedy.
5: To już jest
4: spirala. I to jest naprawdę... Tak, i to jest wtedy takie dość mocno ciągnące w dół. I trzeba znaleźć w sobie siłę, żeby powiedzieć, okej, nie udało mi się dzisiaj, okej, pójdę na casting za, nie wiem, 2 miesiące, bo przecież tych castingów znowu nie jest nie wiadomo jak dużo. I może wtedy mi się uda, muszę zrobić wszystko, żeby mi się udało. To jest trochę, tak psychicznie to jest trochę trudne, szczególnie dla młodych chyba, tak mi się wydaje, że dla młodych, którzy nie mają tych propozycji nie wiadomo jak dużo. W sensie, my dopiero zaczynamy, więc te castingi, my jesteśmy zawsze no-name'ami. Zawsze idziemy na zasadzie, proszę nam coś o sobie powiedzieć, no i mówisz o tej szkole teatralnej, jak 100 innych osób przed tobą. I gdzieś tam to nie jest tak na zasadzie, że już z kimś pracowałaś, więc już ktoś cię zna, kojarzy, zaprosi. To już nie jest tak. Znaczy, za każdym razem jednak trzeba się starać na nowo. I to jest okej, tylko po prostu, kiedy to się nie udaje, to myślę, że to może nas tak trochę dołować.
5: Troszkę już zaczęłaś odpowiadać na moje kolejne pytanie, to znaczy, czy uważasz, że ten zawód jest okrutny, a przy tym jest takim trochę sitem, które bardzo łatwo odcedza ludzi, którzy się w tym utrzymają i ludzi, którzy się w tym nie utrzymają. No bo pomyśl sobie, że ktoś taką porażkę kończy szkołę teatralną, tak? Myśli, że skończył studia, ma super wykształcenie, jest przygotowany, idzie na casting, jeden, nie udaje się, drugi, nie udaje się, trzeci, nie udaje się. Więc z mojej perspektywy ja uważam, że ten zawód bardzo łatwo robi selekcję, no ale ja nie mogę się wypowiadać, bo nie jestem aktorką. Więc jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie.
4: Jest tak, że ten zawód nie polega tylko na graniu w teatrze. I to jest, myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy. To znaczy, może być tak, że rzeczywiście przesiewa nas jeden, drugi, trzeci casting, na przykład do spektaklu teatralnego, i nagle okazuje się, że dostajemy propozycję zagrania, nie wiem, w serialu, w filmie. Albo okazuje się, że super się odnajdujemy w dubbingu i mamy mnóstwo propozycji dubbingowych. Albo, tak jak niektóre osoby z mojego roku, znajdują swój pomysł na siebie jako artystyczny twór i na przykład piszą swoje piosenki. Super. W sensie, myślę, że szkoła teatralna daje podstawy, natomiast ona nie powie ci, zostaniesz aktorem teatralnym. Nie, później tak naprawdę trzeba gdzieś tam znaleźć swój pomysł na siebie, swoją niszę. I myślę, że dla każdego jest miejsce, chociaż czasem sama w to nie wierzę, ale rzeczywiście jest coś takiego, że to, że nie udaje nam się na pierwszym, drugim, trzecim castingu do serialu, nie znaczy, że nie uda nam się, nie wiem, właśnie napisać swojej piosenki, wydać jej i gdzieś tam na przykład odnaleźć się na rynku muzycznym. Dlaczego nie? Jeżeli ktoś nie uda nam się w spektaklu teatralnym, dostać się do spektaklu teatralnego, to kto wie, czy nie będziemy pracować jako, nie wiem, instruktorzy. W sensie to jest bardzo...
5: Subiektywne, indywidualne.
4: Bardzo subiektywne, dokładnie. W sensie można się odnaleźć na różnoraki sposób po szkole. Ale sama czasem w to nie wierzę. Więc to jest takie...
5: Dobrze, bo teraz tak bardzo depresyjnie brzmimy w ogóle w tym wszystkim. W takim razie zapytam cię o coś przyjemniejszego. Twoje aktorskie marzenie.
4: Zagrać w filmie.
5: U kogo?
4: Bardzo. Myślę, że najbardziej chciałabym... u pana Wojtka Smarzowskiego.
5: Kto by nie chciał? Nawet ja bym mogła grać siekierkę nawet. No,
4: tak, znaczy... tak, bardzo bym chciała. Oczywiście, że to by było super doświadczenie. Ale myślę, że w ogóle doświadczenie na planie. W sensie, z tego co wiem, nie wiem tego, bo jeszcze tego nie sprawdziłam, ale wszyscy mówią o tym, że granie przed kamerą jest zupełnie inne. Znaczy zupełnie. Jest inne niż granie w teatrze. Więc wydaje mi się, że to by było dla mnie super doświadczenie, super przygoda zmierzyć się z czymś takim. Tak, więc zagrać w filmie. Ale też nie ukrywam, że pragnę dubbingować. To jest też takie moje jedno z większych marzeń, jeśli chodzi o ten zawód. No to jest niesamowita przygoda z dubbingiem, więc jeżeli tylko miałabym powiedzieć, jakie są moje dwa marzenia, no to zagrać w filmie i dubbingować.
6: Życzę ci tego z całego serca. I jeszcze cię chciałam zapytać, już tak kończąc trochę, kto jest twoim największym autorytetem? Tylko teraz jakby chciałabym, żebyśmy się zamknęły w tym środowisku teatralnym. Może to być aktorka, aktor, reżyser. Ktoś, kim się inspirujesz, kogo rolę podziwiasz, kogo pracę podziwiasz?
4: Myślę, że jedną z takich najbardziej inspirujących i ciekawych osobowości jest pani Agata Dudogracz. Miałam okazję widzieć kilka jej spektakli muzycznych. Miałam okazję z nią uczestniczyć w warsztatach, które szkoła teatralna zorganizowała. I to było dla mnie jedno z takich ważniejszych spotkań i bardzo, bardzo inspirujących.
6: I na koniec, ku takiemu trochę pokrzepieniu serc, no bo jednak powiedziałaś bardzo dużo prawdy związanej z tym zawodem i jestem ci za to ogromnie wdzięczna. Co byś powiedziała ludziom, którzy chcą w przyszłym roku akademickim startować do szkół teatralnych w całej Polsce?
4: Próbujcie! Próbujcie! Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, jak się to potoczy. Więc trzeba próbować. Jeśli tylko ktoś czuje w sobie takie zacięcie, taki mus, to koniecznie.
6: Moim gościem była Karolina Gwóźdź. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do naszego studia, do Meloradia i szczerze otworzyłaś się, porozmawiałaś o tym, co przeżyłaś, jakie jest twoje doświadczenie. Życzę ci wszystkiego dobrego i samych sukcesów. Mam nadzieję, że zobaczymy cię u Wojtka Smarzowskiego.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kucio, kłaniam się. Mamy czwartek, 28 dzień maja, a w kalendarzu to dzień Amnesty International, a także dzień hamburgera. Co do sytuacji na drogach, to na razie jeszcze jest w Kielcach i w regionie dosyć spokojnie. Pora wczesna, więc przejedziemy bez jakichś większych problemów szerokiej drogi.
1: Siemanko, siemanko, 6.30. Kto by pomyślał, ale zleciało od wczoraj, co? O tak, o, stryk, palcem. I znowu jesteśmy, i znowu się budzimy, i znowu mamy czwartek. Opoka, Daria, Marcin, siema. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć, przepraszam?
2: Bo Justin.
1: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Melo.

No i tak sobie gadamy z Darią, ile kto śpi, czy się wysypiamy. Daria mówi, że 6-7, tak mniej więcej sypia. Ja trochę mniej. Nie wiem jak u was, czy jesteście na nogach, czy jesteście radośni, że czwartek nastał, ale chcemy sprawdzić wasz poranny vibe. No więc zadzwońcie do nas 321-321-777. A zrobimy wam jeszcze 3 szoty przy okazji i damy coś fajnego od Meloradia. 321-321-3, siódemki, dzwońcie.

0: Bad WNW Kaszmir w Melo Radio. Razem z nami jest Irek. Siemanko, Irek.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy prowadzących.
0: Irek też jest prowadzącym. Pojazd wielkogabarytowy, można chyba powiedzieć. Czym, ciężarówką jeździsz? Zgadłem, czy nie?
1: Tak, zgadza się, solutką.
0: No i jak się jeździ o tej porze?
1: No na razie bez korków, ale tak od godziny 8 na to tragedię.
0: Słuchaj, jedno zasadnicze pytanie. Czy lubisz swoją pracę?
1: Lubię.
0: Bardzo dobrze, my też ją kochamy i cieszymy się, że jesteś razem z nami o tej porze. Ireczku, to jak u ciebie wszystko fajnie, jak u ciebie dobrze się dzień zaczął, to ja mam dla ciebie 3 szoty. Co ty na to?
1: Poproszę.
0: Dobra, bardzo proszę. 3 szoty w Melo. Melo. No dobra, stary, koszula czy t-shirt?
1: T-shirt.
0: A, myślę, że taki elegancik, jesteś pod krawatem w tym t-shirt. Dobrze, t-shirt. Partnerka starsza czy młodsza od ciebie?
1: Chyba młodszy.
0: Chyba, ale zawahał się. A ja byłbym chyba w tym samym teamie. Oszczędzać czy wydawać pieniądze na pierdoły?
1: Oszczędzać.
0: Dobrze. W takim razie my, że tak powiem, bardzo gorąco cię ściskamy, pozdrawiamy i tak może nieoszczędnie, a z wielkim rozmachem pakujemy dla ciebie nasz Melo Merch i wysyłamy, życząc ci, kochany, super dnia.
1: Ja tylko jeszcze jedno chciałem. Wszystkie najlepsze życzenia dla żony 21. rocznicy ślubu dzisiaj.
0: O chłopie, czemu ty się wcześniej nie chwaliłeś? Jak ma na imię?
1: Monika.
0: Monika, to dla ciebie wszystkiego najlepszego!

0: Rozumiem, że dopiero teraz wszedłeś, bo czekałeś, aż ci dywan rozłożymy czerwony. Nie, nie musisz.
1: Chyba,
0: nie musisz
1: chyba tak, ale
0: nie, w radiu mikrofon nie jest potrzebny.
1: No, no nie, bardziej było mi potrzebne odplątanie się słuchawego
0: Maciku,
1: z krzesła.
0: Maciku, co w newsach?
1: A w newsach będzie m.in. piłkarska liga konferencji.
0: To za chwilę zaczynamy.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Boy, you turn me, Felix Jan w Melo. I Daria, upside down.
3: Boy, you turn me.
0: Podskakuj, podskakuj.
3: Co? Co ty chcesz?

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie.

0: Kisielce. Pogoda.
1: Jeżeli teraz wychodzicie, no to proponowałbym coś cieplejszego jednak na siebie narzucić. W ostatnich dniach przyzwyczailiśmy się, że te poranki były już dosyć ciepłe, no ale dziś na termometrach w Kielcach o tej porze 8 stopni Celsjusza, więc jednak chłodno. Na szczęście w ciągu dnia ta temperatura oczywiście pójdzie w górę, no ale maksymalnie to dzisiaj będziemy mieli do 19 stopni Celsjusza. Będzie pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, raczej bez deszczu.
2: Prawie 7:00, to Marcin Sikora i newsy w Melo Radio.
3: Na początek potężny pożar w Wielkopolsce w Obornikach. Paliła się hala produkcyjna cynkowni. Żywioł udało się już opanować, a w szczytowym momencie z ogniem walczyło 250 strażaków, mówi starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży.
4: Nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
3: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia rzeki Warty. Iran ostrzelał statki, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz. Do zdarzenia doszło ostatniej nocy. 4 statki handlowe próbowały przepłynąć tam bez uzgodnienia. Piłkarze angielskiego klubu Crystal Palace triumfowali w Lidze Konferencji. W finale w Lipsku pokonali hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Po raz pierwszy w historii zdobyli jakiekolwiek trofeum europejskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
2: Siemanko, 7:00 wjechała na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy codziennie o tej porze. Stajemy na głowie, jak w tej piosence, żebyście byli pobudzeni, podkręceni. No więc zróbcie głośniej Felix Jan, bo You Turn Me leci do was. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy tu razem z wami. Siemka.

0: No i śpiewaj ten refren, proszę bardzo, słuchamy.
1: Pa, pa, pa, pa, pa. Teraz ty, lecisz.
0: Nie, no dobrze.
1: Spanikowa. Trochę...
0: Monster i Lumix w Melo Radio, Gabry Ponte razem z nim. No właśnie, bo to takie EDM-owe, takie festiwalowe, takie imprezowe numerzysko było w Melo Radio. My byśmy was chcieli właśnie zapytać o ten festiwalowy must have.
1: Tak, co musicie ze sobą zabrać na festiwal, na koncert, na jakąś imprezę? Czego nie może zabraknąć? Dajcie nam znać, wbijajcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka, wyślij głosówkę i wyślijcie do nas.
0: Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś w fajnym miejscu, leci Bausa, leci Magnetic, no i ty się łapiesz po kieszeniach i co tam musi się znaleźć? Albo koło kieszeni, albo w plecaku na przykład.
1: O!
0: Czekam na was, na WhatsAppie. WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Better Me Rehab. Na przełomie lipca i sierpnia zabieramy was nad Bałtyk, zabieramy was na Sunrise Festival, a teraz zabieramy was w okolice Sopotu, bo tam ciekawe informacje, znaczy stamtąd ciekawe informacje do nas docierają. Podobno drożyzna, jak nie wiem co.
1: Bardzo drogo, za espresso trzeba 15 zł zapłacić.
0: Ojej.
1: Matko, no jest rachunek tragedia.
0: Rachunek grozy do tego. Napoje wymyślne z dodatkami mango po około 30 zł, żali się pani, która była. A już nie mówiąc o tym, ile za rybkę z frytkami zapłacić trzeba było. Ile ona tam pisała? Bo 70 zł chyba? Zupa? Tak, zupa rybna, 49.
1: Pani, no jak tragedia. To
0: drogo, drogo bardzo nad tym Bałtykiem, ale tak sobie myślę, kiedyś było też pięknie, się jeździło, bułkę się brało z pasztetem albo z konserwą. I to były piękne czasy.
1: Tak.
2: Nawet mi Dario o tych czasach przypomina w tym ortalionie dzisiaj.
1: Mam piękny ortalion, kochani, taki różowy i po prostu chłopaki się nabijają ze mnie, ewidentnie.
0: Kochani, czy bułka z pasztetem i konserwą byłaby w waszym festiwalowym must have? O to pytamy i prosimy was o głosówki. Wysyłajcie je do nas na WhatsAppa, a koniecznie co zabralibyście, gdybyście na festiwal mogli się wybrać w tym sezonie. A my was zapraszamy już teraz na taki mały poczęstunek latem. Sobel i Francis przed wami w Melo.

0: Wystarczy trochę tyry ty od Davida Getty i od razu czwartek brzmi jak sobota, co?
1: Mm-hmm.
0: Można powiedzieć prawie weekend. Cieszymy się, że jesteście z nami. Podkręcamy tempo od samego rana wszędzie tam, gdzie jesteście. Gdyby ktoś jeszcze nas nie zapakował na swojego smartfona, to polecamy się. Pobierzcie naszą aplikację. Będziemy tam, gdzie wy.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Po reklamie.

0: w apartamencie. Pewnie też to
1: ale
0: śpiewacie
1: piosenka.
0: Razem z nami Kizo i Disney w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Wcześniej opowiadaliśmy wam trochę o drożyźnie nad Bałtykiem, no i o tym, jak zastąpić drogie rachunki w restauracjach prostą bułką z pasztetem. No i się zaczęło.
2: No i co?
0: Czegoś nie wcisnąłem, jeszcze raz.
3: Zamiast pasztetu wolałabym paprykarz szczeciński. To jest mój must have wakacyjny, gdziekolwiek jedziemy.
4: Jak konserwa, to tylko turystyczna. I pamiętajcie jeszcze o zupkach chińskich.
0: O, pamiętajcie, ale pytamy też o taki festiwalowy must have, który wcale nie musi być zapakowany, rozumiecie, w papier kanapkowy, czy też w inne tego typu opakowania. Co jeszcze zabralibyście ze sobą na najlepsze festiwale?
5: Pewnie by się musiało znaleźć parę guzików.
0: Parę guzików?
1: Okej. Ja nie wiem, chłopie, co ty chcesz robić, żeby ci się po prostu to przydało.
2: Ale to pewnie ten, jak kominiarza zobaczy, to żeby się miał za co złapać.
0: Chyba, że mu o taki guzik szpaka Mateusza chodziło, że dotykasz, jak na tej czapeczce,
2: no.
0: Zamieniasz się w dowolną postać.
2: Fajne.
0: Możesz doprecyzować, kolega, jakbyś miał ochotę. Candy Night, Jesus Priest przed wami.

0: muzyczne zwierzę Anima, Bad Angel w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo, a za chwilę prawdziwe informacyjne Dzikus Marcin. A w newsach?
1: No, w newsach będzie nietypowy mecz na French Open, bo polsko-polski.
0: To za chwilę, wracamy.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: A tuż po newsach New Religion, Bebe Rexha.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

0: odpalamy nasze cztery kółka, no i ruszamy na drogi w Kielcach. Przypomnę, że remontowe utrudnienia na Warszawskiej, tam od kilku dni nowe zmiany. Oczywiście ruch odbywa się po jednym pasie na każdej jezdni. Zamknięty dojazd z ulicy Przybyrowskiego do Warszawskiej, a objazdy wyznaczono ulicami Piłsudskiego oraz Jaworskiego. Rzut oka na to, co w pogodzie będzie się dzisiaj działo, a czwartek w Kielcach zapowiada się ze zmienną aurą. Trochę słońca, no ale też trochę chmur na niebie. Na szczęście synoptycy uspokajają, że te chmury raczej nie będą groźne, więc parasole możemy sobie dzisiaj odpuścić, nie będzie padać deszcz. Co do temperatury, no to w okolicach 20, choć nie dobijemy do tej 20, maksymalnie do 19 stopni.
1: Prawie 8, wjeżdżamy do Was ze świeżutkimi newsami. Marcin Sikora.
2: Na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Łukasza Litewki. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok, mówi Łukasz Marchewka ze Straży Pożarnej.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to był kwiaty uschnięte.
2: Łukasz Litewka zginął na drodze ponad miesiąc temu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Magdalinet 2-1 pokonała Jelenę Ostapenko, a to znaczy, że jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Na koniec Włochy i wielka kolejka na jednej samoobsługowej stacji benzynowej. Wszystko dlatego, że litr diesla można tam było kupić za niecałe 20 eurocentów zamiast 2 euro. Wyjątkowa zniżka była tylko wynikiem awarii. Promocja trwała aż do wyczerpania paliwa.
1: Myślałem, że Skolim maczał w tym palce.
2: A nie.
1: Siemanko, podkręcamy tempo w waszych miastach. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze, ale możecie dać znać, jak macie ochotę. New Religion Bibi Rexa to na dobry początek. Inni gadają, a my już wam gramy. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy, siema.

to jest nasz człowiek, Robin Schulz. Miss You w Melo Radio dla tych, którzy są gotowi na dobre Melo, bo Robin Schulz w dobrym Melo już w sobotę. Sprawdźcie cały line-up na playermeloradio.pl. A dla tych, którzy są gotowi na wszystko, mamy nasz Melo Merch. Za chwilę pytania na naszej antenie i wy. Czekamy na wasze telefony. 321 321 777. Kto ma ochotę z nami się zmierzyć? Dzwońcie.

0: Meloradio.
1: A razem z nami są wspaniali, uśmiechnięci, radośni ludzie. Monika, cześć, dzień dobry, siemka.
2: Dzień dobry, witam.
1: I Rafał, hej Rafał, cześć.
3: Hejka.
1: Rafał, bo ty masz pewien dylemat, jak rozumiem, w tym momencie.
3: No tak, no podjechałem sobie do pracy, słucham Meloradia i zastanawiam się, czy na pewno chcę tam iść.
1: Nie idź, nie idź,
4: nie, nie
1: idź, idź pod prąd i nie idź.
5: Tak. Zostań z nami.
1: Monika, co doradzasz Rafałowi?
2: Zostań w samochodzie, nie idź.
1: Monika, Monika, ale u ciebie też ważny dzień, bo dzisiaj jedziecie z córką po zwierzaka.
2: Tak, odbieramy dzisiaj chomika.
1: A to może nie a bardziej.
2: Wyproszymy.
1: Jak robi chomik, przepraszam. Monika, czy wiesz, jak robi chomik?
2: Jeszcze nie wiem.
4: Ale dowiesz się.
1: Ale na pewno gdzieś czeka. Kochani,
2: ale się dowiesz.
1: Moje pytanie do was. Czy wy jesteście gotowi na wszystko?
2: Jesteśmy.
1: Zaczynamy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Szybciorem tłumaczę zasady. Za chwilę usłyszycie dwa pytania. Do każdego są dwie podpowiedzi, żeby było przyjemniej. No i zgłaszacie się swoim imieniem, jeśli znacie odpowiedź. Gramy?
3: Gramy.
2: Gramy.
1: Dobra, pierwsze pytanie do was. Gdzie odbędzie się Tomorrowland? A w Polsce, B w Belgii?
2: Monika.
3: Rafał.
5: Monika
4: pierwsza.
1: Bez zdań. Tak. Monika, szybki refleks. No to gdzie?
2: Belgia.
1: No bardzo dobrze, oczywiście. Brawka, brawka.
4: Dobrze.
1: Czy ty chciałabyś to przeżyć razem z nami?
2: No ja niekoniecznie, ale moja siostra bardzo, bardzo.
1: To powiedz siostrzyczce, żeby była czujna, bo wiesz, że my zapraszamy do boom naszych słuchaczy.
2: No, wiem.
1: No to dobrze, niech słucha, niech słucha. Pierwszy punkt na koncie Moniki, no to teraz drugie pytanie, uwaga. Wyobraźcie sobie, że dostaliście wypłatę. Co wtedy robicie? A, odkładacie i oszczędzacie, czy B, idziecie na zakupy?
3: Rafał.
2: Monika.
5: Rafał.
1: Rafał, dawaj, no.
3: Idę na zakupy.
1: Monika, ty co byś powiedziała?
2: Idę na zakupy.
4: No mi się podobają te odpowiedzi.
1: Wielkie brawka.
4: Ale też możecie oszczędzać, no.
1: Kochani, no to było bardzo podchwytliwe pytanie, jak się domyślacie. Oczywiście oboje odpowiedzieliście dobrze. Cokolwiek byście powiedzieli, to dalibyśmy wam po punkcie. To oznacza, że Monika ma dwa punkty na swoim koncie i do ciebie, Moniczko, wysyłamy wypasioną książkę Tomorrowland. Sama przeczytaj albo daj siostrze, jak wolisz.
2: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
1: Rafał, ciebie też z pustymi rękami nie puszczamy. Wysyłamy do ciebie Melo torbę. Ściskamy was i pozdrawiamy. Strzała, hej!
3: Trzymajcie się, hejka!
2: Hej, dzięki!
0: Gotowi na wszystko.

0: Dub Dogs, Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo tu i tam i jeszcze tam, gdzie tylko jesteście. Jak ktoś w Wielkiej Brytanii, to pozdrawiamy gorąco. Wiemy, że Zapką też nas tam słuchacie. Podobno rekord temperaturowy tam padł w maju. 35 stopni. Dajcie znać, ile u was teraz na termometrach.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Media Expert, taniej masz.
21: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis, a brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Po reklamie.

0: Tayo Cruz i Higher, a teraz zabieramy was na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Przed Białym Domem staje arena do MMA, bo zaczęła się tam budowa oktagonu w ogrodzie Białego Domu, gdzie 14 czerwca odbędzie się taka specjalna okolicznościowa gala mieszanych sztuk walk z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ale się będzie działo.
1: Wow, ja czuję, że w Polsce by to nie przeszło, bo babcia by już do kogoś zadzwoniła i powiedziała: halo, tu jest hałas.
0: Wiesz, że my mamy też swój Biały Dom w Łazienkach Królewskich? Nie wiem, czy słyszałeś. Serio.
1: Tak.
0: Tylko u nas by to nie przeszło, bo zadeptaliby trawę. Zokaria, Andy Dust przed wami.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Meloradiu. Za chwilę do was wracamy z kolejną porcją idealnej muzyki na czwartkowy poranek. Poczujecie się, jakby już trwał weekend, ale zanim to jeszcze garść newsów od Marcina Sikory. A co w nich?
1: Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów pod znakiem zapytania, bo są problemy w Budapeszcie. I to nie małe.
0: Małe problemy w Budapeszcie. Mamy nadzieję, że u was bez żadnych problemów. Chociaż jak macie ochotę pochwalić się, co tam słychać, to wysyłajcie do nas swoje głosówki na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl. Tam oczywiście nasz WhatsApp jest.
2: A już o 9:00 zagramy.

0: Bugs, za chwilę do was wracamy z tym sztosem. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja! Setki produktów nawet do 80% taniej! Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj!
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: O reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
10: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
9: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
10: Pychu, zapraszam.

0: spory ruch na drogach w Kielcach, a jak chodzi o remonty, to przypomnę, że miasto szykuje się do remontu nakładkowego ulicy Jagiellońskiej. I co ciekawe, będzie taniej niż zakładano. Otwarto oferty w przetargu i każda jest niższa niż kwota, jaką zabezpieczono na remont. Prace obejmą blisko 700-metrowy odcinek Jagiellońskiej od Krakowskiej do Kamińskiego. Spójrzmy za okno, no i sprawdźmy, co nam szykuje aura na czwartek, jak będzie wyglądał dzień w Kielcach. Zapowiada się całkiem przyjemnie, choć nieupalnie. Maksymalnie dzisiaj na termometrach w Kielcach do 20 stopni Celsjusza, no tak naprawdę to do 19 stopni, tak troszkę na wyrost już dałem tę 20. Wiatr dzisiaj słaby, momentami jednak mocniejszy, ciśnienie nadal wysokie, powietrze w normie.
1: Prawie 9:00, newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
2: Trwają zatrzymania po serii fałszywych alarmów, które zelektryzowały polską politykę. W ręce policji wpadło dotąd 3 młodych mężczyzn. 2 usłyszało już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. A takich zatrzymań będzie więcej, zapowiada premier Donald Tusk.
3: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji dopuszczały się takich rzeczy.
2: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Organizacja sobotniego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrożona. Wszystko przez niewypłacalność jednego z węgierskich oligarchów. Ma zablokowane konta i nie może płacić podwykonawcom. Niewykluczone, że na pomoc ruszy węgierski rząd. A rzeki w Himalajach zmieniają bieg, to z powodu ocieplenia klimatu. Tak wynika z 40-letnich obserwacji naukowców.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: A ja myślę, że to nie zmiany klimatu, tylko John Dutton wcale nie umarł i maczał w tym swoje palce. Dało się w Montanie, to może w Himalajach też się
2: kto
1: da.
2: Kto wie.
1: Graceland Yearbooks to jest pierwszy numer ode mnie dla was. I podkręcamy tempo, gramy, kiedy inni gadają. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy z wami.

0: Gabry Ponteszon Poli, Born to Love ya w Meloradiu. Podkręcamy tempo po 9:00, wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: Ja znalazłam mega ciekawostkę, że jeśli w Szwajcarii nie zdasz prawa jazdy 3 razy, to jesteś prawnie zmuszony do odwiedzenia psychologa. Za którym zdałeś?
0: Ja za pierwszym, także bez problemu.
1: No to dobrze.
0: Ale wiesz, to co mówisz troszkę mnie zainspirowało i tak się zastanawiam, czy jeżeli na przykład wychodząc z domu, 3 razy zastanawiam się, czy zakręciłem gaz, mimo że go w domu nie mam, to powinienem z jakimś specjalistą się skontaktować?
1: Zdecydowanie tak.
0: Dobrze. All the time, John Summit przed wami. To ja lecę, wracam za chwilę z receptą.

0: Verse of Trips nad wodę. Zabieramy was w tym roku nad Bałtyk, ale zabieramy was też do belgijskiego, bo miałbym teraz chciał, jeżeli mogę, dosłownie chwilę.
1: Okej.
0: Co? Wam tego, kochani słuchacze, nie pokażę, ale mogę puścić. O! Słychać?
1: Wow!
0: Co tu się działo? Film jest bardzo krótki, ponieważ po tym, jak wszedł drop w tym super numerze, który serwował Anima i Solomon, odpalił się jakiś wodospad, który mieliśmy za plecami i musieliśmy się stamtąd nieco odsunąć. Tak się wczoraj mówię, patrz, to było jakby wczoraj. Mm-hmm. Tak się działo w zeszłym roku na Tomorrowland i w tym roku też będzie się działo. Na pewno zabieramy was tam znowu i my znowu to zrobiliśmy. Mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, a jednak. Chcemy, żebyście przeżyli z nami to wyjątkowe wydarzenie. Żebyście nazbierali tych pięknych emocji, wspomnień. No właśnie, skoro o emocjach mowa, Tomorrowland i Konsensja w tym roku odkrywa emocje. Smutek już odkryty, miłość za chwilę odkryta będzie. Wbijcie do nich na stronę, bo tam to wszystko się dzieje. Wbijcie też do nas na meloradio.pl i przyłączcie się do naszej zabawy.
1: Wbijajcie na meloradio.pl, tam wrzucajcie swoje filmiki, zdjęcia, czekamy na to!
0: Tak, jak wyślicie zdjęcie i filmik, zdjęcie albo filmik, to dorzućcie jeszcze parę słów, z kim i dlaczego chcecie pojechać w tym roku na Tomorrowland. Ruszamy lada moment z wielką rozdawką emocji na antenie Meloradia. Bądźcie czujni, czekam na wasze zgłoszenia. Nathan Dave Over You przed wami.

0: Nie wiem, czy zastanawialiście się, ile dni zostało do wakacji 2026. Czy ty wiesz, Daria, kiwnij głową albo nie?
1: Nie mam pojęcia.
0: 28 dni! Tylko wow. Tyle dzieli nas od tego wielkiego szczęścia. Będziemy odliczać razem z wami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: O reklamie.
3: So you face it with a smile. There is no need to

pryska obca. Tam nikt nie czuje się obcy, tym bardziej jeśli jedzie z taką ekipą jak my, z ekipą Meloradia. Myślę sobie o Sunrise Festival. Żebyście dobrze przygotowali się do tego imprezowania, to zapraszamy was już jutro do nas, do Melo, o 21:00, wtedy Sunrise On Air. Nowy program, w którym trochę o Sunrise opowiadamy, trochę o Sunrise Festival opowiada wam Olek Pych dokładnie. No i oczywiście gramy muzę gwiazd, które wystąpią w tym roku podczas tego niezwykłego festiwalu. I rozdajemy wejściówy oczywiście na Sunrise Festival. Więc jutro po 21:00, a niecierpliwi mogą sięgnąć po niej już dzisiaj po 18:00, wtedy też u Olka takie właśnie zaproszenia. To jest naprawdę niesamowite przeżycie. Byłem tam w zeszłym roku, mam nadzieję, że w tym będzie jeszcze fajniej. Z wami to na pewno Beauty and the Beat teraz.

0: tak dobre, genialne, Satisfy, Calvin Harris i Jazzy. Po raz pierwszy Calvin Harris w tym roku na Tomorrowland w Belgii. To jest wydarzenie, no. Mów to, co chce ta, to jest wydarzenie.
1: Nie no, stary, ja to się jaram, najbardziej to się jaram z tego, że my tam będziemy i to za chwilę i będą też nasi słuchacze. Także jeżeli chcecie przeżyć przeżycie na całe życie, to zapraszamy na maloradio.pl.
0: Bardzo ładne, wykleimy sobie studio tym hasłem. Przeżyj przeżycie na całe życie. A już za chwilę całe przedpołudnie i później wczesne popołudnie razem z wami Adrian.
1: Siema.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Będzie Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: Takie gorące numery mamy dla was po 10:00. To co, my się meldujemy z Darią i Marcinem jutro znowu. Do usłyszenia. Hej, hej, hej!

0: Reklama. W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
1: Mediamarkt.
0: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Altis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Trafik.
4: Kielce szykują się do remontu nakładkowego ulicy Jagiellońskiej. To w ramach programu Kielce bez dziur. No i co ciekawe, będzie taniej niż zakładano. Otwarto oferty w przetargu, no i każda jest niższa niż kwota, jaką zabezpieczono na remont. Prace obejmą blisko 700-metrowy odcinek Jagiellońskiej od Krakowskiej do Kamińskiego.

0: Pogoda.
1: Spójrzmy za okno, no i sprawdźmy, co przyniosą nam w pogodzie kolejne godziny. A dzisiaj będzie ładnie, słonecznie. Chmury są na niebie nad Kielcami, ale nie groźne, więc spokojnie parasole możemy sobie dzisiaj odpuścić, bo nie będzie padać deszcz. Co do temperatury, no to bardzo przyjemnie, nie upalnie, ale ciepło, bo maksymalnie na termometrach do 19 stopni. Momentami wieje silniejszy wiatr.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Paweł Chudzio, można już korzystać z stężni solankowych na kieleckich osiedlach. Inhalacje solankowe mają korzystny wpływ na zdrowie. Przynoszą ulgę w chorobach układu oddechowego, astmie czy alergii, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Kielce Barbara Sipa.
2: Bezpłatne inhalacje są dostępne właśnie na Barwinku, w Parku Dygasińskiego, na Ślichowicach, w Parku Baranowskim oraz przy fontannie Zodiak. Zachęcamy, żeby korzystać z tych miejsc spokojnie, ale odpowiedzialnie. Najlepiej potraktować je jako krótki, regenerujący przystanek podczas spaceru.
1: Kieleckie minitężnie są czynne w godzinach od 9 do 20. W Wojewódzkim Szpitalu w Czerwonej Górze otwarto pierwszą w historii placówki pracownię rezonansu magnetycznego oraz zmodernizowany oddział urologiczny. Kosztowało to około 15 milionów złotych. Nowy sprzęt ma pozwolić na szybsze wykrywanie chorób na miejscu, bez konieczności odsyłania pacjentów do innych ośrodków. Miłośnicy biegania mogą już zgłaszać się do jednego z najpopularniejszych biegów ulicznych w regionie, Kieleckiej Dysze. 14. edycja 27 września.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Będzie więcej amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Informacje w tej sprawie mają pojawić się dzisiaj na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony. W tej chwili rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, mówi wiceszef MON-u Stanisław Wziątek.
5: Ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 tysięcy osób.
4: Zamknięte posiedzenie komisji rozpocznie się o 16. Dwoje polskich tenisistów zagra dziś w drugiej rundzie French Open. Około 13 Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Francisem Tiafoe, a mniej więcej godzinę później Maja Chwalińska zacznie mecz z Belgijką Elis Mertens. Połowa młodych Norwegów chce utrzymania monarchii. Chodzi o osoby w wieku do 29 lat. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie telewizji NRK.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: 10 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi i otworzyłem przed momentem okno w studiu i można powiedzieć, że otworzyliśmy okno na świat! A niektórzy powiedzą, że okno na weekend, bo dzisiaj czwartek. Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. No to zaczynamy. Co u was? Dajcie znać na WhatsAppie. Melo Radio.

0: Czasami też tak próbuję śpiewać pod prysznicem, ale wtedy sąsiadka z góry zaczyna uderzać, żebym przestał. No, ale mamy dla was fajną zabawę.
1: Yeah. Show me your outfit. Oh, ey.
2: Daria Kulek ze mną, siemanko.
1: Siema.
2: To jest najlepsza produkcja, na jaką nas było stać. Tak, powstawała ona za darmo. Ale teraz właśnie czas na Show Me Your Outfit, czyli cykl, który nie tak dawno temu bardzo pokochaliście. No bo tak, jedziemy na piękną, magiczną, niesamowitą imprezę życia, która nazywa się...
1: Tomorrowland.
2: No właśnie, i żebyście wy też tam mogli trafić, to my was musimy odpowiednio przygotować. Stylówki są bardzo ważnym elementem każdej dobrej imprezy. No i Tomorrowland rządzi się swoimi prawami i chcemy zobaczyć wasze stylówy, i jeżeli będą super, mega fajowe, to mamy dla was piękną książkę The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi. I to jest właśnie książka, no można powiedzieć, że fabularnie trochę osadzona w tym uniwersum Tomorrowland. Chyba dobrze powiedziałem.
1: Pięknie powiedziane.
2: Dzięki. WhatsApp Meloradia, tam wbijajcie, czekamy na wasze stylówy, wysyłajcie fajne foty i do dzieła, bo tu czas leci. Hej!

0: Alok Kali, ty dive into me w Melo Radio.
1: Yeah. Show me your outfit. Oh, ey.
0: No właśnie, to jest ta chwila, kiedy będziemy mogli pogadać o waszych outfitach. No i Paulina do nas podesłała piękną fotę. Daria, ty zaczynaj, bo ty jesteś w to lepsza.
1: Ja zaczynam od kobiety oczywiście. Piękne czerwone body, na tych bodach jakieś naszywki, które razem tworzą motyla, czyli w sumie motyw przewodni logo Tomorrowland.
0: Tak jest.
1: I mamy również pasek, który jest połączony ze spódniczką.
0: Ekstra.
1: I wygląda mega imprezowo. No i ja jestem zachwycona. Na głowie dużo kwiatów, makijaż boski. Uwielbiam ten outfit.
0: Nie no, klasa.
1: Piękny.
0: Z kolei facet tutaj widzę, że jest czapka, oczywiście jest Tomorrowland, jest też kamizelka, krótkie spodenki, żeby można było sobie wygodnie działać, ale jest też zegar na szyi, który myślę, że tylko świadczy o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. No i skoro tak, no to książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi jest już wasza i czekamy też na wasze outfity. Wysyłajcie je na WhatsAppie Melo Radia.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z ikon ten biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

ostatnio mam takie myśli w głowie. Nie mogę za bardzo nad nimi zapanować. To bardzo trudne jest. No bo bardzo bym chciał zrobić coś szalonego i mam nadzieję, że zrobicie to razem ze mną i wybierzecie się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii. No bo w tym roku naprawdę to brzmi przepięknie. Oprócz tego, że będziecie mieli przeżycia takie, o których będziecie mówić bez przerwy, to jeszcze dojedziecie tam totalnie gratis. A żebyście mogli faktycznie wybrać się na Tomorrowland z Meloradiem, to po pierwsze wejdźcie na meloradio.pl, tam znajdziecie zakładkę konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać. No i wrzućcie też jakąś piękną fotę. Oczywiście z dobrego Melo. No ale albo jakieś nagranie, jak się bawicie. Na pewno coś tam macie. Działajcie, bo to będzie naprawdę coś niesamowitego. Zresztą możecie to wszystko zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Ostatnio był fajny materiał o tym, jak smakuje talerz. Sprawdźcie to.

0: James Hype i Be Mind w Melo Radio. 9 minuty do 11. Marcin Sikora ze mną, siemano.
1: No hej, opowiem wam o fali upałów, ale nie w Polsce.
0: O, jak fajnie, super. W ogóle cieszę się, że wszystko co ciekawe to nas omija.
1: Cieszę się, że nie śnieg jak zwykle.
0: O, to tyle bez kitu, masz rację, jestem bardzo szczęśliwy.
2: A już o 11 zagramy.
0: Będzie dobrze. Christian Marci, Fast Cars and Superstars. No, to tym startuję o 11, także fajnie, że jesteście. Już róbcie głośniej. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: lista waszych ulubionych numerów.
1: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Spoglądamy za okno, no i sprawdzamy, jak sytuacja pogodowa w Kielcach i co przyniosą następne godziny. Nie przyniosą wielkich zmian, to znaczy cały czas będziemy mieli słońce na niebie nad Kielcami. Do tego trochę chmur, które momentami mogą bardziej przysłaniać nam niebo, ale generalnie dzisiaj bez opadów deszczu. Co do temperatury, przyjemnie, choć nieupalnie. Maksymalnie na termometrach do 19 stopni.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
6: Paweł Chudzio. Trwa 7. edycja programu Mieszkanie za remont. To szansa na tańsze wynajęcie lokalu komunalnego w zamian za jego remont. Program przeznaczony jest dla mieszkańców Kielc, którzy ubiegają się o najem mieszkania od gminy i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Barbara Sipa.
7: Do programu trafiło 11 mieszkań, jedno- i dwupokojowych, zlokalizowanych m.in. przy ulicach Chrobrego, Chorzej, Jagiellońskiej, Piekoszowskiej, Zagórskiej i Żeromskiego.
6: Dziś i jutro można zobaczyć niektóre z mieszkań, a wnioski można składać w Urzędzie Miasta do 8 czerwca. A jeszcze tylko do końca maja można zgłaszać kandydatów do nagród dla ludzi kultury. Nagrody będą przyznawane m.in. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i promowania kultury w Kielcach. Zostajemy w temacie kultury. Roxanna Anna Miner pokieruje Kieleckim Teatrem Lalki i aktora Kubuś. Reżyserka i menadżerka kultury wygrała konkurs na 3-letnią kadencję. Funkcję obejmie z początkiem września. Za godzinę o wyjątkowych pamiątkach, jakie trafiły do Muzeum Historii Kielc.
8: Minuta do 11. News Meloradia, Marcin Sikora.
9: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli dokonać rozboju i porwania sprzed galerii handlowej w Poznaniu. Wciąż szuka trzeciego. Do sytuacji doszło pod koniec ubiegłego roku. Podejrzani podszywali się pod policjantów, mówi Marcin Święcichowski z Wielkopolskiej Komendy.
10: Obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego rozboju mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych.
9: Obywatel Niemiec został znaleziony skrępowany w lesie, gdy wołał o pomoc. Napastnikom grozi do 15 lat więzienia. 60% Polaków popiera zwiększenie nadzoru nad rynkiem kryptowalut, przeciw jest 30%, tak wynika z sondażu Cebos. Fala upałów przetacza się przez zachodnią Europę. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło już co najmniej 36 osób. We Francji z kolei tylko w ciągu 6 upalnych dni padło już 1000 miesięcznych rekordów temperatur.
8: No to mają ciepło. 11 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, to my już gramy. Christian Marci, Foskars and Superstars, od tego zaczynam. No i pytam, co u was. Jestem na WhatsAppie Meloradia.

0: a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Ale Farben, Body Talk Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, pytałem co tam słychać, no i mam odpowiedź z WhatsAppa Melo Radio. Siemanko!
1: Melo, Melo, u mnie dzień jak co dzień, praca, praca i jeszcze raz praca. Dobrze, że jesteś ze mną.
0: Stary, dobrze, że ty jesteś z nami, bo tylko daje znaka, żeby ten dzień był nie tylko związany z pracą, pracą, pracą, to może taka szybka kasa by się przydała. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie i jak tylko chcecie. Wbijajcie, napiszcie, na co chcielibyście to wydać. I tylko powiem, że im bardziej szalone pomysły, tym większa szansa na wygraną. Mówię z doświadczenia.

0: i Benny Hello w Melo Radio. Miałem wczoraj dosyć nietypową historię, bo wpadł do mnie kumpel motocyklem, no i potem ja pojechałem go trochę odprowadzić, no i tak wracam, wiecie, chillera, fajnie, wszystko pięknie. I była droga dwupasmowa i nagle patrzę, muszę zahamować, bo widzę dwa dziki! Nie chodzi o osoby, które są bardzo napakowane, broń Boże, tylko o dziki, które zachowywały się dosłownie jak jakieś owczarki podhalańskie. I były bardzo grzeczne, oczywiście, że tak, radziły sobie bardzo sprawnie, co mnie trochę też zaskoczyło i pierwszy raz miałem taką historię, ale na myśl przyszło mi wtedy w głowie coś takiego.
1: Jeszcze im powiedz. I tupnij jeszcze im nogą.

To promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: Tabs Live i Auto My Head w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, 18 minut do godziny 12. Mamy dla was fajną niespodziankę przy okazji czwartku. No bo Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że ma dużo pomysłów na nowe muzyczne projekty. No i rzeczywiście, nie oszukał. Zaprosił do współpracy Liwkę. No i powstało coś naprawdę super nowego, super świeżego. Jestem bardzo ciekawy, bo jeszcze tego nie słyszałem, powiem wam szczerze. Jedyne co wiem to, że jest to numer, który jest trochę w konwencji Carpe Diem. Chwytaj dzień. Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że bardzo chciałby się skupić na gitarowych brzmieniach. No i skoro to takie letnie propozycje, no to jestem ciekawy, czy faktycznie tego nie zabraknie. Chcę więcej, premierowo w Melo już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Stając na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Elo, melo, jestem pierwszy dzień w pracy po urlopie, wróciłem wczoraj z nadmorza. Tak mi się nie chce, ale dobrze, że jesteście, bo przynajmniej mi się chce. Melo.
1: Pozdro, stary, nie przejmuj się, jesteśmy z tobą. Dosłownie, z Marcinem. Siemanko, co tam w newsach będzie?
2: A w newsach będzie o tych, którzy nie chcą płacić alimentów, tak dla odmiany.
1: Oj, bardzo brzydko, naprawdę. Panowie, szanujmy się.
3: A już o 12 zagramy
1: Handy Dust Currency z Okuria w Melo Radio. No, to zagramy punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać. Wcześniej newsy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
9: O reklamie. Pogoda.
10: Rzut oka jeszcze za okno, no i sprawdźmy, co przyniesie nam popołudnie w Kielcach, jak chodzi o pogodę. Nadal będzie bardzo przyjemnie, pogodnie, słonecznie, z chmurami, które co jakiś czas mocniej dają znać o sobie, ale te chmury niegroźne na pewno i bez opadów deszczu dzisiaj w Kielcach. A na termometrach maksymalnie dzisiaj do 19 stopni Celsjusza. Wiatr momentami może być mocniejszy.
11: To są newsy Meloradia Kielce.
10: Paweł Chudzio. Działacze partii Razem złożyli w kieleckim ratuszu obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zerwania partnerstwa z izraelskim miastem Ramla. Pod wnioskiem zebrano ponad 500 podpisów mieszkańców. Ma być to wyraz sprzeciwu wobec działań rządu Izraela w Palestynie, Libanie i Iranie. Sprawa partnerstwa z Ramlą była już poddawana pod głosowanie w październiku ubiegłego roku, jednak wówczas inicjatywa zerwania współpracy nie uzyskała większości. Wyjątkowe pamiątki trafiły do Muzeum Historii Kielc. Darczyńcą jest Igor Metzger, właściciel antykwariatu naukowego w Kielcach. O szczegółach Małgorzata Mura.
12: To zbiór kilkudziesięciu listów i kart pocztowych z okresu II wojny światowej, zawierający korespondencję Józefy Gierowskiej do męża Lucjana Gierowskiego, wówczas jeńca w niemieckich Oflagach. Jak mówią władze muzeum, są to niezwykłe dokumenty, bo pokazują z jednej strony stosunki rodzinne, ale też kontekst historyczny. Ukazują codzienność w ciężkich czasach okupacji, strach przed represjami, ale też przejawy wsparcia i wzajemnej współpracy. Zbiór korespondencji można oglądać przez 2 tygodnie w holu Muzeum Historii Kielc.
13: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Według portalu Politico USA wycofają z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne, ale Polska wspólnie ze stroną amerykańską inwestuje w wojskową infrastrukturę, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Ja rozumiem reorganizację sił amerykańskich w Europie i to następuje. Nie widzę zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w tej decyzji.
14: Reorganizacja amerykańskich wojsk dotyczyć ma Niemiec. Rośnie liczba młodych dłużników alimentacyjnych. W ciągu ostatniego roku poszła w górę o ponad połowę, do prawie 11 milionów złotych. To w przedziale wiekowym 18-25 lat. Dane przekazał Krajowy Rejestr Długów.
13: Brzydko.
14: Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczną dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie. To przed towarzyskimi meczami. Z Ukrainą zagrają w niedzielę, a z Nigerią w środę.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz23drukuj.pl.
13: Siemanko, jest 12 na zegarach, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy z Ending Dustem. Zokyria już teraz.

Drake i David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. No ja sprawdzam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy dwa naprawdę bardzo nietypowe, jakby nie było, bardzo ważne święta, no bo mamy dzień bez prezerwatywy. Tak tylko mówię, róbcie z tym, co chcecie. I mamy też Światowy Dzień Hamburgera. No i tak sobie myślę, że wiecie, to przysłowie polskie, bardzo ładne zresztą, przez żołądek do serca, odnoszę wrażenie, że nabiera zupełnie innego sensu. Natalia Nykiel, już teraz.

0: Dub Dogs, How Does It Feel i Meloradio, czyli my tak podkręcamy tempo razem z wami. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce na faceta, który no wiele lat temu to był tak naprawdę królem każdej imprezy, czyli Usher. Fajnie, że możemy wrócić do jego numerów. More w remiksie Red One, Jimmy Joker Remix, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Znowu lecicie?
17: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
20: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja.

No i jest Usher, czyli facet, który królował w 2008 roku, między innymi fajnie wrócić do jego muzy. To jest Melo Radio. A my zabieramy was na najpiękniejsze przeżycie muzyczne na świecie. Tomorrowland w tym roku, no jak zawsze z Meloradiem, wiadoma sprawa. Słuchajcie, możecie jechać tam razem z nami do Belgii i to nie jest takie trudne, jak się okazuje, bo żeby być na miejscu, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i dacie znać, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego. To ważne. No i dodajcie też jakąś fajną imprezową fotę waszą, albo jakiś może film macie akurat z jakiegoś dobrego Melo. Czekamy na was, no bo tak, spotkacie się z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost and Progressivem, Martinem Garrixem i wieloma innymi genialnymi DJ-ami. I to, co jest fajowe w tym roku, tym naprawdę mega się jaram, to dojazd macie całkowicie gratis. Także dojeżdżacie na miejsce, w ogóle niczym się nie przejmujecie. Do dzieła. meloradio.pl

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio. Taki trochę zbuntowany anioł. Wy mam nadzieję, że nie macie się przeciwko czemu buntować, chyba że pracujecie dużo i chcielibyście od tego odpocząć, to spoko. Od tego macie nas, żeby trochę wychillować.
1: A już od 13 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No przy tym można się pobujać i to naprawdę mocno, a jeżeli akurat jedziecie autem, to polecam już robić głośniej, bo naprawdę mocno to zagra.

0: Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
7: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kupujemy rzeczy i myślimy o cenie, ale potem pojawiają się kolejne koszty. Ubezpieczenie, serwis, naprawy. Czy to one zmieniają nasze podejście?
8: Tak, bo często są niedoszacowane. W przypadku samochodu to nie tylko cena zakupu, ale cały cykl życia auta. Ubezpieczenie, przeglądy, wymiana opon, naprawy, a do tego spadek wartości. To są koszty, które rozkładają się w czasie i często nas zaskakują.
7: Czyli to nie tylko pieniądze, ale też czas i organizacja.
8: Dokładnie. Trzeba to wszystko planować, pilnować terminów, reagować na nieprzewidziane sytuacje. I to jest coś, czego często nie uwzględniamy przy decyzji o zakupie.
7: I stąd potrzeba większej przewidywalności.
8: Tak, bo chcemy wiedzieć, ile płacimy, by uniknąć niespodzianek. I właśnie na tym polega rola wynajmu, subskrypcji. Upraszcza cały proces. Zamiast wielu zmiennych kosztów, mamy jedną przewidywalną opłatę za korzystanie i znacznie mniej rzeczy do pilnowania na co dzień.
7: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
9: Minuta do 13.00. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
10: Ceny maksymalne paliw jutro spadną. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16, 98 6,73, a diesel 6,37. Zostajemy przy kasie, jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że więcej zostaje nam w kieszeni po płaceniu podatków i składek. GUS i Krzysztof Jedlak.
11: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
10: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę wyniosły ponad 2000 zł. No to jeszcze pieniądze. Włoska policja znalazła majątek zmarłego bossa mafii. Jego wartość to 200 milionów euro. Pieniądze ukrył m.in. na Kajmanach w Libanie i Szwajcarii.
9: Nie można tam coś uczknąć też dla mnie na przykład? Ja bym to dobrze spożytkował, obiecuję.
10: Ja też.
9: Co byś sobie kupiła? Powiedz tylko szczerze.
10: Nie wiem. No jejku, ale mnie zaskoczyłeś. Nie wiem, coś fajnego bym kupiła.
9: No dobra, no i to mi się podoba. Ja to kupuję. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko. Mamy 13 na zegarach Alesso, Sasza i Destyni. Dawajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie.

Mozzie Man i Underneath the Blue w Melo Radio, 12 minut po 13. Sprawunia jest! I to naprawdę fajna, bo mam meloskiety, które chętnie wam rozdam, tylko podejmijcie wyzwanie. Jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. 321-321-777. Jestem pod telefonem, no i skiety Meloradia czekają. Na dobre melo na pewno się przydadzą.

0: Sony Hodera, My Loving w Meloradiu. Podkręcamy tempo, 15 minut po 13. No i dobra, jest razem ze mną Iwona, której mówię głośne siemanko.
1: Siema.
0: Siema gwiazdo, powiedz mi, jak ty się dzisiaj czujesz, czy masz trochę słońca?
1: Wow, pewnie czuję się dzisiaj wyśmienicie, a słoneczko jest tak, raz jest, raz go nie ma, ale generalnie jest super.
0: Okej, dobra, no to, czyli pozytywny vibe ci towarzyszy. Powiedz mi, czy skiety Meloradia cię interesują, słońce?
1: To mnie interesuje?
0: Skiety Meloradia.
1: Pewnie, że tak.
0: No i super, dlatego podejmujesz wyzwanie i to jest zabawa, która polega na tym, by, uwaga, podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, skiety Meloradia są twoje. Jeżeli coś pójdzie nie tak, dostaniesz coś innego z Melomerchu. I moje pytanie brzmi, czy jesteś gotowa, aby poznać swój challenge?
1: No raczej, po to się urodziłam.
0: No to i to mi się podoba. Słuchaj, twoim zadaniem będzie powiedzieć, czy dana cecha, którą wymienię, to red flag czy green flag. Czy jesteś gotowa?
1: Oczywiście.
0: Dobra, pierwsza rzecz. Słucha z Kolima.
1: Flag.
0: Jak jeszcze raz, bo nam urwało?
1: Red flag.
0: Red flag, dobra. Kocha oglądać Love is Blind.
1: No, red flag.
0: Red flag. Chrapie jak niedźwiedź.
1: Red flag.
0: Puszcza bąki.
1: Red flag.
0: Ma płytę Taco Hemingwaya.
1: No już green flag.
0: Green flag, dobra, okej. Okay. Jest Gen Z.
1: Red flag.
0: Lubi pizzę.
1: Green flag.
0: Dobra, green, no. Dobra. Szanowni Państwo, wiemy już, że ten kandydat, jeżeli istnieje, nie jest w kręgu zainteresowań Ilony. Boże, Iwony, sorry, już mi się pomyliło, sorry bardzo.
1: No, wiesz,
0: no przepraszam, widzisz, to teraz ja też mam red flaga, ale masz skiety, sorry. Bo

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 29 minut po 13. Podkręcamy tempo i mega fajnie, że jesteście, bo jeszcze w tej godzinie pojawi się Wersow o północy, nuta, którą polubiliście. No i będzie też Florida, I Cry. Będziemy wspominać to, co się działo 23 maja. No i to było piękne show. Możecie to nadrobić też na Instagramie Melo, także wbijajcie.
1: Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja.
2: Matko, dobra, wstaję.
3: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
4: Dmuchniemy ci rano żagle.
2: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
3: Podkręcamy tempo od 6.30 w

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
21: Lidl, to się opłaca.

0: Bersow o północy w Meloradio, 17 minut do 14. Ale mam ekipę zmontowaną. Mikołaj, Aleksander.
1: Siemano.
0: Ej, wiecie, że niedługo my ruszamy na Tomorrowland!
2: Tomorrowland!
3: I na Tomorrowland też montujemy ekipę, bo zabieramy ze sobą słuchaczy.
2: No dosłownie. Właśnie, a w sumie to ekipy słuchaczy.
0: Dosłownie. Będzie ekipa, która dotrze na Tomorrowland. Będzie, mam nadzieję, że już totalnie...
4: To nasz rok, tak to robi ekipa.
0: Dokładnie, będzie ekipa.
3: To no ja powiem inaczej. No. Niezłą ekipę żeście zmontowali.
0: Nice. A jeżeli chcecie pojawić się na tym pięknym wydarzeniu, mając na myśli Tomorrowland, czy tobie upadła puszka?
3: Hasiok.
0: To meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I co? Fotka jakaś? Tak? By się tak przydała jej wideo. Tak
3: najlepiej wideo chyba. No.
2: A Hasiok to nieporządek.
0: I dlaczego wideo? No bo będzie widać, jak imprezujecie, bo potrzebna nam jest druga osoba, z którą pojedziecie. Także zapowiada się naprawdę ekstra impreza.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. No i rzeczywiście, katujemy ten numer na przycisku replay. 8 minut do 14. Mikołaj, siema bratku.
1: Jestem, siemano.
0: Dużo się dzieje u was dzisiaj, mam wrażenie.
1: No, zdradzimy więcej już za chwilę.
0: Okej, no dobra, to ja będę słuchał, dzięki.
2: A już o 14 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Yen i Kaskada.
0: Dasz wiarę, że to jest ta sama Kaskada, która śpiewała Every Time We Touch?
1: Wiem, pamiętam bardzo dobrze.
0: Ja mam do dzisiaj plakat.
1: Ten numer zagramy wam oczywiście punktualnie o 14, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Po reklamie.

0: minuta do 14, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
1: Komisja Europejska ukarała temu. Chińska platforma ma zapłacić 200 milionów euro za ryzyko sprzedaży nielegalnych produktów do Europy. A synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w północnej, centralnej i południowej części kraju. Nocą temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni. Już niedługo Dzień Dziecka. Planuje go świętować prawie połowa pytanych Polaków. Na prezenty chcą najczęściej wydać do 300 zł. Stawiamy też na bycie razem, mówi Karolina Łuczak z jednej z firm pożyczkowych.
2: Wspólny spacer, wyjście do kina czy teatru lub uroczysty posiłek.
1: Takie wspólne wyjście ma w planach 16% rodziców.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, jest czwartek, rozpoczynamy Freak Fight. Dzisiaj taki międzymiastowy. Iga, czy ty jesteś z nami? Halo? No i nie ma Igi z nami. Tak to właśnie się dzieje. Iga ma dzisiaj anginę i bardzo jej współczujemy i jesteśmy z nią myślami, więc jak każda osoba, która jest chora, Iga pojechała na Juvenalia do Gliwic, więc będziemy sprawdzać, co tam się dzieje, jak tylko uda nam się uzyskać kontakt z bazą, tak zwany. A zaczynamy od Feliksa Jena i Kaskady Boy You Turn Me na dobry początek.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. To jest Oj Dziewczyno, czyli taki polski, słowiański numer z nowoczesnym zacięciem. Bardzo fajne. To teraz staropolskie przysłowie. Kto zobaczy w lesie dzika, niech na drzewo szybko zmyka. Ale jak ktoś zobaczy policję w lesie, to lepiej się nie chować na drzewie, o czym się przekonali teraz goście z Białegostoku, którzy spędzali sobie po prostu wieczór w lesie, paląc to i owo. No i ktoś tam wezwał patrol i kiedy patrol przyjechał, to zaczął przeszukiwać ten las z latarkami i znaleźli trzech mężczyzn siedzących na drzewie, którzy tłumaczyli, że wspinali się dla sportu. No w końcu sport to zdrowie, więc nie wiem, czemu się do nich przyczepili. A może to po prostu był jakiś człowiek lasu.

0: Eli Oaks i Lawinia w Melo Radio. To jest I Wanna Go, tak właśnie podkręcamy tempo. A ja chciałbym się wreszcie chociaż łącznościowo przenieść do Gliwic. Iga, jesteś?
1: Jestem, słuchajcie. Witam was serdecznie z Gliwic. Właśnie jem sałatkę, bo muszę mieć dużo siły, bo złapała mnie delikatna choroba, ale jeżeli ja mimo choroby umiem podkręcić tempo, to wy tym bardziej.
0: Nie ma wymówki, rzeczywiście. A chciałabyś się na przykład potem do Barcelony wybrać?
1: Do Barcelony?
0: No,
1: z tobą zawsze.
0: Proponuję taki, tylko musimy to załatwić w miarę szybko, bo tam zaraz znikną wszystkie takie mieszkania na wynajem, wiesz, tak na kilka dni.
1: Słyszałam.
0: No, w 2028 kończą interes, nie będą przedłużać licencji i się skończy.
1: Ale nie przejmuj się, bo ja mówię po hiszpańsku dobrze.
0: Tak, to powiedz. Powiedz po hiszpańsku, Juvenalia w Gliwicach są super.
1: Juvenalia en Gliwice es super.
0: Pięknie.

0: Tak, tu na antenie Meloradia. I my z Igą jeszcze na pewno sobie porozmawiamy i zapytamy się, co tam w Gliwicach słychać, ale jeżeli chcecie zobaczyć to na własne oczy, to wbijajcie oczywiście na sociale Meloradia, na Instagrama. Tam pojechała cała nasza doborowa ekipa, więc będzie można zobaczyć, jeżeli sami się oczywiście nie możecie na miejscu pojawić. Natomiast jeszcze w tej godzinie w Meloradiu zagramy Waiting All Night. Warto więc zostać. Będzie też Gibbs Dope House i For Money z numerem VIN, a to do samochodu no wchodzi po prostu jak nóż w masło.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

to Danzel w Meloradiu we Freakfajcie. You spin me round. Tak właśnie podkręcamy tempo. A wiecie, gdzie będzie kręcić się najlepsze melo tego roku? Na Tomorrowland 2026 oczywiście jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. Będziemy przeżywać największą przygodę naszego życia i możecie tam zabrać swojego ziomka, przyjaciółkę, brata, siostrę, żonę, teściową, kogo tylko chcecie. Na meloradio.pl pokazujecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego akurat z tą osobą, a potem wszyscy razem pakujemy się do jednego melobusa i jedziemy na to niesamowite doświadczenie. meloradio.pl, tam zgłaszacie się, by pojechać z nami na Tomorrowland 2026.

0: Meloradio to Bob Sinclair, I can't wait. A jeżeli wy czekacie na zabawki z Chin, to możecie się nie doczekać.
1: Lepiej nie czekać na zabawki z Chin, bo no właśnie, o co z nimi chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy.
0: Hey Sun, Sam Feld i ekipa. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już poodkręcamy tempo.

0: Polska to Allegro.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
14: Minuta do 15:00. Czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
15: Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma ponad 30 osób. Niebezpieczne zabawki spoza Unii zatrzymała na granicy Krajowa Administracja Skarbowa. Większość pochodziła z Chin. W niektórych przekroczone były groźne dla zdrowia normy chemiczne. Nakończymy próbą pobicia nietypowego rekordu. Paweł i Rafał chcą w jeden dzień przejechać przez wszystkie przystanki tramwajowe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. A skąd ten pomysł?
16: Mieszkałem w Londynie parę lat i w Londynie jest Tube Challenge, gdzie się odwiedza wszystkie stacje metra. I pomyślałem, że chcę coś zrobić ze swoim życiem, więc chciałem to samo zrobić tutaj. Natomiast myślę, że damy radę, no.
15: Tramwaje na Śląsku i Zagłębiu to kilkadziesiąt linii, które mają ponad 300 przystanków.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: 15 na zgarach, a jeżeli czujecie dzisiaj jakieś takie dziwne zmęczenie i nic wam się nie chce, to mamy na to sposób, i to naukowy sposób, potwierdzony przez mądrych ludzi, czyli nie przeze mnie.

Tak się właśnie podkręca tempo w Melo Radio. To jest Rhythm of the Night. Ten banger chyba nigdy mnie nie zmęczy. Chociaż akurat przewlekłe zmęczenie to podobno coraz powszechniejszy problem. No i jak go rozwiązać, bo nie wystarczy się wysypiać. Okazuje się, że za te po prostu przewlekłe zmęczenie szczególną rolę odgrywa niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. Tak wyszło teraz z badań. Ja natomiast dołożyłbym jeszcze do tego, jak to Adrian ją nazywa, witaminę XD, którą u nas macie oczywiście pod dostatkiem, a bierze się ona na przykład z takich numerów jak Dive Into Me od Aloka i ten zagramy już teraz. Witaminę XD należy przyjmować bez recepty i to w jak największych dawkach. XD, podkreślam, żeby tutaj nie było zaraz sytuacji jak z taką.

0: jest to Jonas Blue i Rita Ora w Melo.
1: A Iga w Gliwicach, ale też na antenie. Siemanko.
2: Hej. Siemanko.
1: Iga, czy pamiętałaś, żeby przed wyjazdem zdjąć pranie z balkonu?
2: Nie, niedobrze. Zostało pranie na balkonie.
1: To przypał i nie mówię tutaj o deszczu, tylko w Lesznie. Zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który przez kilka tygodni kradł damską bieliznę suszącą się na balkonach jednego z osiedli.
2: Nie, no najgorzej, bo ja zostawiłam głównie majtki na tym balkonie właśnie.
1: Ale jakieś ładne, czy jakieś takie cotton world z
2: nie
1: dziurami?
2: No, nie, no właśnie, mega ładne. To niech on mi potem, jak ukradnie, to niech odda mi hajs chociaż.
1: Myślę, że jakby ukradł, to by wróciły już niestety niewyprane.
2: Weź.
1: Tak się tylko domyślam.

0: Ale Farben, Renee Miller, Body Talk. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. A jeszcze w tej godzinie dowiemy się, jaka kara może nam grozić od wojska za rysowanie. Natomiast muzycznie Vinay i Rise Up na pewno w tej godzinie będzie też Aben i Hollow.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RRSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

Filipek, Nelly, Sermich, niech się kręci w Melo. A pamiętacie, jak w 2017 rozkręciła się afera spowodowana przez dwóch pilotów US Navy? Przypomnę tylko, że wtedy oni narysowali samolotem na niebie wielkiego... No ptaka narysowali i jest fantastyczna transkrypcja komunikacji między pilotem a operatorem. Na przykład pilot mówi: jądra będą trochę krzywe, podlecę trochę tam, żeby zacząć prącie. I teraz po 9 latach, niemalże 9 latach od tej sprawy, mamy finał. No więc żołnierze, którzy to uczynili, dostali naganę, ale bez wpisu do akt. Czyli żart musiał się spodobać. Pewnie powiedzieli im brzydko.

0: James Hype. To jest Be Mine i tak właśnie podkręcamy tempo na koniec godziny 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid i Griffin. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Staj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
18: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
17: Mów szybko, gdzie byłaś?
18: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
17: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
18: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
17: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
19: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

0: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Zaczniemy od geofestiwalu. W niedzielę gościem specjalnym w Ogrodzie Botanicznym będzie Maja Popielarska, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która od lat popularyzuje wiedzę o przyrodzie i ogrodnictwie. To w niedzielę w Ogrodzie Botanicznym. A dzień wcześniej atrakcje w ramach 5. edycji geofestiwalu będą na Was czekać w Centrum Geoedukacji na Kieleckiej Wietrzni. W programie między innymi warsztaty geologiczne, szlifowanie skał i minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat. Będą pokazy garncarskie, będzie można przenieść się do czasów starożytnych i dowiedzieć, jak rozwijało się w naszym regionie centrum hutnictwa, odwiedzić mobilne planetarium i poszukać skamieniałości. Na warsztatach kulinarnych będzie wspólne robienie geociasteczek. I jeszcze szybko zerkamy do klubu Chicago Kielce. Tam jutro piątkowy reset systemu z muzą house i techno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek.
3: Służby zatrzymały pseudokibiców Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Według śledczych brali udział w ustawce przy drodze ekspresowej S3, mówi Maciej Święcichowski z Policji w Poznaniu.
4: Część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani i tutaj w identyfikacji tych pseudokibiców policjantom z Poznania pomagali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Przed austriackim sądem ma zapaść wyrok w sprawie planowanego zamachu podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu. Oskarżony przyznał się do przygotowywania ataku w imieniu Państwa Islamskiego. Grozi mu do 20 lat więzienia. A teraz czasowy rekord wejścia na Mount Everest. Amerykański himalaista zdobył szczyt w 9 godzin i 55 minut. To o godzinę szybciej niż poprzedni rekordzista.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Jest godzina 16, w czwartek, a to we Freakfajcie oznacza, że weźmiemy łyka. To znaczy dzisiaj ja wezmę łyka, bo Iga akurat ma anginę i jak przełyka, to ją boli. Mikołaj, siemanko.

Don't stop, I wanna know. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio. A ja chciałbym wiedzieć, czy już byliście na meloradio.pl i zgłosiliście się na wyjazd na Tomorrowland z Meloradiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taka opcja. Mam nadzieję, że tak. Też cały czas próbuję się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje. Pytałem Igi, ale wychodzi na to, że to po prostu trzeba przeżyć na własnej skórze. Dlatego wchodzicie na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego właśnie z tą osobą, a potem pakujemy się wszyscy do jednego melobusa i jedziemy przeżyć największą przygodę w naszym życiu. Meloradio.pl, zgłaszajcie się, bo już w przyszłym tygodniu ktoś może usłyszeć trzy magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

0: To DJ Ramo i Tymek w Melo Radio na zegarach 18 po 16.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: To jest właśnie ten moment, w którym weźmiemy łyka. Iga, jesteś?
2: Jestem, chociaż mi przeszkadzasz, bo układam brwi na mydełko, wiesz?
0: To jak zaraz krzyknę, to mnie usłyszysz w tych gliwicach i to bez mikrofonu. Dobrze, Iga, ciebie boli dzisiaj gardło, więc nie bierzesz łyka, bo nie możesz za bardzo przełykać niczego. Także ja się poświęcę.
2: Dobrze.
0: Wybrałem dzisiaj dosyć trudny napój, więc podpowiedzi będzie duże. Otwieram szklaną butelkę. To będzie podpowiedź pierwsza. Wow. O, jaki zapach. Oho. Bardzo mocny. No dobrze. Uwaga, biorę łyka. O, kwaśne, jak nie wiem co. Smakuje jak pewien taki popularny dodatek do obiadu. I nie wiem, co jeszcze o tym można powiedzieć. Niezbyt dobre.
2: Sok z ogórków?
0: Nie, to już chyba było. A nie, to był, przepraszam, olej spod cebuli. Ale, no ale w dobrą stronę idziesz. Jeżeli wiecie, co to takiego może być. Kwaśne, kojarzące się z obiadem, niezbyt smaczne, no to WhatsApp Meloradia jest do waszej dyspozycji. Czekamy na tekstówki, czekamy na głosówki, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie oczywiście gdzie, Iga?
2: Na meloradio.pl.
0: Pięknie.
1: Daj łyka w Meloradiu.

0: Kaja, Think About It, a w Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo. Jeżeli chodzi o Daj Łyka, to pojawiła się już cała masa odpowiedzi. Dzięki za wszystkie wiadomości. Co to takiego dzisiaj trafiło do ust mych, to jeszcze zdradzimy w tej godzinie, ale na razie musimy się pochylić na bardzo poważną sprawą, która dotyczy właśnie Sonego Fodery. A to dlatego, że Sony Fodera wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival 31 lipca, zagra w Kołobrzegu. Ja muszę powiedzieć, że ja uwielbiam po prostu lato nad Bałtykiem. Wiem, że są inne podróżnicze kierunki, ale polskie morze jest super, a z najlepszą imprezą z muzyką elektroniczną w kraju nad Wisłą, no to będzie wakacje chyba stulecia, albo jeszcze lepiej. Codziennie możecie zgarnąć bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie Olka po 18.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Linki do Media Markt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę. O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Krakowski Splin to Trips i Robert Wiewióra, a my teraz musimy rozwiązać dzisiejsze Daj Łyka. Przypomnę podpowiedzi, że było w szklanej butelce, a także...
1: O, kwaśne jak nie wiem co. Smakuje
0: jak pewien taki popularny dodatek do obiadu. No i były różne odpowiedzi, na przykład sok z kiszonej kapusty tutaj królował, kwas chlebowy, ocet, siadłe mleko, zakwas na żurek, kwasek cytrynowy, to nic z tych rzeczy. Monika natomiast wiedziała od razu.
2: A ja wiem, co to jest. To jest zakwas z buraka, szklana butelka, ostry smak, jak się napijesz, do buraki do obiadu jak najbardziej. Nie wszystkim smakuje, ja uwielbiam.
0: No i wszystko się zgadza. Poza tym, że mi też nie smakuje.
3: Daj Łyka w Meloradiu.

0: Naprawdę uwielbiamy ten numer. To Calvin Harris i Jazzy i Satisfy na zakończenie godziny 16.
1: A już o 17 zagramy
0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift i Loud Luxury. Ten numer w Meloradiu punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce. We'll be right back.

Paweł Chudzia, witajcie, cześć. Garść imprezowych doniesień przed nami. Na początek coś dla miłośników literatury. Od dziś na 4 dni Kielce staną się miejscem spotkań z książkami i ich twórcami. Przed nami 2. Świętokrzyski Festiwal Literacki. W programie spotkania autorskie, warsztaty literackie i plastyczne oraz gala Świętokrzyskiej Nagrody Literackiej. Zerkamy do klubów. W klubokawiarni Quest w sobotę Jam Session, a 5 czerwca karaoke. W klubie Czerwony Fortepian w sobotę możecie spodziewać się kubańskich gorących rytmów serwowanych przez DJ-a, któremu towarzyszył będzie improwizujący na trąbce kubański trębacz Alexis. I jeszcze Maska Incognito, jutro Zamkowa Tribute, 2. edycja. Noc pełna wspomnień, emocji i muzyki, która przez lata tworzyła historię zamkowej. Za konsolą DJ Arek Wilk czeka Was muzyczna podróż przez największe hity lat 70., 80. i 90. Klasyki, które wciąż rozgrzewają parkiet do czerwoności.

0: Erste Bank Polska.
1: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ula Harciarek.
2: Program SAFE wchodzi w kolejny etap. Dziś uroczyście podpisano pierwsze umowy. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mówi premier Donald Tusk.
3: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
2: Z unijnych pieniędzy będzie korzystać 10 tysięcy firm w Polsce. Obniżony VAT i akcyza na paliwo będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw. A we Włoszech na jednej ze stacji litr diesla sprzedawano za 20 eurocentów. To przez błąd w systemie. Doszło do szturmu kierowców. Wielu przyjechało z kanistrami.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: 17 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę Freak Fightu, a w tej zaproszę Was nad rzekę, ale nie tylko, bo sprawdzimy też, jak w górach radzą sobie z piratami drogowymi. Mikołaj, siemanko.

21:00. To będzie taka impreza, gdzie łódki z najlepszą elektroniczną muzyką i z pięknymi światłami będą kursować sobie po Wiśle i wy też tam możecie być razem z nami. Na Instagramie Meloradia znajdziecie konkurs, a tam też wszystkie szczegóły, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i do kiedy trzeba zrobić.

Jacques Torres, L'amour toujours. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. A dzisiaj we Freakfajcie Iga jest z nami tylko duchem, ponieważ ciałem jest w Gliwicach, no i juwenaliach. Możecie to zobaczyć oczywiście na Instagramie Meloradia, tam relacja na bieżąco powstaje. I jako że robi się tam coraz goręcej i ta impreza zaczyna nabierać coraz większego tempa, coraz bardziej podkręconego, no to Iga zostawiła nam wiadomość, dlatego muszę zapytać. Iga,

0: Powiedz, czy gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem?
1: Świetne pytanie, Miki. No lepszego sobie nie mogłam wymarzyć, będąc tutaj w Gliwicach. Proszę, ja już bardzo. Jestem na backstage'u, co tutaj się dzieje, jaki to będzie szał, jaka to będzie zabawa. Jest bardzo dużo ludzi, świeci słońce, piękna pogoda, tęsknię za wami, ale cieszę się, że możecie na naszych social mediach wszystko obserwować. Buźka.
0: Zapraszamy oczywiście na nasze sociale, bo tam dzieje się naprawdę dużo, nie tylko w Gliwicach, ale też właśnie na Wiśle. Między innymi przypominam o festiwalu River Lights i o tym, że możecie się tam zgłaszać do konkursu. A teraz Tame Impala, Jenny Boys Noise w Melo Radio, to jest Dracula.

0: Talk to You w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo i nie przestajemy tego robić. Oczywiście Supergirl, taki numer pojawi się jeszcze w tej godzinie. Będzie też John Summit, The Chainsmokers, Ilse, All the Time. A my porozmawiamy o prostym i tanim dosyć sposobie na piratów drogowych, którzy jeżdżą za szybko koło naszej działki.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Masz firmę? Kupujesz w Bricomerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomerce. Nasze ceny rządzą.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.

lato po całym mnie. To bryska. A teraz przenosimy się na Podhale, bo tam jak się wyjeżdża z Bukowiny Tatrzańskiej, to jest taka droga, gdzie się jedzie z górki, no i część kierowców jedzie trochę za szybko, bo się z tej góry stacza. No i jeden z mieszkańców postanowił sobie poradzić z tym problemem. Postawił na swojej posesji manekina. Manekina ubrał w taką czapkę kapitana, w kamizelkę odblaskową, dostał do łapy taki uśmiechnięty znak i z daleka wygląda jak patrol drogówki, który suszy kierowców. Policja mówi, że wszystko jest w porządku, bo to teren prywatny i można sobie w ogródku stawiać, co się tylko podoba. A jaki biznes jeszcze można zrobić, skoro to góry? Na przykład zdjęcie z manekinem, 50 zł, okazja.

0: Melody to Favor, Fisher, Tone the Night. Tak właśnie podkręcamy tempo. A w studiu już Olek, siemanko.
1: Siemano, elo melo.
0: Yo, myślisz jak, Chrobry Głogów czy ŁKS?
1: Właśnie, będziemy sobie podglądać to, co dzieje się w barażach o Ekstraklasę. Na razie 0-0.
0: To jest jeden z dwóch półfinałów. Wydaje mi się, że ten drugi będzie
1: Ciekawszy. Tak, zdecydowanie. Nie mogę się doczekać. A już o 18:00 zagramy. A zjedziesz mi?
0: A, proszę bardzo.
1: No, can't deny it.
0: Dziś zrobiłem tobie to, co zazwyczaj Iga robi mi.
1: Ale ja chciałem w ogóle powiedzieć can't deny it, ale się powstrzymałem, ale dobrze bym powiedział.
0: Dobrze, tak.
1: Ale nikt mi teraz nie uwierzy, bo tego nie zrobiłem.
0: Masz szósty zmysł.
1: Co, nie? Dam buzi za Igę. Mua.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik. O reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. To wzrost o ponad 1000 zł, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
7: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów.
6: Ostateczną decyzję w sprawie podwyżek podejmie Ministerstwo Zdrowia. Robert Lewandowski przyznaje, że na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w reprezentacji. Wiadomo jednak na pewno, że niebawem zagra w towarzyskich meczach z Ukrainą i Nigerią. No i jeszcze dobra rada na koniec. Tej nocy załóżcie ciepłe piżamy na północy, nie. W centrum i na południu kraju. Możliwe będą przymrozki, ale spokojnie. Jutro za to bardzo ciepło, do 26 stopni.
5: No proszę bardzo, ja dzisiaj chętnie tramwajem bez klimatyzacji, ale patrzcie, są plusy. Opalić się można na przykład.
6: O właśnie.
5: Trochę sobie rączkę zjarałem.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach jest już 18, a to oznacza, że jesteśmy już tylko taki malucieńki kroczek od piątku. No i postawmy go razem, to weekend przyjdzie zdecydowanie szybciej, obiecuję. A mam dobre hiciory, żeby podkręcić tempo. Meduza, Yomri, Camomile, Don't Wanna Go Home, to wam na pewno zagram. Będzie Candy Gira i jego Andalus, a zaczynamy od Candy Night. To Jazzy Spritz.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: No i już jest fajnie, co nie? Pychu z tej strony, siemano. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę fajny, dobry wieczór.

Meduza i Omri Camomile. Dziewięć minuty po 18:00, słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę miał dla was naprawdę mocną polską premierę. Jedną z najmocniejszych ostatnich tygodni, zdecydowanie. A wcześniej też po polsku, to co już dobrze znacie, Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Tak gra wam Meloradio wieczorową porą.

0: David Guetta, Cedric Gervalis i Chris Willis to Would I Lie to You w Melo, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to jest naprawdę mocna rzecz, no bo wraca projekt Enklawa. W zeszłym roku polegał on na tworzeniu nowych wersji starszych, zakurzonych hitów. No a w tym roku zasady gry trochę się zmieniają. Artyści tworzą coś zupełnie od zera, no i powstają z tego naprawdę perełki. Takie jak ta. Chcę więcej. To Fukaj i Liwka. Młoda krew przejmuje antenę Meloradia już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich nowość to Repeated. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy dla was tempo. 26 minuty po 18. Matury się skończyły, a dla wielu z was pewnie to oznacza, że trzeba zacząć powoli wybierać studia, więc w tej godzinie powiem wam jeszcze, który kierunek w Polsce jest najbardziej opłacalny.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy po

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Znowu lecicie?
5: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Ekspert. Po reklamie.
0: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
11: Sio, mordeczki, wieczorami to w Melu. Meloradio! Welcome to Central Bay.

Ale ta Rihanna pięknie mruczy. Calvin Harris i Rihanna, This is what you came for. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minut do 19. Za chwilę Shimza i nowość na naszej playliście. Będzie Fire Fire, a ten kierunek studiów przynosi najwięcej hajsu. No maj to taki miesiąc, gdzie już trzeba poważnie myśleć, gdzie się papiery na studia będzie wysyłało. No i powstał ranking, który ma w tym pomóc. No podobno najbardziej opłaca się uderzać na informatykę, na UW. No jak czytamy, połowa absolwentów zarabia po tych studiach nie mniej niż 14 tysięcy miesięcznie. Ale co tam, nieważne co wybierzecie. Najważniejsze to są przecież wspomnienia, co nie? To bezcenne, niezależne na jakim kierunku i na jakiej uczelni.

0: Meloradio. Tak, gramy jeszcze przed 19. Słuchacie Meloradia, no a razem z nami możecie wybrać się na Tomorrowland do Belgii. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jeżeli chcecie tam pojechać, to wysyłajcie na meloradio.pl zdjęcia waszej ekipy albo filmiki, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland razem z nami. Na meloradio.pl wszystkie szczegóły też na pewno znajdziecie.
1: A już o 19 zagramy!
0: Bo 19 już za moment. Będzie Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiem, że kochacie ten numer, to ostatni numer 1 30 Meloradia. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19, to się wydarzy już za moment.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już prawie 19, a ja patrzę na to, co dzieje się w barażach o Ekstraklasę. Chrobry Głogów gra z ŁKS-em Łódź, no i ŁKS na razie prowadzi 0-1. 69. minuta tego spotkania właśnie się kończy, a my zaczynamy 19 i to naprawdę z mocnym przytupem. Gibbs i Win, ten numer na pewno wam zagram, będzie Vice i Tom Gregory, Never Let Me Down, a Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz przejmują playkę The Beauty and the Beat. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Gips i Winy w Meloradio, a ja patrzę na to, co dzieje się w meczu barażowym o Ekstraklasę, no i mamy wyrównanie. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź 1-1 w 78 minucie, no i coś mi podpowiada, że jeszcze emocji tu będzie sporo w tym spotkaniu. Emocji sporo też będzie na antenie Meloradia już za moment, bo będę rozdawał szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Martin Sowek i Alma, All Stars w Melo.

0: 19.16 na zegarach. Szybka kasa. No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer, no i dzwonimy do Dawida, który zgłosił się na meloradio.pl, no i mam nadzieję, że teraz odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów, 2 już minęły, więc Dawid, dawaj, odbieraj.
1: Tak
0: to jest ten moment. Siemano, tu Pychu, meloradio.
1: Siemano.
0: Czy Dawid masz na imię?
1: Tak,
0: a,
1: tak.
0: A po uśmiechu w głosie już wiem, że tak. Słuchaj, czy ty podejrzewasz, w jakiej sprawie ja mogę dzwonić?
1: No kurczę, podejrzewam chyba delikatnie.
0: No to powiedz, gdybyś tak zupełnym przypadkiem 200 od meloradio dostał, to na co byś się chciał wydać?
1: No wydałbym na pewno na buty do grania.
0: A grania w co?
1: W piłkę nożną, chcę wrócić. 3 lata miałem przerwy, niestety przez bardzo mocną kontuzję kolana, później jeszcze kostki. Także dopiero teraz czuję się, że tak powiem, na siłach i troszkę wraca ten dziecięcy bakcyl do sportu, więc jeszcze, no mając 28 lat, myślę, że coś tam jestem w stanie pobiegać.
0: Nie, no stary, oczywiście, że tak, a na jakiej pozycji?
1: Prawa obrona.
0: A, no to głównie. Dobre buty się przydadzą, żeby wycinać rywali.
1: Dokładnie, ale oczywiście w polu karnym też mnie tam widzą zawsze, także wiadomo.
0: No ja mam nadzieję, że selekcjoner Jan Urban ciebie zobaczy, no.
1: No ja też mam taką nadzieję, że już wybiera numer do mnie.
0: No to pomagamy spełniać marzenia. A ten dźwięk oznacza, że 200 na nowe korki lecą w tym momencie do ciebie.
1: Super, dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie, na pewno przekujemy to w dobre chwile i pomogą mi gdzieś tam spełniać kolejne mini marzenia.
0: No ja mam nadzieję i mam nadzieję też, że będziesz biegł tak szybko do bankomatu, jak do swoich przeciwników na boisku.

0: Meloradia.
1: Dawid, powiedz jeszcze, warto zgłaszać się na meloradio.pl, nie?
2: No, oczywiście, że tak, no oczywiście tak, zresztą jak słychać, tak?
1: No właśnie.
2: Dana na twarzy jest ogromny, także no, jestem zaskoczony, ale bardzo pozytywnie.
1: Alok i Kali, Dive Into Me już teraz w Mela, a wy się zgłaszajcie na meloradio.pl.

Bad Angel. To Anima i Liza w Meloradiu. Jedna z naszych nowości na playliście. A ten kawałek czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl. No i głosujcie na ten albo na inne wasze ulubione numery, tak żebyśmy wiedzieli, co grać wam częściej. A kolejna lista hitów już jutro po 18. A za chwilę coś, co już dobrze znacie i kochacie, Ariana Grande i Break Free w Meloradiu, ale będzie też zupełna nowość.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Dla wszystkich na playliście Meloradia miejsce się znajdzie. I dla aniołów, i dla demonów. Tymek, Big Sight i Dejse za nami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na zupełną nowość, no bo my w Meloradio cały tydzień szukamy dla was tego, co najlepsze, no i prezentujemy wam te hiciory, żeby nic z muzy elektronicznej wam nie umknęło. No i czas na kolejną taką rzecz. Oscar Metcalf nagrał kiedyś numer Make Me Feel, potem był między innymi Spellbound, czy ostatnie Sweet Nothing. No a teraz czas na coś zupełnie nowego, ale w bardzo charakterystycznym dla tego pana brzmieniu. Oscar Metcalf i On The Ground gramy premierowo w Meloradio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: I takie mocne granie i mocne basy, takie też będziecie mieli na 100% na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać się do Belgii, żebyście przeżyli to niesamowite wydarzenie. Meloradio.pl, tam szczegóły i zgłoszenia, zapewniamy bilety, przejazd i wiele, wiele więcej.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Kygo, Kality i Griffin, będzie ich Save My Love. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia, a jeżeli chcecie przeżyć Tomorrowland, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Po reklamie. Idę w melo.
6: To już prawie 20, a ci dalej walczą o ekstraklasę. Pierwsza część baraży właśnie trwa. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i dalej 1-1, już 112 minuta tego spotkania. Coś czuję, że karne wiszą w powietrzu, ale zobaczymy. Jeszcze dużo się może wydarzyć, dużo też dzieje się w playliście Meloradia i Benny Hollow. To wam zagram, będzie to Colors i Loveful, Kygo, Kality, Griffin z hitem Save My Love, oni na początek. No i będą też wlotki na Sunrise Festival. Tu Pychu, siemano.
5: Meloradio. Idę w melo.

0: pracować i tak porobić. Christian Marci, Fast Cars Superstars. 14 minuty po 20, a już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 23 lata niesamowitej historii. Line-up, na którego no nie ma innej reakcji niż tylko jedno wielkie wow. No i ten niesamowity klimat. To oczywiście Sunrise Festival. Jeśli chcecie być jego częścią w tym roku, no to świetnie się składa, no bo mamy podwójną wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. 31 dzień lipca. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Zanudźcie któryś z hitów Skutera. No bo to między innymi on pojawi się w Kołobrzegu pierwszego dnia. Czekam na kreatywne głosówki. Ta najlepsza, najbardziej crazy zostanie nagrodzona wlotką i to podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. A odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Moda i melodia ta w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. To kto chce na Sunrise Festival?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No wiem, że jest was cała masa, ale musiałem wybrać jedną głosówkę. Poprosiłem, żebyście zanucili jakiś numer Skutera, który na pierwszym dniu Sunrise Festival się pojawi. No i masa tych głosówek przyszła, ale najbardziej to ujął mnie Dobromir. Szczególnie za samą końcówkę.
2: Jedziemy!
0: No jedziemy, a konkretnie to ty, stary, jedziesz z kimkolwiek tylko będziesz chciał, bo podwójna wlotka na Sunrise Festival właśnie w tym momencie leci do ciebie. A pamiętajcie, że jutro po 21:00 Sunrise on Air. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, ale też będzie dużo wlotek właśnie na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

Róż, to Jonathan Bledka i Gips, aż się takie wakacje przypomniały, co nie? Te już niedługo, więc trzymamy kciuki, żeby nadeszły jak najszybciej. Słuchacie Meloradia, a to pierwsze tak duże wyróżnienie w historii. Właśnie czytam, że po raz pierwszy w Polsce kobieta dostała gwiazdkę Michelin, to oznaczenie dla najlepszych restauracji w kraju, no i otrzymała je Beata Śniechowska. Jej restauracja znajduje się we Wrocławiu, no ale mnie to w ogóle, muszę powiedzieć, że dziwi, że to pierwsza kobieta. No kto lepiej gotuje niż nasze cudowne panie? No my panowie to mamy dwie lewe ręce do wszystkiego zazwyczaj, więc tym bardziej trzeba nasze piękne panie doceniać.

0: Louis Gata. Za chwilę wybije 21, za to wy pamiętajcie, że cały czas możecie dać sobie szansę, żeby przeżyć z nami Tomorrowland. No i mieć zapewnione między innymi przejazd. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam wrzucajcie zdjęcia lub filmy waszych ekipek. A jak już to zrobicie, to tylko czekajcie na telefon od nas. A 21 wybije już za moment, a po niej...
1: A już o 21 zagramy...
0: Accent i Don't Leave Kylie. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: to promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Idę w Melo.
13: Na zegarach mamy już prawie godzinę 21, no a w tej godzinie pogadamy sobie m.in. o tym, co warto sobie w weekend obejrzeć. A opowie o tym nasza ekspertka Ula Harciarek, ta, która obejrzała już nie jeden film i nie jeden serial. No większego głosu, lepszego nie można sobie wyobrazić. Więc jeżeli jesteście ciekawi, na co można rzucić okiem, to zostańcie z Meloradiem, a ja rzucę okiem na playlistę, no i tu się dzieje naprawdę dużo dobrego. Felix Jedni Kaskada, Boy You Turn Me, ten numer wam zagram, będzie Cyril i Stumbling In, a zaczynamy od tego sztosa.
0: Meloradio. Idę w Melo.
13: Akcent, Sira i Misha Miller to Don't Leave, Kylie. Tupychu, siemano.

0: All the Time, John Summit i D. Chainsmokers w Meloradio, a teraz trochę zmieniamy klimat. No bo jak wchodzi ta muzyczka, to oznacza tylko jedno. Do studia weszła też Ula Harciarek, siemanko.
1: Jestem, cześć.
0: Nasza specjalistka od weekendowych propozycji.
1: Pogadamy o serialach
0: i o filmach. Co tam trzeba obejrzeć, powiedz Ula, ja nie mogę się doczekać.
1: Słuchajcie, no tym razem mam propozycję dla fanów science fiction. Lubisz?
0: Tak, średnio, ale może mnie zachęcisz.
1: No dobra, no to słuchajcie, mam kilka propozycji. Pierwsza to serial Fallout.
0: O grze!
1: Tak, oparta na kultowej grze, dokładnie. Widzimy świat po nuklearnej katastrofie. Jest akcja, do tego czarny humor.
0: Dawaj coś jeszcze z gier.
1: Kolejna, no to właśnie propozycja oparta też na kultowej grze The Last of Us. Tu z kolei mamy dwójkę bohaterów, którzy przemierzają świat zniszczony przez pandemię. No to jedna z najlepiej ocenianych ekranizacji gier wideo ostatnich lat.
0: No to dawaj jeszcze, jak były seriale, to teraz może jakiś film.
1: No dobra, mam propozycję, która mi akurat bardzo też się podobała. Obcy Romulus, czyli powrót do klimatu klasycznego obcego. Bohaterowie trafiają na opuszczoną stację kosmiczną, a tam odkrywają obcego w nieco innej formie.
0: Okej, teraz cię zaskoczę, bo ja ostatnio byłem w kinie i widziałem film, horror. Pasażer się nazywa, mi się bardzo podobał, więc jeżeli też chcecie się trochę przestraszyć na fotelach, to może to jest też warto pójść sobie w weekend, co nie?
1: Przekonałeś mnie.
0: A teraz warto pójść w Melon, The Chemical Brothers i Go. Gramy już teraz.

Avicii w Melo. To Waiting for Love, kultowa sprawa na naszej antenie. 21:30 punktualnie na zegarach, a dalej trwają baraże, jeżeli chodzi o dostanie się do Ekstraklasy. Pierwsze ligowcy grają, no i już wiemy, że w finale baraży zagra Chrobry Głogów, no bo wygrał w karnych z ŁKS-em Łódź, a teraz trwa drugi półfinał. Wieczysta Kraków podejmuje Polonię Warszawa i póki co to Wieczysta jest bliżej, bo wygrywa 2-1, ale zadanie w drugiej połowie będzie miała utrudnione, no bo przed chwilą na koniec pierwszej połowy zawodnik Wieczystej dostał czerwoną kartkę. Czy Ekstraklasa Wieczystej czerwoną kartkę pokaże? No to zobaczymy na pewno w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. To ciekawy wieczór z polską piłką. Iben i Runaway. Ciekawa nowość już teraz.

How Does It Feel? Dub Ducks w Melo. A kiedyś oczywiście Above & Beyond i Blue Monday. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 22 nam zostało, a wy razem z nami możecie wybrać się na naprawdę niezapomnianą przygodę. No bo zabieramy was na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom. No trudniej sobie wyobrazić miejsce z tak niepowtarzalnym klimatem. No po prostu warto to przeżyć. Jeżeli chcecie tam być, a przy okazji mieć na przykład załatwiony dojazd i różne takie inne dodatki, żebyście byli full przygotowani, no to wbijajcie na meloradio.pl. Tam znajdziecie więcej szczegółów, no i zgłoszenia do naszej zabawy.

Czujecie? O, tak niucham. No bo tak pachnie piątek. On już się zbliża, już go czuć. Już zaraz go złapiemy za rączkę i przywitamy się z weekendem. Ale zaraz przywitamy się z godziną 22 w czwartek. A do niej prowadzi nas ten numer. To All My Life, Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin. Nowość na playliście Meloradia. Tak podkręcamy tempo.

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak sobie zaplanować podróż w wiele zakątków świata i skąd wziąć na to pieniądze. Poznamy też trochę kultury i zwyczajów z Izraela, ale nie tylko. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj podróżnik, przewodnik turystyczny, doktor Biblii, a także autor kanału na YouTubie Izrael 1001 Podróży, pan Michał Szczepaniak. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry, witam was.
1: Pan już podróżuje od lat. Skąd się wzięło u pana w ogóle to zamiłowanie do poznawania innych miejsc?
2: Zamiłowanie do poznawania innych miejsc narodziło się, jak miałem 7 lat i razem ze swoim bratem i naszymi rodzicami ruszyliśmy w podróż, która wtedy była na miarę podróży na Marsa, a ruszaliśmy golfem do Puli, albo właściwie w okolice Puli, czyli do wtedy jeszcze Jugosławii, bo wtedy istniało takie państwo jak Jugosławia. Dzisiaj to jest na terenie Chorwacji. I tam po raz pierwszy w życiu zobaczyłem szmaragdowe morze, bo do tej pory jeździliśmy nad Bałtyk, a tam pierwszy raz w życiu zobaczyłem szmaragdowe morze. Zobaczyliśmy jaskinię Postojną, potem nas, dzisiaj to jest Słowenia, wtedy mówię cały czas to była Jugosławia. I właściwie od tego się zaczęło. I potem wyjazdy z rodzicami jeszcze do 3 razy w Grecji byliśmy, potem Węgry i potem troszkę podróżowanie po Polsce, a potem zacząłem podróżować z jakimiś grupami albo 2005 roku samemu.
1: To już sporo lat.
2: No tak, razem będzie tego podróżowania, czy w ogóle tych wyjazdów w sumie, to będzie już gdzieś około 200. Ale jeszcze no, trzeba policzyć, że mniej więcej około 100 razy, jako, czy ponad 100 razy jako po prostu jako pracownik biura, prawda, jako przewodnik, więc to troszeczkę jest na innej zasadzie. Natomiast z prywatnych podróży, no myślę, że następna setka.
1: Z tego, co mi wiadomo, podróżuje pan w dosyć odległe miejsca, chociażby Izrael. Wspomniał pan, że tych podróży jest wiele. Jak tutaj się przygotować właśnie na takie wyjazdy, jeśli chodzi o finanse? Czy na takie podróże trzeba długo oszczędzać, czy można sobie w całkiem niedrogi sposób zaplanować taką podróż?
2: Jeszcze odnosząc się do pani pytania, to powiem tak. Najdalej w życiu to byłem w Nowej Zelandii. To jest najbardziej oddalony od Polski kraj, który udało mi się też kiedyś zwiedzić. Te okolice, gdzie kręcono Władcę Pierścieni, Tongariro. Natomiast jeśli chodzi o finanse, to dużo zależy od tego, jaką się ma w ogóle filozofię jazdy. Bo jeżeli najważniejszą rzeczą jest, żeby było komfortowo, żeby były hotele 5-gwiazdkowe, żeby było podane śniadanie do łóżka, prawda, żeby bufet składał się z kilkudziesięciu potraw, dań, no to w tym momencie rzeczywiście trzeba liczyć się z potężnym kosztem. Natomiast w momencie, w którym zakładam, że czasem będę spędzał noce w autobusie, przejeżdżając z miejsca X do miejsca Y, że czasem będę spędzał noc na statku, tak kiedyś było, pamiętam, przepływając z Melbourne do Devonport, czyli z Australii na Tasmanię. Raz w życiu spałem na ławce w Sydney, bo się okazało, i to też a propos taka drobna rada, mianowicie jak ruszacie na wyprawę i przelatujecie, czy przejeżdżacie z jednego miasta do drugiego i nie macie zarezerwowanego noclegu, to uważajcie, jak to będzie z soboty na niedzielę. Bo z soboty na niedzielę jest największe prawdopodobieństwo, że jednak noclegu możecie nie znaleźć. Ja zrobiłem ten błąd, że właśnie z soboty na niedzielę przyleciałem do Sydney. W Sydney był wtedy jakiś tam koncert i nie było nawet jednego wolnego miejsca. I pamiętam, ja na jednej ławce, a taki Belg, którego spotkałem, akurat dobrze, że go spotkałem, bo on przyniósł mi informację, jak wygląda sytuacja w innej części Sydney. No i okazało się, że no niestety, żebyśmy nie wiem co zrobili, miejsca nie znajdziemy. Więc tutaj dużo zależy od tego, co jest priorytetem. Jeżeli priorytetem jest, a dla mnie jest, zobaczyć jak najwięcej, bo to mnie interesuje. Ja chcę być w jak największej ilości miejsc. To w tym momencie jestem w stanie przeżyć hotel za $5. Straszliwy był ten pokój w Kampali w Ugandzie, ale z drugiej strony, no myślę sobie, okej, okay, no tak, taki jest ten pokój, bez światła, światło było tylko w łazience, pokój był no, mniej więcej wielkości dużego stołu, z mikroskopijnym łóżeczkiem i kranikiem. Woda wychodziła po prostu z takiego kraniku 20 albo 30 centymetrów nad posadzką łazienki. Kranik. No więc oczywiście standard tragiczny, ale zobaczyłem Ugandę. Przejechałem z Tanzanii do Ugandy i udało mi się zrobić nawet taką fotkę. Poprosiłem kierowcę autobusu, żeby mi zrobił, żeby się troszeczkę zatrzymał w miejscu, w którym równik jest. Specjalny znak informujący o tym, że jest równik. Zależy zatem od podejścia. Jeżeli ktoś chce jechać na, nazwijmy to, wypasione wakacje, no to tak, to będzie to oznaczało, że będzie musiał dużo wydać. Natomiast jeżeli nie jest aż tak istotne, jak będziesz nocował, gdzie będziesz nocował i co będziesz jadł, ale chcesz zobaczyć i masz ten głód poznawania, no to myślę, że tutaj oczywiście nie, może nie zobaczysz wszystkiego, ale można zobaczyć sporo.
1: Na pewno taki głód poznawania mają młodzi ludzie. Jakie tutaj wskazówki można im zaproponować, żeby przygotować się dobrze do takiej podróży za granicę?
2: Ja na przykład pamiętam, że byłem mocno zaskoczony, jak w Australii spotkałem w niejednym hostelu bardzo dużo Niemców. W ogóle Niemcy bardzo dużo jeżdżą. Młodych Niemców, młodych Holendrów, młodych Francuzów i młodych Kanadyjczyków. I to były takie zasadnicze cztery nacje. To nie byli wcale bardzo bogaci młodzi ludzie. To nie byli synowie milionerów. Ale to byli ludzie, którzy chcieli za wszelką cenę przeżyć z jakąś taką swoją przygodę życia. Troszkę podobnie jest na przykład z Izraelczykami. Bardzo dużo Izraelczyków też można spotkać w różnych częściach świata, dlatego że jak kończą obowiązkową służbę wojskową, tam jest obowiązkowa służba wojskowa dla ich chłopaków na 3 lata i dziewczyn na 2, to oni pierwsze co robią, to nie idą na studia po tym wojsku, tylko pakują plecak i lecą. Ja pamiętam w Valparaiso w Chile, to w kilku miejscach spotkałem, a w Indiach, w Lei, to do tego stopnia proszę sobie wyobrazić, że informacje w kawiarniach, menu w restauracjach było po hebrajsku, w Indiach, bo taka ilość przyjeżdżała Izraelczyków. Więc to jest kwestia trochę mody, czyli że w ogóle jest moda na to, żeby wyjechać. W Polsce jednak jeszcze tej mody nie ma. To znaczy czegoś takiego, że rodzice mówią, poczekaj, tak? Poczekaj, nie idź jeszcze na studia. Skończyłeś maturę? Jedź sobie na 2-3 lata, zobacz świat, może popracuj, tak jak w przypadku Australii, która na przykład Australijczycy to teraz jeszcze przesunęli na 35 lat możliwość tej wizy work and travel. Można przyjechać, popracować i jednocześnie zwiedzać. Ale jakby tutaj sięgam do korzenia, do podstawy. Mianowicie nie ma w Polsce takiego poczucia i takiej atmosfery właśnie sprzyjającej temu, że młoda osoba kończy maturę i rusza w świat. Jednak jest cały czas, że albo do pracy, albo jakieś studia, ewentualnie jakaś szkoła policealna, ewentualnie w jakiś inny sposób, prawda, trzeba zarabiać, albo zarabiać pieniądze, albo no iść na studia, ale też studia, które będą się potem wiązały z dobrą pracą. Natomiast bardzo dużo właśnie z innych krajów ludzi żyje w tej atmosferze takiego, że wręcz jest nacisk społeczny, przeżyj coś, ruszaj, zobacz inne kraje, zobacz inne kontynenty, zobacz innych ludzi. I myślę, że tego nie ma. Nie pieniądze są problemem. Pieniądze się znajdą. Jeżeli ma się ochotę, to pieniądze się znajdą. Tylko najważniejsza jest kwestia pewnego pomysłu. Jest takie zdanie, które mi się bardzo podoba. To powiedział Augustyn z Hippony. No, starożytny teolog chrześcijański, katolicki. Który powiedział coś takiego, że życie człowieka jest jak księga. Kto nie podróżuje, czyta cały czas pierwszą stronę.
1: Ciekawe stwierdzenie. A wspomniał pan też, że wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby podróżować. Na pewno można zaoszczędzić chociażby na tym, że w kilka osób można pojechać gdzieś jednym samochodem. Można też zawsze wziąć autostop. To też są na pewno ciekawe przygody. Ale warto wspomnieć, że są też różnego rodzaju portale, na których wielu studentów się oferuje na wspólne przejazdy. Dzięki czemu też można zaoszczędzić na podróży, ale też znaleźć do niej kilku nowych towarzyszy. Niektórzy tak już zwiedzili sporo krajów w Europie.
2: Pomysłów na to, jak zwiedzić, jak zobaczyć, wybrać się w tym układzie, prawda, wymiany na przykład mieszkaniami, czy pomysł pod tytułem, że na przykład można całą masę ciekawych ludzi spotkać tam na pokładzie. Aczkolwiek przyznam szczerze, że ja na przykład chyba tylko raz w życiu jechałem, a tak to zawsze jeżdżę albo komunikacją taką zbiorową, autobusami, czy promami, prawda, statkami, samolotami, natomiast bardzo rzadko wynajmuję jakiś samochód i bardzo rzadko dla mnie jest ciekawe samo to, że właśnie wsiada się do tego autobusu, jedzie się z tymi miejscowymi. Takie ciekawe doświadczenie miałem w Tanzanii, jak jadąc z Arusha do Dar es Salaam i w pewnym momencie ten autobus, ponieważ to jest kawał drogi, to jest 700 kilometrów, więc autobus jedzie 13 godzin. No i oczywiście zatrzymuje się na takie zorganizowane po prostu postoje po kilkadziesiąt minut. No i pamiętam, przyjeżdżamy, jest tych autobusów kilka, więc oczywiście osób jest kilkaset i jestem jedynym białym. No i jest oczywiście dla większości, a szczególnie dla dzieciaków, no to ten biały to jest naprawdę wielka atrakcja. I jest mzungu, karibu, mzungu, mzungu to jest pani i ja, to jesteśmy mzungu, biali. Więc jest karibu, czyli witaj, albo hakuna matata, ale hakuna matata też jest w Suahili, ale często też jest, pojawia się słowo karibu. Karibu oznaczające i witaj, i proszę. Więc to są takie ciekawe doświadczenia, zupełnie na innej zasadzie, że nie wsiadam do jakiegoś tam samochodu czy na stopa, to też zależy gdzie, bo w Europie okej, ale już powiem szczerze, że na przykład na terenie Argentyny, na terenie Afryki, no już nie pojadę. W Argentynie pamiętam, jak granicę przekraczałem między Boliwią a Argentyną, to takie młode małżeństwo z Rosario powiedzieli mi: absolutnie nikomu nie pomagaj na granicy. Bo tu się zdarzały takie przypadki, że przychodziła boliwijska Indianka, starsza taka babina, cała twarz zorana z marszczkami, prosiła: pomóż mi, bo tutaj mam, niosę takie laleczki, małe laleczki. No i ktoś się tam zlitował z tych obcokrajowców, pomógł tej starszej Indiance. No tylko, że się okazało, że w każdej laleczce była kokaina. No i wtedy babcia na zasadzie kamfory zniknęła, no a za to jest więzienie. No i no wiadomo, można sobie tego wyobrazić, niesamowicie poważne problemy. Więc to w Europie jeszcze na innej to jest zasadzie. Natomiast na innych kontynentach typu Ameryka Południowa czy Afryka, ta Afryka właśnie centralna czy centralno-wschodnia, Indie to samo. No to w Indiach to transport z kolei publiczny jest przezabawny, bo to jest tak, jakbyśmy się cofnęli w Europie gdzieś do lat 60. mniej więcej, jeśli chodzi o standard. Więc ze znajomymi, bo pamiętam, że wtedy Indie i Nepal zwiedzałem ze znajomymi, no to braliśmy samochód. Wynajmowaliśmy samochód po prostu, żeby przejechać przez Himalaje.
1: Czy pana zdaniem można się ustrzec jakoś właśnie przed takimi sytuacjami, że ktoś w jakimś kraju rozdaje kokainę? Na co uważać właśnie, co może być niebezpieczne?
2: Bardzo dobrą pomocą mogą być ludzie, którzy pracują w hostelach. I ja się mnóstwa rzeczy też od nich nauczyłem. Pamiętam do dzisiaj taką młodą dziewczynę w Buenos Aires. Jest taka dzielnica, trochę dzielnica takiej bohemy artystycznej, trochę jak Montmartre paryski, to taką dzielnicę bohemy artystycznej w Buenos Aires jest La Boca. To jest portowa dzielnica. I ja pytam się właśnie tej dziewczyny, która pracowała w tym hostelu, mówię, słuchaj, jak tutaj najlepiej do tej Laboki dojść? A ona mówi do mnie tak, a ty chcesz dojść? Iść piechotą? Ja mówię, no tak, bo ja mam mnóstwo czasu, więc nie ma problemu, mogę dojść tam. A ona mówi, nie ma mowy, dlatego że możesz zginąć. I ja w pierwszej chwili mówię, chyba myślisz, że ktoś mnie może napaść, tak? Ktoś mnie może obrabować, ale zabić? Tak. I proszę sobie wyobrazić, że w Laboka to jest kilka ulic, tak naprawdę. Kolorowo pomalowane kamienice, domy, ale w tym momencie, jak się one kończą, każdy turysta robi zwrot o 180 stopni, bo już widać, że 30-50 metrów dalej już krajobraz nie zachęca do tego, żeby go eksplorować.
1: Wspomniał pan wcześniej przed wywiadem, że wśród grup, które pan oprowadza, młodzież raczej się nie zdarza. Zwykle młodzi ludzie wolą podróżować samodzielnie. Z czego to może wynikać?
2: To wynika to z tego, że większość młodych ludzi zna język angielski. W stopniu dobrym, a wielokrotnie też bardzo dobrym. Więc wychodzą z założenia, że nie ma takiej potrzeby, żeby jechać z biurem, tak? Żeby jechać w wyjeździe zorganizowanym. Ale znowu, wyjazdy zorganizowane mają z kolei pewne plusy, których nie daje na przykład wyjazd indywidualny. Ja jeżdżę samemu po świecie, ale wynika to też trochę z tego, że po pracy z grupami dla mnie najfajniejszym momentem jest to, jak ja mogę sobie wyjechać, pojechać gdzieś dalej.

0: którzy młodzi wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają samemu, no to jest związane z tym, że świetnie sobie radzą, jeśli chodzi o internet, o obsługę, kupowanie biletów, bukowanie różnych rzeczy. No i znają język, którym też posługuje się bardzo duża ilość ludzi w innych częściach świata. Bo to też jest ważne, tak? Nie tylko, że oni znają język angielski, ale na przykład można się porozumieć po angielsku wiele razy i gdzieś w Argentynie, a w Afryce to już nie mówię, bo to jest bardzo częste. Ale zdarza się i tak, że trzeba kombinować, bo czasami nie znają języka angielskiego. Pamiętam, kiedyś musiałem się tak szybciutko nauczyć języka hiszpańskiego w Boliwii, bo pani nic nie rozumiała z tego, co ja do niej mówiłem. I trzecia sprawa, czy może najistotniejsza, to jest kwestia tego, że młodzi ludzie są bardzo kreatywni, pomysłowi i spotykają innych młodych ludzi. Można się od nich też mnóstwa dowiedzieć tego, czego w przewodnikach się nie znajdzie, tak? Bo spotyka się żywą osobę i ta żywa osoba też opowiada, a komunikacja jest o tyle jeszcze łatwiejsza, że dla Polaka język angielski jest wtórny i dla na przykład Hiszpana, czy osoby hiszpanojęzycznej, czy frankofona, prawda? Ten język angielski też jest wtórny, więc idzie to zdecydowanie łatwiej.
1: Czyli jednym słowem, dobrze jest znać język, wybierając się za granicę, ale czy jadąc właśnie za granicę, zawsze należy sobie wyznaczyć jakiś cel podróży?
0: Nie zawsze. Na przykład nigdy w życiu nie myślałem, że pojadę do Boliwii, jak ruszyłem do Ameryki Południowej, a spotkałem pewnego Portugalczyka, który mi bardzo sympatyczną przedstawił reklamę Boliwii, więc taki bardzo szczegółowy, detaliczny plan też nie jest najlepszy. Dobrze jest mieć pewien plan ramowy, bo też czasami tak jest, przynajmniej ja tak mam, że napalam się na coś, chcę zobaczyć, ale nagle się okazuje, że muszę po prostu kompletnie zrewidować ten program, bo na przykład, nie wiem, nie mam autobusu. I zamiast zacząć zwiedzanie od wschodu na zachód, muszę zacząć od zachodu na wschód, tak? Więc elastyczność i z drugiej strony pewne też otwarcie na nowe jakieś pomysły, bo my całej masy nie wiemy rzeczy, czy nie mamy pojęcia o rozmaitych wydarzeniach, spotkaniach, fiestach, feriach. Na przykład pamiętam w Hiszpanii, jak byłem, przylatuję do Malagi, a ta Malaga to jest jeden wielki festiwal, bo się okazało, że jest feria i cała Hiszpania przyjeżdża do Malagi. A ja tego nie sprawdziłem po prostu. Nawet pojęcia zielonego nie miałem, że istnieje coś takiego właśnie jak taka feria, celebracje, czy jakieś takie właśnie festyny, festyn uliczny, po prostu coś niesamowitego. To było coś, też takie doświadczenie, którego w Polsce się nie znajdzie, bo pamiętam, mnóstwo ludzi, nie wetknie się nawet szpilki i nagle wjeżdża śmieciarka, prawda? Wjeżdża śmieciarka i tak się zastanawiałem, co by było w Polsce, jakby nagle całą masę ludzi na samym... Podejrzewam, że troszeczkę słów niecenzuralnych by poleciało. A Hiszpanie co zrobili? Zaczęli bić brawo! Brawo, brawo, brawo! Super! I ten ich taki luz, swoboda zupełna i kompletnie inne reakcje. Nie, że co robisz, prawda, że tutaj wjeżdżasz tą śmieciarką, nie widzisz, że tu jest pełno ludzi. Nie, zaczęli... I ci śmieciarze też zaczęli bić brawo, też się cieszyć. Także zupełnie jakaś taka niesamowita atmosfera, a tego nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, bo nawet jak będzie informacja w Maladze tego i tego dnia jest feria, no dobrze, no ale co to znaczy, prawda? Ja nie jestem, powiem szczerze, zwolennikiem takiego też wnikliwego szukania w internecie, co to znaczy. Aha, czyli że będzie to i w programie będzie to i w takim razie ruszamy tam, bo będzie super. Szczerze powiedziawszy, wolę się przygotować na niespodzianki, niż wszystko sobie tak detalicznie zaplanować. Pamiętam, że na Zanzibarze sobie zaplanowałem, że koniecznie będę uczestniczył w kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, a tak się wydarzyło, że o 22 już spałem. Więc czasem właśnie się planuje pewne rzeczy, a tymczasem okazuje się, że jest zupełnie inaczej. W Afryce, jak byłem w Tanzanii, zaplanowałem sobie, że wyruszę i zobaczę dziką przyrodę, że wyruszę na takie klasyczne safari. I rzeczywiście była to najwspanialsza wyprawa, jaką w życiu przeżyły.

0: 4 dni na sawannie. Ale zaskoczyłem się kompletnie. Dlaczego? Bo mnie się wydawało, że to trochę będzie jak film, prawda, czytany przez Bożenę Targosz czy innego wybitnego polskiego lektora, że będzie atak, prawda, tutaj co chwila będzie wyskakiwał lew, co chwila będzie wyskakiwała wyskakiwał Lampard, hiena, tu będzie pogoń za jakąś zebrą. Tymczasem ja nie spotkałem spokojniejszego obszaru niż sawanna.
1: Czyli tutaj duże zaskoczenie. A jakbyśmy chcieli polecić właśnie naszym młodym słuchaczom jakąś podróż w jakieś konkretne miejsce, to jakie miejsce by pan polecił?
0: To jest niesamowicie trudne pytanie.
1: Tak, żeby młodzi potrafili się tam ogarnąć.
0: I ja powiem tak, że czasami uważam, że niezwykle ciekawą podróżą to może być podróż nawet i 100-150 kilometrów dalej od domu, bo każda podróż wiąże się czy z odkrywaniem czegoś nowego. Na przykład, czy będę leciał po raz pierwszy w życiu do Australii, czy po raz pierwszy w życiu zobaczę, dajmy na to, Sandomierz, to odkrywanie jest, można powiedzieć, takie samo. To znaczy i w jednym, i w drugim przypadku to jest pierwszy raz i to jest coś nowego. Ktoś powie, no ale to jest tylko tam 100 kilometrów. No tak, ale bo czasami jak opowiadam jakieś swoje przygody, to część ludzi, o masz fajnie, bo byłeś 15 tysięcy kilometrów dalej. Ja mówię, no tak, ale ja też sobie w soboty, niedzielę potrafię zorganizować wyjazd 50 kilometrów od Kielc. Bo dla mnie to też jest coś ciekawego, zobaczyć coś zupełnie nowego. Bo zobaczyć nowe miejsce, to nie jest ważne, czy ono będzie w Australii, czy to będzie Tongariro w Nowej Zelandii, czy to będzie miejscowość jak Maleszowa pod Kielcami, związana z Franciszką Korwin-Krasińską, prababką pierwszego króla Włoch, o czym pewnie mało w ogóle z Kielczan i mieszkańców Świętokrzyskiego wie, że prababka pierwszego króla Włoch pochodzi spod Pierzchnicy.
1: Czy spośród tych miejsc, do których pan podróżował, czy jakaś kultura, czy też zwyczaje danego kraju w jakiś szczególny sposób pana zaskoczyły?
0: Najbardziej niesamowitą dla mnie wyprawą to były Indie. Ja oczywiście oprowadzam po Izraelu, ja też pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Izraelem. Kiedyś jeden z moich takich dobrych przyjaciół i też wspaniały podróżnik i wielka osobowość, też związany z Kielcami, Piotr Olszewski. Ja go kiedyś zapytałem, on jest trochę starszy ode mnie, to ja go kiedyś zapytałem i mówię, słuchaj Piotrze, a jakie tam uważasz, że są takie trzy najciekawsze kraje na świecie, czy dwa najciekawsze kraje na świecie? I on wtedy powiedział, że Izrael i Indie. Ja w Izraelu byłem bardzo wiele razy, a w Indiach byłem tylko raz, ale Indie zrobiły na mnie rzeczywiście niebywałe naprawdę wrażenie. To były Indie centralne i północne, ale jest to spotkanie z kompletnie inną kulturą. Ktoś powie, no w różnych krajach jest spotkanie z inną kulturą, to prawda, tylko że w Indiach jest połączenie, nawet ta kultura hinduska ma różne odsłony, a poza tym to było, pamiętam, niesamowite, że tutaj w Amritsarze, Sikhowie, jedziemy i po 3 godzinach już są kaplice Hanumana i nagle pojawiają się małpy, kompletnie inny jest Ladakh, gdzie dominuje buddyzm, Dharamsala, gdzie przebywa na wygnaniu Dalai Lama, i zupełnie inne Varanasi, a kompletnie inny, i to też jakby to jest w ogóle przenoszenie się w Indiach, to przenoszenie się z miasta do miasta, to jest jak przenoszenie się z innej planety na inną planetę. To było coś niesamowitego, bo to, że są wymieszane kultury w różnych częściach świata, tak, to prawda, ale Srinagar, Kaszmir, muzułmanie i kompletnie inny właśnie Jaipur, te Indie takie bliżej właśnie Delhi. Niebywałe to było spotkanie. Naprawdę, tej wizyty w Indiach, też Himalajów, to był taki z krótką też wizytą w Nepalu, ale Nepal nie aż tak bardzo. Najbardziej jednak utkwiły mi w głowie India.
1: A który z tych krajów był najbardziej gościnny?
0: Izrael! Izrael w ogóle mnie urzeka przez to, że bardzo gościnni, bardzo sympatyczni są zarówno Arabowie, jak i Żydzi. Ja wiem, że oni nawzajem, prawda, między Palestyńczykami a Żydami jest ogólnie rzecz biorąc przynajmniej podejrzliwość we wzajemnych kontaktach, ale w stosunku do obcokrajowców ja się spotkałem z niebywałą gościnnością, serdecznością To też jest trochę związane z tym, o czym kiedyś mówiłem moim studentom, że jak pokazujesz obcemu, że ty wiesz coś o jego kulturze, to on też cię będzie inaczej traktował. Jak rozmawiam, jak Żydzi, Izraelczycy wiedzieli, że ja trochę albo sporo nawet wiem o ich kulturze, historii, inaczej zupełnie mnie traktują. I podobnie na przykład muzułmanie, bo i muzułmanie w Indiach, ale też i właśnie muzułmanie Arabowie na terenie Bliskiego Wschodu. W ogóle uważam, że język przy podróżowaniu to jedna sprawa, ale też myślę, że ciekawą rzeczą i ważną byłoby takie trochę postudiowanie tego kraju, do którego się jedzie. Obojętnie, czy to będą Indie, Izrael, Słowacja, bo i Słowację odkryłem kilka lat temu. Przepiękny, niesamowity zupełnie kraj. Dla nas jednak trochę taki kojarzony tylko gdzieś tam z nartami albo jakimiś basenami, prawda, z wodami termalnymi. Natomiast Słowacja jako te górne Węgry też niesamowicie ciekawy kraj. Także poznanie, wyjazd, ale właśnie też z nastawieniem, że chcę poznać ten kraj, chcę poznać jego ludzi, chcę poznać jego historię, chcę poznać jego geografię i też nie na zasadzie takiej, jak czasami słyszę, i to powiem szczerze, że wtedy mnie ciarki w ogóle przechodzą, jak jest na zasadzie jedziemy do tych brudasów. No obojętnie o jakim tam by kraju nim miała na myśli osoba mówiąca te słowa, mnie się wtedy od razu w mojej głowie pojawia takie pytanie, to po co tam jedziesz? Jeżeli ty już jakby z marszu gardzisz tymi, do których jedziesz, to nie jedź. Oczywiście można powiedzieć, możesz jechać, bo się też możesz niesamowicie zaskoczyć, niesamowicie zdumieć. Tak, to też jest możliwe. Ja na przykład pamiętam w Afryce, jak byłem, to miałem momentami takie poczucie, że wstydziłem się przed samym sobą. Jakież ja miałem straszne stereotypy w głowie, że mi się ci Afrykańczycy, czy Tanzańczycy, czy Kenijczycy, czy Ugandyjczycy na podstawie tego nieszczęsnego Murzynka Bambo, że gdzieś to tak było mocno, silnie wkorzenione w tą moją głowę, a nagle ja po prostu jadę do innych ludzi i ja sam się wstydziłem przed sobą swoich rozmaitych właśnie takich idiotycznych przesądów, którymi gdzieś tam na samym dnie tej mojej świadomości tkwiły.
1: Czyli tutaj, jak widać, podróże też łamią stereotypy. Dobrze, i będziemy już kończyć. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj poruszyliśmy temat tego, jak dobrze przygotować się do podróży, a także na co zwracać uwagę, żeby ta podróż nas za bardzo nie zaskoczyła. Moim gościem w studiu Meloradia był dzisiaj podróżnik, przewodnik turystyczny, doktor Biblii, pan Michał Szczepaniak. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie i zapraszam Was do rozmowy na tematy nie tylko krajoznawcze, bo związane też z kuchnią zawodu przewodnika. Obok mnie w studiu Dominik Kowalski, przewodnik świętokrzyski. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry, cześć.
3: Przede wszystkim na początek chciałem zapytać o to, czym ten zawód jest, bo wcześniej był to zawód regulowany. Nie każdy mógł zostać przewodnikiem, czy to przewodnikiem świętokrzyskim, czy po innych częściach naszego kraju. Jak ktoś chciał oprowadzać turystów, musiał jednak raz, że wykazać się wiedzą, zdawać egzaminy. Teraz ten zawód jest uwolniony, co prawda egzaminy są, jakiś kurs przyspieszony trzeba skończyć, żeby to minimum wiedzy jednak posiąść i nie opowiadać bzdur turystom, tylko rzeczy konkretne i oparte o fakty. Jak ten zawód wygląda dziś, w XXI wieku?
4: My zastaliśmy to, że zawód był regulowany, ale ta regulacja nastąpiła pod koniec lat 90. Dzisiaj każdy z nas jest przewodnikiem, kto kończy 18 lat, prawda? Potem ma maturę i może mówić, że jest przewodnikiem, ale już raczej nie powie, że może być beskidzkim, tatrzańskim, przewodnikiem po Łodzi czy świętokrzyskim. Żeby mieć pełną wiedzę o tym. Oczywiście można być omnibusem i pozyskiwać ją z książek, bo to jest podstawa dzisiaj wiedzy. Nie tylko sam internet, bo trzeba to wszystko weryfikować, ale to są kursy, które w Górach Świętokrzyskich, w tym przypadku przewodnika Świętokrzyskiego Historia opowiem, kursy sformalizowane to jest połowa lat 50. Chociaż znane są historie pierwszych przewodników, którzy się szkolili na początku lat 20. XX wieku, ale takimi znanymi przewodnikami w Górach Świętokrzyskich już były osoby, które prowadziły na Święty Krzyż, czyli mieszkańcy tamtejszych klasztorów. Dzisiaj kursy są dalej organizowane przez te najstarsze struktury, czyli PTT-ki. Taki kurs trwa około roku. Najpierw to są zajęcia teoretyczne, bo trzeba zgłębić wiedzę z różnych rejonów, czy to geografia, czy to architektura, a dopiero później jedziemy w teren. W zależności od rejonu Polski tych wycieczek jest więcej czy mniej i taki adept poznaje kuchnię turystyczną, bo ma możliwość zobaczyć, jak pracuje około 20 różnych instruktorów przewodnictwa. To już jest taki wyższy level. Żeby to zdobyć, to już trzeba mieć ponad 5 lat stażu pracy i jednak bawić się też metodycznie w to, jak przekazywać tą wiedzę. Niektórzy przewodnicy mają swoje jakieś tam tematy, swoje koniki i potem te koniki sprzedają właśnie tym młodszym. Ja zawsze mówiłem, że egzamin przewodnicki jest najgorszym moim egzaminem, bo to było połączenie matury i prawa jazdy, więc dużo stresu. Udało się to zdać, ale człowiek uczy się całe życie, więc mogę tylko napomknąć, że przewodnicy też muszą pokazywać siebie w różny sposób i różnego rodzaju uprawnienia nowe i doszedł mi nowy, najgorszy egzamin, czyli egzamin na pilota drona, czyli na operatora drona, więc to jest połączenie przewodnika, prawa jazdy i matury.
3: No to jeszcze do tego etapu tych technologii w zawodzie przewodnika dojdziemy, bo tutaj też mam kilka pytań, które mnie nurtują, ale zanim dobrniemy do tego momentu w ogóle po co przewodnikowi może być potrzebny dron i jak go używać, w jakim celu, ale chciałem zapytać, jak wygląda taki zwykły dzień przewodnika. No może nie będzie to środa, ale załóżmy sobota, niedziela, czyli ten okres jakby wzmożonej naszej aktywności, kiedy wyjeżdżamy, zwiedzamy, odwiedzamy różne zakątki Polski, no bo wtedy akurat dysponujemy czasem wolnym. Nie mówię tu już o wakacjach, o urlopie, tylko taki zwykły, przeciętny weekend. Mamy czas, chcemy odpocząć od pracy, od codziennych obowiązków, wybieramy się na przykład w Góry Świętokrzyskie i jak możemy się skontaktować z Dominikiem? Dzwonimy oczywiście. A jak Dominik Kowalski, czyli mój dzisiejszy gość, wtedy taki dzień pracy zaczyna?
4: Zaczynamy od kalendarza, bo przewodnicy zazwyczaj są zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach, instytucjach, z których mają różnego rodzaju wycieczki i to jest ten taki standard, ale są przewodnicy, którzy czekają na turystę. Są to różne miejsca, bo turysta czy grupa turystyczna to już jedna osoba. Czyli jedna osoba, rodzina, wielodzietna rodzina chce wejść na Święty Krzyż, zwiedzić i widząc człowieka, który jest charakterystyczny, ubrany na czerwoną, a tą blachę przewodnicką, to mimo, że przyjeżdżają rodziny średnia wieku, powiedzmy 35 lat, to oni jednak wiedzą, kim był przewodnik, jeździli w Pieniny, gdzieś tam w Tatry, wiedzą, że takie osoby pomagają oprowadzać i wtedy można wynająć taką osobę. Specyfika różnych miast, takich na przykład jak Kraków, no to jest raj dla przewodnika, przede wszystkim tego młodego, bo jest tam bardzo dużo studenckich kół przewodnickich i właśnie w tym okresie wakacyjnym bardzo dużo osób sobie dorabia. To jest okres, kiedy oni też zdobywają wiedzę i pierwsze szlify przewodnickie. Jeżeli chodzi o koszt takiego przewodnika, to rozdźwięk jest duży, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, no bo to idzie wszystko z doświadczeniem, z czasem i z renomą. Zauważamy dużą specjalizację w tym zawodzie, że jest doceniana właśnie specjalizacja, jeżeli ktoś na przykład się interesuje sprawami odzyskania niepodległości.
3: Tu wspomniany Kraków i mnóstwo osób, które odwiedzają to akurat miasto. No takich grup turystów mamy też dużo we Wrocławiu, w Warszawie. Im większe miasto, im bogatsza historia tego miasta, tym tych grup jest o wiele więcej. Są grupy zagraniczne. Jeżeli miasto miało korzenie żydowskie na przykład, to dużo potomków członków tych rodzin przyjeżdża, odwiedza nie tylko Kirkuty, nie tylko cmentarze żydowskie, ale te wszystkie pozostałości, synagogi, nie synagogi. Tutaj też mamy tą specjalizację, że są przewodnicy, którzy oprowadzają tylko te grupy, na przykład wycieczek z Izraela, bo tutaj to jeszcze dochodzi jeszcze jedna rzecz. Trzeba znać język. Im więcej języków, tym chyba dla przewodnika też lepiej.
4: Jak najbardziej. Tak jak właśnie wspomniany Kraków, Wrocław czy Warszawa, to jest miejsce, gdzie turysta zagraniczny prawie dominuje. I to jest ogromna szansa, żeby też poznawać ten feedback od osób, które widzą to miejsce. I rola takiego przewodnika jest nieoceniona, jak on sprzeda nam właśnie historię danego naszego miasta. Bo to, jak turysta wróci do domu z tą wiedzą, to zaproporcjonuje tym, że za rok, za dwa jego znajomi przyjadą, a może zorganizuje większą grupę. Więc w pracy przewodnika to nie jest tylko sucha wiedza, ale to jest przede wszystkim marketing. To jest urok osobisty, bo przewodnik musi też uwodzić. Uwodzić historią. Już znamy takie historie. Szykuję się do opisania historii różnych przewodników i między innymi jeden z rozdziałów będzie nosił tytuł tego, że przewodnik musi być uwodzicielem. No i znamy jednego kolegę, który już ma piękną żonę, a ona była opiekunką grupy. Była nauczycielem, który tutaj przyjechał. Wojtek tak pięknie opowiadał, że ona się w nim zakochała.
3: No proszę, jakie mogą być historie związane z pozoru zwykłą wycieczką? A tu proszę, historia miłosna. Takich historii podejrzewam, że może być o wiele więcej. Praca jest ciekawa, za każdym razem jest inna grupa, więc tu nie ma do siebie dwóch podobnych dni. To nie jest praca przy tokarce, gdzie czy to poniedziałek, czy piątek, czy czwartek, dzień wygląda podobnie jak poprzedni i pewnie do następnego też jest łudząco podobny. Tutaj raz, że zmieniają się plenery, zmienia się pogoda, pora roku, to przede wszystkim zmienia się ten turysta, do którego się opowiada tą historię, któremu się sprzedaje pewne fakty. Tak jak powiedziałeś, tutaj trzeba uwodzić. Tu nie da się opowiedzieć sucho jak na jakimś nudnym wykładzie akademickim, bo z tej wiedzy wtedy nic nie zostanie. Trzeba jeszcze tego turystę zaangażować, tak w nim pokierować, żeby tej wiedzy jak najwięcej zostało, no a on później zadowolony, ten marketing szeptany uruchomi. Czyli tu zmierzam do tego, żeby zapytać Cię o to, jakie mamy grupy turystów. Czy to zdarza się tak, że ktoś pędzi przez dane miasto i ten przewodnik to takie piąte koło u wozu, że to trzeba odbębnić taki punkt wycieczki i potem jedziemy na imprezę? Czy jednak większość to grupy, które tak słuchają z otwartymi buziami, co do nich opowiadasz?
4: To zależy od wielu rzeczy. Przede wszystkim od przewodnika, bo odbębnienie czegoś to jest tylko raz. Już potem telefon nie zadzwoni. Już później ten organizator wycieczki nie przekaże kontaktu dalej. Bardzo ważnym jest takie na początku spotkania z grupą skalibrowanie się, bo mamy przekrój społeczeństwa, czy to wiekowy, czy również doświadczenia z różnych części kraju i musimy się znaleźć w odpowiednim miejscu. To jest po pierwsze. Dwa, na takiej wycieczce jest średnio 50 osób. To jest 50 różnych charakterów, indywidualności ludzi nieobiektywnych, ludzi subiektywnych. Każdy z nich jest ważny i do każdego trzeba trafić, w zależności od specyfiki miejsca, po którym oprowadzamy, albo mamy ten cały dzień, wtedy naprawdę możemy się bardzo poznać, ale kiedy mamy tylko 90 minut, to musimy w punkt strzelić do nich takimi faktami, po prostu złapać ich na wędkę i przyciągać powoli i później dozować te informacje, żeby na końcu usłyszeć słowo dziękuję, brawa, albo czy możemy się znaleźć gdzieś w sieci i polubić pana działalność. Jeżeli chodzi o wycieczki, to w Górach Świętokrzyskich zazwyczaj wiosna to są te szkoły podstawowe. Wakacje, kolonie to już jest troszkę starszy grup. Turyści indywidualni i rodziny, a jesień to jest właśnie już licea, studenci i dni nauczyciela i wycieczki firmowe. Sezon w Górach Świętokrzyskich zazwyczaj trwa 6 miesięcy. Okres zimowy, wszyscy w Górach Świętokrzyskich pracują nad tym, żeby różne instytucje zachęcały tych turystów do przyjazdu. Na pewno pozwoli w tym rozkwit dróg i połączenie szybkie z Krakowem, bo w Krakowie leży worek złota.
3: Czyli potencjalni turyści, nie tylko polscy, ale i zagraniczni, którzy jak już zachłysną się Krakowem, to szukają czegoś dalej po drodze do Warszawy, a tutaj akurat mamy Kielce, mamy Góry Świętokrzyskie i warto ich zatrzymać w tej części kraju, chociaż oni później też będą ciągnięci i do Wrocławia, i do Warszawy, do innych miast, które też są warte tego, żeby je poznać. Też mają bogatą historię, architekturę, mnóstwo takich smaczków, ciekawostek, które można przekazać na słynne krasnale wrocławskie. To też jest rzecz, która na turystów działa jak magnes. Zresztą widać to po samych krasnalach. Ich powycierane główki świadczą tylko o tym, że są często głaskane, podobnie jak ten piesek w Kazimierzu nad Wisłą. Też jest wygłaskany po łapach, po głowie. A jacy są turyści? Jak oni podchodzą do przewodnika? Kiedy już się poznajecie, macie zwiedzać, dajmy na to, zamek w Chęcinach, wspinacie się na górę zamkową, czy już wtedy padają pytania, czy to są grupy otwarte, które chłoną wiedzę, mają już jakiś tam zapas podstawowej wiedzy, które chcą rozszerzyć, dopytując o jakieś szczegóły, czy po prostu stoją, słuchają i marzą o tym, żeby pójść dalej?
4: Na pewno Państwo znali takich przewodników, którzy stanęli i opowiadali już przez 30-40 minut, ale nasz umysł wyłączy się bardzo szybko. Ja mam taki styl 7-minutowy. Teraz już mi to weszło w krew, ale kiedyś miałem czasomierz odpalony i po 7 minutach zawsze zmieniałem pozycję, przechodziłem dalej, pokazywałem coś innego. W moim przypadku to jest zadawanie pytań przeze mnie. To ja wypuszczam pewne nitki wiedzy, sprawdzam właśnie, co oni chcą usłyszeć. W momencie, kiedy wcześniej przygotowuję się do wycieczki, skąd jest grupa, jak wiekowa, to próbuję nawiązać właśnie do miejsca, z którego oni przyjechali. No i tu jest potrzebna wiedza w skali całego kraju, w skali całej historii naszego kraju, ale też geografii, bo jeżeli turysta, jeżeli usłyszysz jakiś związek z twoim miastem, z jakimś pałacem, z jakąś osobą znaną, która jest od ciebie, jeżeli da się to połączyć z tym miejscem, w którym aktualnie jesteś, no to ty jesteś już swój, to jest już kumpel. Tutaj już jest zupełnie inna relacja i te pytania są podstawowe, nikt się tego nie boi, bo to jest podstawowa wiedza wyniesiona ze szkoły, tylko my czasem o niej zapominamy. I ja będę jak mantrę powtarzał, że w kieszeni masz ściągawkę, bo jak wyjmiesz banknoty, to masz tam władców, a na odwrocie masz na przykład wilanów, masz inne rzeczy. 100-złotówka zielona, tam jest cała historia bitwy pod Grunwaldem, ten Jagiełło i...
3: Słynna baszta na 20-złotówce, która była poszukiwana przez wielu odkrywców.
4: Tak, dokładnie. Dzieciaki dopiero patrzą, mówią, ten Kazimierz Wielki jest na banknocie 50 zł, a ja im mówię, ale on wybudował 50 zamków. No i takie skojarzenia są już na wieki i one mogą nieść tą wiedzę dalej, może nie po to, żeby znać ją z suchych faktów, tylko znać historię po to, żeby ona nigdy, ta zła historia się nie powtórzyła, po to pamiętamy o tych wojnach, a z drugiej strony, jeżeli mamy jakąś historię człowieka, który zrobił coś dobrego, no to powielamy te dobre rzeczy. No i tak właśnie reklamujemy te rzeczy, które mam najlepsze.
3: No to też po części taka funkcja wychowawcza przewodnika.
4: Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy jesteśmy w rejonie Świętokrzyskiego i pytam się, z czym kojarzą im się na przykład Kielce przez pryzmat sportu, no to niejednokrotnie podają mistrzów Polski i Europy, przecież chyba prawie 16 lat, tak z rzędu chyba raz tylko. Pozdrawiamy Płock oczywiście, zapraszamy do Kielc, ale oni nie potrafią sobie wtedy wyobrazić, jak mogą być na przykład super z jakiegoś przedmiotu przez całą szkołę, a to się udało zrobić na przykład w tej formie. Jest takich przykładów, które tutaj mamy bardzo dużo, bo jeżeli tylko rzucę hasło, jak się nazywa najsłynniejsze drzewo w Polsce, to od razu Bartka przytoczą, a wtedy się pytam, a czy jest największe, czy jest najstarsze? Okazuje się, że nie. No ale bardzo dużo legend, historii. Proszę obejrzeć to drzewo, póki ono jeszcze jest, bo naprawdę warto.
3: Na początku wspominaliśmy o technologii. Powiedziałeś też gdzieś między zdaniami, że jak jest fajna grupa, otwieracie się na siebie nawzajem, to później po zakończeniu wycieczki, po oprowadzeniu podanej atrakcji turystycznej, pojawiają się pytania, czy można pana gdzieś znaleźć na Facebooku, czy możemy polubić jakiś profil. No właśnie Facebook to jest takie dość już powszechnie używane przez ciebie narzędzie, bo mając cię w znajomych, często widzę jakieś live'y. No, w tym momencie też mamy nadawanie w trakcie rozmowy w studiu Meloradia, ale bardzo często używasz tego narzędzia. Pokazujesz live swoim znajomym, z kim w danym momencie jesteś, kto jest z tobą w Chęcinach, kto zwiedza zamek, kto zwiedza inne zakątki naszego województwa. Teraz pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Dominika na Facebooku.
4: Jeżeli chodzi o to medium, gdzie możemy widzieć ludzi i przede wszystkim słyszeć, to jest tu i teraz i tu nie ma żadnego scenariusza. Jeżeli chodzi o komórkę, to dzisiaj każdy ma to w ręku, każdy praktycznie ma różne portale społecznościowe i nie łudźmy się, lustrujemy ludzi. Jeżeli mam ci powierzyć swoje dziecko na wycieczkę 2-3-dniową, prawda, to jednak ludzie wklikają w ten internet i sprawdzają, jakie to doświadczenie. To nie jest już taki anonimowy głos gdzieś tam, który znaleźliśmy w książce teleadresowej, ale to są już osoby, których chcemy sprawdzić. I teraz jak to zrobić? No najlepiej autentycznie pokazać to, że ktoś ma duży nos, ktoś ma tyle włosów i może to na przykład zobrazować, opowiadając o powstaniu łysogór na tej zasadzie, na przykład. I normalnie ja się bardzo wstydzę ludzi, mówić do ludzi. Akurat siedziba Meloradia jest obok mojej szkoły, którą skończyłem. Jak sobie przypomnę pierwsze tutaj zajęcia w 96 roku, no to no, aż mnie tutaj ciepło się robi.
3: I zrobiło się od razu raźniej w naszym studiu.
4: Oczywiście, oczywiście, bo mogę się tak pochwalić, że cytuję ten tekst Lady Punk, zdałem maturę na 5. I gdzieś to na pewno mnie skierowało, że pomogli mi w tym moi nauczyciele i nauczyciele w szkole, no ale też mentorzy przewodnicy, którzy opowiadali właśnie w nietuzinkowy sposób. Pozdrawiamy, bo gdzieś tam pewnie nad nami jest Jerzy Kapuściński i on na swoje czasy robił to zupełnie inaczej. Może nie latał z kamerą, prawda, ale był zupełnie inny, wyróżniał się. Każdy ma możliwość pokazania swojej pracy. Ludzie tego nie robią, bo się wstydzą, a przecież i tak ich widać. A w momencie, kiedy ich zobaczymy, czy jak będą pilotować drona i ta wycieczka będzie sfilmowana tak pięknie, czy zrobią wywiad i zapytają jakiegoś turystę, którego prowadzili, co ci się tutaj, Jerzy, podoba na przykład, to tam już nie będzie szycia, tylko to będzie naturalne, tak jak teraz rozmawiamy, i ludzie słyszą to w głosie. Słyszą, widzą to w oczach. Na czego dzisiaj chcemy? Fałszu, zakłamania, takiej sprzedaży przez 1000 plakatów, czy po prostu przez szczerość?
3: Szczerość przewodnika to podstawa. Oczekujemy tego, żeby przekazywał nam prawdziwe informacje. No, jeżeli opowiada o legendach, można gdzieś tam sobie pewnie co nieco ubarwić, ale jeżeli opowiadamy o faktach historycznych, mówimy o dziełach sztuki, tutaj też się kłania znajomość historii sztuki chociażby, ale jeszcze wróćmy na chwilę do techniki. Powiedziałeś przed momentem o dronie, więc po co przewodnikowi właśnie taki papierek uprawnienia do tego, że może pilotować drona? Powiedziałeś, że to dodatkowa atrakcja dla turystów, móc zobaczyć się z drona, zobaczyć się z innej perspektywy, ale to jest właśnie taka kolejna rzecz, kolejny ten haczyk. Powiedziałeś, że zarzucasz wędkę w stronę turystów. Taki kolejny haczyk, żeby ich do siebie przyciągnąć i spowodować, że to właśnie ciebie wybiorą do oprowadzania po danym regionie, bo będą wiedzieli, że z tobą jest po prostu o wiele ciekawiej.
4: Oczywiście. Gdzieś przeglądając stare zdjęcia, znalazłem zdjęcie z wycieczki z drugiej klasy podstawówki, 90 rok, na Łysice. Zdjęcie grupowe. Nie pamiętam nic z tej wycieczki. Próbowałem rozpoznać przewodnika, który nas wtedy prowadził. Niestety koledzy mi też pomagali, ale nie mogłem tego sobie przypomnieć. I żałowałem, że nie miałem więcej zdjęć, że nie mogłem mieć więcej pamiątek. Więc jeżeli dzisiaj możemy w jakiś sposób pokazać to, co robimy na żywo, bądź, no nie łudźmy się, dzisiaj zdjęcia z nieba są czymś ciekawym. Do tego te obiekty turystyczne, które zwiedzamy, możemy zobaczyć zupełnie inaczej i takie zdjęcie grupowe z drona jest w jakimś sposób takim czymś dodatkowym do tej usługi. Ktoś powiedział, nie bądź lepszy, tylko bądź pierwszy. Nikt tego jeszcze nie robi. Jest kilku przewodników, którzy zaczynają bawić się internetem. Pozdrawiam Łódź. Łódź w minutę. Proszę wejść na ten profil na Instagramie czy na Facebooku. Dokładnie w jedną minutę możesz zwiedzać Łódź. To samo dzieje się również w Kielcach. Nie wszędzie da się to tak pokazać, bo też zasięgi w górach, ale będąc w Beskidach, czy w Tatrach, czy w Sudetach, Tam wiedza jest raczej na drugim miejscu, bo myślę, że wszędzie na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, ale tam jest już numer jeden na wysokim podeście, bo w góry idziemy po to, żeby się totalnie wyciszyć, a dodatkowo jeszcze poznajemy geologię, geografię i to, co jest związane z tym danym miejscem.
3: Live'y na Facebooku, czyli coś, co w tym momencie dzieje się u Dominika Kowalskiego. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas zaczęli obserwować i którzy nas pozdrawiają. Do tego ujęcia z drona, to jest technologia na użytek przewodnika, ale jednak podstawą jest wiedza. Tą wiedzę, sam powiedziałeś, że nabywa się każdego dnia. Człowiek uczy się zresztą przez całe życie. Ile książek trzeba pożreć wręcz, żeby taką wiedzę minimum zdobyć. Ty specjalizujesz się w historii zamku w Chęcinach, ale nie tylko, bo ostatnio swoje transmisje live z grupami były też z innych zakątków Polski, a nawet spoza granic naszego kraju.
4: Jeżeli chodzi na przykład o Kraków, to zawsze marzyłem o tym, żeby być tam przewodnikiem i dzisiaj deregulacja mi na to pozwala. Prawda, żeby prowadzić. Oczywiście mam też dawne uprawnienia pilota, więc po Polsce jeździłem z grupami pilota wycieczek. Jeżeli chodzi o wiedzę i pozyskiwanie, to jest bardzo dużo książek. Taka rada nawet dla turysty, który by chciał wybrać się w jakieś miasto bądź region, to jest znalezienie u siebie w mieście antykwariatu, gdzie znajdzie na pewno jakieś stare przewodniki, do których musi dodać 2 godziny pracy nad uzupełnieniem tych najnowszych informacji. Bo te klasyki, białe kruki, czasami one gdzieś tam leżą zakurzone u kogoś i te przewodniki kultowe po Pieninach czy po Tatrach są, ale taka wiedza musi być zdobywana na nowo, bo są sesje naukowe. Trzeba uzupełniać tą wiedzę. Ktoś nagle odkryje ratusz na rynku w Kielcach, o którym wszyscy wiedzieli, że był, ale badania archeologów, w tym przypadku Waldemara Glińskiego, pozwoliły spojrzeć na nowo na to wszystko. No i musimy wtedy uzupełniać tą wiedzę na nowo. A jak jestem gdzieś za granicą, no to nie mogę zostawić tego tylko dla siebie, bo jeżeli jestem w miejscu, gdzie był jeden z 7 cudów świata, czyli Kolos na Rodos, no to nie sposób o tym nie powiedzieć, nie sposób zachęcić do tego. To są tak unikatowe miejsca, albo z drugiej strony, gdzieś gdzie jestem, jest totalna cisza i spokój, a w dzisiejszych czasach, kiedy musimy rozwiązać jakiś ważny problem, jutro jest klasówka z matmy i jak do tego się przygotować, skoro te szkiełka nas zabierają, to trzeba gdzieś znaleźć za domem taki azyl i czasami to jest park krajobrazowy, po którym możemy się przejść, jest ławeczka, no i posłuchać jesieni, jak te liście spadają.
3: Słuchamy jesieni, oglądamy naszą najmniejszą ojczyznę, czyli swoje podwórko, swoje miasto, miasteczko, gminę, województwo, kraj. A czy przewodnik świętokrzyski, przewodnik z Polski, jadąc za granicę też w pierwszej kolejności szuka przewodnika, żeby czegoś się dowiedzieć, czy to już jest taki nawyk, że sam szuka informacji i na podstawie właśnie przewodników, ulotek, stron internetowych sam dowiaduje się wszystkiego i zwiedza solo?
4: To zależy od osoby. Ja jestem takim człowiekiem, który chce się uczyć od innych i poznawać warsztat kolegów.
3: Podejrzewam, że to jest właśnie takie podglądanie, jak to robią inni.
4: Tak jest. I broń Boże, nie poprawiajmy innych. Nie, nie. Nawet jeżeli zjedliśmy wszystkie rozumy i widzimy, że ktoś gdzieś tam się zająknął, czy źle się ustawił co do grupy, to pamiętajcie, że po takiej wycieczce można tam zaczepić kolegę, zaprosić go na kawę i porozmawiać wspólnie i będziesz miał kolejny kontakt. I cały świat jest bogaty w ludzi z pasji. Taki przykład, w zeszłym roku, kiedy spotykam się przed wycieczką, przychodzi przewodnik, który ma mnie prowadzić po wyspie Kos. Ja zawsze przedstawiam się, daję moją wizytówkę w postaci przewodnika o historii zamku, bo tam na odwrocie jest namiar na mnie. Więc daje i chłopak zaczyna się śmiać. Ja mówię, o co chodzi? Czytam, że ma na imię Rafał. Mówię, co tam, panie Rafale? No bo daje mi jakiś obcy facet wizytówkę z zamku, a ja jestem z Kielc. No. Okazało się, że zaczęliśmy rozmawiać, weszliśmy do autokaru i Rafał przekazał tę informację rodzinie, która tylko tam siedziała, bo zaczynaliśmy zbierać ludzi. A ta pani zaczyna się totalnie już śmiać, bo mówi, że ona jest spod Bodzentyna.
3: Świat jest mały.
4: Bardzo mały i do dzisiaj utrzymujemy kontakt, jesteśmy znajomymi i wymiana informacji. Dzisiaj bym nie spodziewał się, że chodzi po Kielcach dzisiaj Rafał po Warszawie, bo tam pracuje. No taka wiedza, taki omnibus, który nie jest przewodnikiem z uprawnieniami, ale obok nas chodzą ludzie, którzy pochłaniają bardzo dużo wiedzy i czasami wstydzą się to przekazywać.
3: Właśnie dla ciebie to jest przygoda życia, niekończąca się przygoda życia.
4: Niekończąca. Czasami były dołki i górki, ale budząc się całe życie, patrząc, że mam tam jakiś zabytek za oknem, postanowiłem z nim związać swoje życie. Bawiłem się najpierw właśnie wstydząc się mówić do ludzi w struktury biur podróży, czyli pracowałem, rozdzielałem te wycieczki. No ale życie w pewnym momencie skierowało mnie na tą pierwszą linię frontu. W ciągu dnia, kiedy rekordowo na przykład spotykam maksymalnie 250 osób, bo obsługuję 5 grup dziennie, no więc to jest taki zwrot informacji, gdzie potem jak jestem w Bielsku, jestem we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, jak informuję o tym w sieci, a już się z tymi osobami znam, no to wtedy oni są przewodnikami dla mnie. I wtedy takie osoby sprzedają też informacje, które nie są zapisane w żadnym przewodniku. I one są po prostu bezcenne.
3: No właśnie, to jest taki plus przewodnika, który potrafi raz, że wyczarować jakąś taką magię, nić porozumienia z grupą, to jeszcze przekazać informacje nieszablonowe. Bo każdy może zajrzeć do internetu, na Wikipedii poczytać o danym mieście, o danym pałacu, zamku, dworku. A chodzi o to, żeby przekazać takie informacje, których nie ma nigdzie. Czyli o jakiejś skrytce, schowku z czasów na przykład II wojny światowej, o jakimś skarbie, który się tutaj znajdował, albo o skarbie, który na przykład uciekająca z Zamku Królowa zgubiła ponoć w jakiejś pobliskiej rzeczce i nawet później taką grupę można do tej rzeczki wysłać. Zobaczcie, ta rzeka faktycznie do dzisiaj płynie, to może razem poszukamy jakiegoś złota albo dukatów. I tu nawiązuje się taka nić i chyba w ten sposób najłatwiej kogoś zarazić do zgłębiania historii danego miejsca, do tego, żeby doczytać później, bo tak, nie da się w ciągu 90 minut opowiedzieć o wszystkim. Często odsyłasz turystów do różnych źródeł?
4: Zazwyczaj odsyłam może nie w drugim zdaniu, ale w piątej minucie i mówię zawsze, że jest takie magiczne pomieszczenie w każdej szkole i pytam się, jak ono się nazywa i oni w 90% strzelają, że jest to biblioteka. Pytam się, co tam jest. Oni mówią wprost, że tam jest wiedza. No i to mówię, to koniec. To tak naprawdę moglibyśmy skończyć wycieczkę, bo tam masz odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli taka osoba wraca, a mam takie informacje, że po 5-10 lat ktoś mnie spotyka, przybija piątkę i mówi mi: panie Dominiku, dziękuję, że wtedy pan powiedział to, co pan powiedział, bo mi to troszkę zmieniło życie. Są też takie osoby, które wracają regularnie w te miejsca, po których oprowadzam. Na moim koncie jest też jedna rodzina, która tutaj kupiła działeczkę. Przybyła z daleka, a w Górach Świętokrzyskich planuje się osiedlić.
3: No to tego pozostaje nam życzyć innym przewodnikom w różnych zakątkach Polski, żeby też potrafili tak do siebie przyciągać turystów, działać jak magnes, żeby ten ruch cały czas się odbywał, żeby turyści wracali, odwiedzali różnego rodzaju atrakcje turystyczne. Mi pozostaje życzyć, żeby ta przygoda życia trwała cały czas, żeby imię Dominika powtarzały sobie grupy turystyczne w całej Polsce, żeby polecały sobie twoją postać między sobą, bo jeżeli mogą liczyć na to, że zostaną sfilmowani z drona, ja nie wiem, co będzie za rok, za dwa, dokładnie, za trzy i jakie nowinki techniczne będą przez ciebie używane.
4: Drukarka 3D.
3: Na przykład drukarka 3D i grupa sfilmowana z drona, wydrukowana jako pamiątka, przycisk do papieru, chociażby. Tego mi pozostaje życzyć, a dzisiaj dziękuję za historię, za opowieści kierowane tym razem do słuchaczy Meloradia. Dziękuję za wizytę w studiu.
4: Dziękuję i pozdrawiam Państwa, zapraszam na szlak.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
5: Aż 57% dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. To chyba niepokojące dane.
6: To prawda. Rzeczywiście jest tak, że w polskich szkołach, na polskich podwórkach obserwujemy, że ta przemoc rówieśnicza zagarnęła te przestrzenie i rzeczywiście jest wszechogarniająca. Dodatkowo w tym obszarze 57% warto, żebyśmy pamiętali o tym, że około 30% w ogóle badanych nastolatków doświadcza przemocy też w internecie. I w zasadzie jak sobie myślę o przemocy rówieśniczej, to myślę sobie, że trudno jest też rozdzielić taką przestrzeń online i offline i rzeczywiście osoby, które doświadczają przemocy rówieśniczej, powiedzmy twarzą w twarz, w szkole, na przerwach, też doświadczają cyberprzemocy, co jest jakoś sprzężone i połączone ze sobą.
5: No właśnie i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. W studiu jest ze mną pani Agnieszka Nawarenko z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, psychoterapeutka, koordynatorka poradni Dziecko w sieci, prowadzonej przez was właśnie Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No właśnie, jaki rodzaj przemocy pojawia się w tych badaniach? Co wyszło z tych badań?
6: To znaczy rzeczywiście, jeżeli chodzi o ogólnie o cyberprzemoc, ponad 30% badanych doświadczyło wyzywania, ośmieszania, poniżania i generalnie to się mieści w takim ogólnym pojęciu zjawiska cyberprzemocy, w którym ktoś intencjonalnie, celowo